to był szewc nas chwał, co bez mrugnięcia okiem odważnie się do walki brał z okrutnie srogim smokiem.

0: ja wasz los polepszę.
1: Bratewką zaniepokojeni, zanudźmy więc refrenik.

otacza tłum baranów i pochylając łby ponure, barany ryczą chórem. Łby nasze twarde jak taran, w nich jedna myśl, bądźmy szczerzy, toć smoka zmógł nasz przodek baran i nam się za to należy. Ten weź dratewko kierunek, bo chcemy lubić swych władców, zapewnisz nam wikt o pierunek i z nas wybierzesz doradców. Serce dratewki stuk puk, twarz do baranów się szerzy, mam u nich dług.

0: poczciwy szewc zwycięży w smokach, a koszy stają barany.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Pisanie, śpiewanie piosenek na estradzie już parę lat, sporo ponad 20. Tego materiału, jaki chciał przedstawić swoim czytelnikom, zbierało się dużo i trzeba było, rzecz jasna, dokonać jakiegoś wyboru. Rzecz w tym, że ja tego wyboru nie dokonuję sam. A jak Państwo wiecie, co dwie głowy, to nie jedna. Tych głów jest zresztą sporo więcej zawsze. I wybrany materiał postanowiłem uszeregować chronologicznie. Uważam, że są pożytki płynące z takiego szyku chronologicznego, bo w ten sposób szanowny odbiorca może sądzić, czy ten tak zwany artysta, który przed Wami stanął, to się trochę rozwinął przez te 20 lat, czy jedynie może odcinał kupony od tego, co zdziałał kiedyś. Jest też trzecia możliwość, że mógł zgłupieć w tym trakcie. To jest bardzo częsty objaw u facetów, którzy biją brawo. Nie tylko wśród artystów.

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A ma to już. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Jutro buty robisz w cenie wybrania się krawiec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Nie ma jak do pracy przyjechać motocyklem, ależ fantastycznie, chociaż przyznam szczerze, że trochę jednak ciągnie po nogach. Myślałem, że będzie zdecydowanie cieplej. Termometry w teorii pokazują 15 stopni, na przykład w Warszawie, ale wystarczy przejechać kawałeczek dalej, Kozienice, już 7, więc no, powiem szczerze, to 15 to raczej tak lokalnie i jakoś nie do końca poczułem to na swoich nogach, ale będzie cieplej i to zdecydowanie. Dzisiaj naprawdę upalnie w wielu miejscach. 18 stopni teraz mamy w Kołobrzegu i w Świnoujściu. To są dwa najcieplejsze miejsca na mapie meteorologicznej Polski, a właśnie 7 stopni w Kozienicach. Chociaż dzisiaj spokojnie dojedziemy nawet do 35 stopni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, dzisiaj w kraju zachmurzenie zerowe, czyli bezchmurne niebo nad nami dzisiaj. W wielu miejscach dużo słońca. Wyjątkiem może być północ i północny zachód oraz Karpaty. Tutaj miejscami zachmurzenie, ale małe, czyli jakieś takie delikatne obłoczki, które tylko robią fajny efekt na zdjęciu. Natomiast absolutnie w niczym dzisiaj przeszkadzać nam nie będą. Temperatura maksymalna dzisiaj od 26 stopni na wschodnim wybrzeżu. Natomiast około 30 stopni zobaczymy na termometrach w centralnej części kraju, do 35 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby, na północy chwilami umiarkowany, nad morzem porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1002 hektopaskale. No i przewiduje się spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas oczywiście jak w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11 lewa w górę, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o motocyklach i motocyklistach. Dzisiaj wątków tych początkujących motocyklistów będzie naprawdę, naprawdę dużo. Kto dzisiaj wybiera się na wycieczkę motocyklową, kto już się poderwał z łóżka, ubiera się w strój motocyklowy, już założył spodnie, no to lewa w górę dla was. No i jeszcze zanim wystartujecie, to napiszcie w aplikacji dokąd dzisiaj. 2 minuty po godzinie 6, Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Koma przed chwilą i spadam.
1: I poranne mruczenie redaktora.
0: No takie delikatne, no mruczando.
1: No tak na sobota się, dzisiaj.
0: No dokładnie, to chyba można.
1: Nie? Trzeba
0: no,
1: nawet.
0: Właśnie. Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry, kłaniam
0: Dzień
1: się
0: dobry,
1: państwu.
0: Będzie dzisiaj bardzo uważnie przyglądał się drogowej sytuacji. My także przyglądamy się wam, czy ktoś z was już się poderwał z łóżka. No i już postanowił organizować wyjazd. No przepiękne warunki pogodowe. No aż grzech i żal byłoby nie skorzystać z takich warunków. Trzeba dzisiaj ruszyć na jakąś wycieczkę. Ja oczywiście namawiam do pokonywania kolejnych kilometrów jednośladem z Polskim Radiem Kierowców. Sam czynię to od wczorajszego wieczoru. Dzisiaj o poranku również.
1: Ale chyba poranek Rześki, prawda?
0: Rześki trochę ciągnie po nogach, ale wiesz co, na szczęście jakby mój chiński motocykl wyposażony jest w podgrzewaną tylną część ciała, w podgrzewane manetki, więc w ogóle absolutnie nie było z tym żadnego problemu. A mam zwyczaj jeździć w dżinsach motocyklowych, bo lubię, bo wygodnie i fajnie, więc no faktycznie trochę ciągnęło. Ale kto by się tym przejmował? Za chwilę będzie gorąco i za chwilę będziemy narzekać, że jest za ciepło. 11 minut po godzinie 6. Jak wygląda drogowa sytuacja? Sprawdzamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne utrudnienia na A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Doszło tam do wypadku i jezdnia w kierunku Łodzi została najprawdopodobniej całkowicie zablokowana. Pomimo wczesnej pory obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami wojewódzkimi przez Żory i wtedy należy zjechać z A1 na węźle Świerklany. Tragiczny nocny wypadek na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu, pomiędzy Lipskiem a Zwoleniem, niedaleko miejscowości Sycyna Kolonia na kilometrze 114, auto osobowe uderzyło w sarnę. Życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Droga była całkowicie zablokowana, w tej chwili ruch jest tam możliwy, ale utrudnienia są dalej. Bo przypomnę, pomiędzy Lipskiem a Zwoleniem, także dalej pomiędzy Zwoleniem a Kozienicami, trasa jest remontowana i obowiązuje tam właściwie na odcinku kilkunastokilometrowym tymczasowa organizacja ruchu. Remontowana jest także autostrada A1 na Pomorzu pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym. I już teraz, pomimo wczesnej pory i pomimo soboty, są tam poranne spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach pomorskich właśnie. Trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku. Tutaj wolniej jedzie się pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą i to w zasadzie w obu kierunkach, a powoli przybywa samochodów także niedaleko Rumi i Redy na trasie wojewódzkiej nr 468.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To czekam na informacje od was, motocykliści, lewa w górę. Kto dzisiaj motocyklem, kto dzisiaj samochodem, można napisać w aplikacji, zaraz do tego wrócę.

0: To już prawie 20 minut po godzinie 6 rano. Jesteście z nami i to bardzo cieszy. Fajnie wam z wami podróżować. Chętnie także sprawdzimy trasę.
1: Oj tak, zdecydowanie.
0: Gdyby tylko taka potrzeba zaistniała. No, punkt startowy i punkt docelowy, a my już zajmiemy się z ogromną przyjemnością całą resztą i będziemy was prowadzić i sprawdzimy utrudnienia. Ewentualnie, gdyby się jakieś pojawiły, to poszukamy objazdów. Jeśli ktoś ma zadania dla nas nietypowe, a z takimi też czasami się spotykamy, czyli mamy na przykład słuchaczy, którzy jeżdżą elektrykami i proszą o wyznaczenie trasy w oparciu o szybkie ładowarki, no to nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko ogarniemy. Nawet gdybyście dali nam zadanie, nie wiem, wytyczenie trasy w oparciu o najlepsze hot dogi na tej trasie, to też
1: jesteśmy w stanie. Potrzebujemy dosłownie pół minuty.
0: I też to ogarniemy. No dobrze, zaglądamy do aplikacji. Aga i Maciek z Miedka piszą: my, co prawda nie motocyklem, ale już z wami w drodze nad morze. Pozdrawiamy serdecznie, miłego dnia, Aga i Maciek z Miedka, a oni z okolic Poznania podążają w stronę tego nadmorza.
1: Czyli Krajowa 11, tak? Zapewne. W kierunku Koszalina pewnie. No to na razie nie jest najgorzej, chociaż ruch się wzmaga w wielu miejscach. No myślę, że dzisiaj nie jedna rodzina, nie jeden samochód w kierunku morza.
0: No, absolutnie to rozumiemy. Dzień dobry, wspaniałe Radio PRK. Bardzo dziękujemy za tak dobry początek tej wiadomości. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy Polskiego Radia Kierowców oraz prowadzących. Bardzo dziękujemy. Zaczynamy z wami piękny dzień. Tym razem w pracy. Serdecznie pozdrawiamy was, stały słuchacz Rafał. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, Rafale, dla ciebie również.
1: W pracy też bywa pięknie.
0: Fajnie bywa w pracy. Jak ma się taką ekipę, jak my, czyli was, no to w ogóle fantastyczna robota. 22 minuty po godzinie 6. Co u was słychać dzisiaj o poranku? Czekamy na wiadomości w aplikacji. Można się nagrywać, można też pisać.

29 minut po godzinie 6. Wracamy do wiadomości od was, kierowcy. Podróżujecie już od wczesnych godzin porannych, no i z drugiej strony nie ma się czemu dziwić. Szybkie śniadanie i ruszamy w trasę, żeby jeszcze ewentualnie uniknąć korków, uniknąć spowolnień, uniknąć zdecydowanie zwiększonego ruchu w kierunkach, a wiadomo jakich, nadmorskich. Gliwice też w stronę Pomorza się kierują. Szerokości dla wszystkich od rodzinki z Toyoty. Pozdrawiamy rodzinko z Toyoty i pozdrawiamy was i pozdrawiamy waszą Toyotę. Spokojnie, bezpiecznie dojedźcie do celu. A jedynka pomiędzy węzłem Świerklany a Żory w kierunku Łodzi zablokowana.

0: Ciężarówka uderzyła w bariery i znak drogowy. Pozdrawia Krzysztof. Nawet dostaliśmy na dowód zdjęcie. Bardzo dziękujemy.
1: Ale piękny korytarz życia.
0: Tak, to
1: trzeba pochwalić.
0: Brawa.
1: I piękne, piękne niebo bezchmurne.
0: No tak. To niebo zdecydowanie piękniejsze, ale naprawdę kierowcy się spisali na A1. Bardzo dziękujemy. Co jeszcze dzieje się na drogach o poranku? Punktualnie o godzinie 6:30. Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście w związku z blokadą na A1 pomiędzy węzłami Świerklany a Żory należy omijać to miejsce trasami wojewódzkimi przez Żory i wtedy należy skręcać za autostradę A1, zjeżdżać na węźle Świerklany i właśnie na Żory się kierować. Powrót wtedy możliwy jest albo na węźle Żory, albo nieco dalej już na wysokości miejscowości Czerwionka Leszczyny. W województwie śląskim już przybywa samochodów w wielu miejscach, chociażby na A4 niedaleko Mysłowic i Katowic, także na drodze krajowej nr 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na ekspresowej 1 na wysokości granicy państwa w Zwardoniu. Dzisiaj święto Wojska Polskiego. Centralnym punktem obchodów będzie defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, która ma ruszyć w samo południe. Przygotowania do przemarszu i przejazdu sprzętu, jak i sama defilada, oznaczają dzisiaj kumulację zmian dla kierowców oraz pasażerów stołecznej komunikacji. O szczegółach Piotr Durys.
3: Wisłostrada jest całkowicie nieprzejezdna od ulicy Gagarina do mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Zablokowano m.in. zjazdy z trasy Armii Krajowej i Alei Solidarności, więc ruch tranzytowy wytyczono praską stroną rzeki przez ulicę Modlińską oraz Jagiellońską. Od godziny 6 obowiązuje też m.in. bezwzględny zakaz parkowania pojazdów na ulicach Długiej oraz Królewskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreśla, że tymczasowo zlikwidowane zostaną także wybrane śródmiejskie przystanki. Informacje o wszystkich zamkniętych drogach i dokładnych objazdach można uzyskać przez całą dobę od konsultantów miejskiej infolinii pod numerem 19115.
1: I jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Tam także już w wielu miejscach ruch się wzmaga. Oczywiście na A1 mamy sporo utrudnienia na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin i pomimo wczesnej pory już te poranne spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Gdańska, tam występują. Te fragmenty A1 najlepiej omijać drogą krajową numer 91, a zatem starą 1.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A gdyby było coś, o czym warto poinformować innych kierujących, to proszę pamiętać o aplikacji, proszę pamiętać także o naszym numerze 22 513 11 11.

0: Kiedy ostatnio korzystałeś z ukrytej funkcji w naszej aplikacji?
1: To znaczy ukrytej, mówimy o tych sentencjach. Tak,
0: tak? Jest, o potrząsaniu. Bo nie wiem, czy wiecie, jeśli uruchomicie naszą aplikację i potrząśniecie telefonem, to na górze wyskoczy sentencja i macie trzy takie dobre rady w ciągu dnia na dobę.
1: Rady albo ciekawostki.
0: Też zdarzają się i porady motoryzacyjne. No, mnóstwo śmiesznych informacji, które czasami mogą zrobić dzień. No więc kiedy korzystałeś ostatnio?
1: A parę dni temu nawet. Jakaś była taka ciekawostka z historii motoryzacji, nawet pochwaliłem się w towarzystwie, no i od razu urosłem o jakieś 10 centymetrów.
0: No i właśnie do tego to służy, czyli warto czasami potrząsnąć aplikacją, zwłaszcza, że dzisiaj jak najbardziej popołudnie i wieczór grillowy, więc później będzie można błysnąć na grillu informacją od Polskiego Radia Kierowców. Polecamy się oczywiście nie tylko w trasie, ale właśnie chociażby podczas wypoczynku. Ale wracając do naszej aplikacji, Marek z Warszawy pisze, aplikacja zaproponowała mi dzisiaj: rób to, co chcesz. Skorzystam z tej rady. No i bardzo dobrze. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Wszystkim państwu udanego weekendu. Marek pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Ja też poszedłem za trochę na mową Marka, chociaż faktycznie miałem ostatnio jakąś taką dłuższą przerwę.
1: Po prostu zazdrościsz i też chcesz. Tak. Rób to, co chcesz dostać.
0: Tak, dokładnie. I powiem szczerze, że zadowolony jestem z tego, co aplikacja powiedziała.
1: No.
0: Bo aplikacja mówi do mnie: ty tu rządzisz.
1: No
0: jakoś mi się tak miło.
1: Rzeczywiście, też urosłeś jakieś 10 centymetrów teraz.
0: Widzisz? No to spróbujcie wy również. Aplikacja, trzeba ją włączyć, złapać mocno za telefon i delikatnie potrząsnąć prawa, lewa, prawa, lewa i na górze pojawią się sentencje. Trzy potrząśnięcia w ciągu doby.

0: ja wolę, by to było tylko nasz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: 10 minut jeszcze do godziny 7. Przepiękny, słoneczny i coraz cieplejszy sobotni poranek. I tak sobie od razu myślę a propos naszej aplikacji, a propos tego, co czasami podpowiada. Faktycznie róbmy dzisiaj wszystko to, na co mamy ochotę. Zróbmy sobie masę przyjemności i nie róbmy czegoś, co musimy robić, a nie chcemy tego robić.
2: Bardzo dobry pomysł.
1: Fajne by to
2: bardzo
1: było.
2: Święto
1: jeśli to da się zrealizować, to naprawdę próbujmy, kombinujmy, działajmy. Jeśli mamy ochotę na przejażdżkę motocyklem, to zapraszam. Jeśli mamy ochotę na przejażdżkę samochodem, to również. Jeśli mamy ochotę pojechać nad wodę, to zróbmy to.
2: A jak ktoś
1: dzisiaj
2: w pracy, no to trzeba zadzwonić do szefa. Przepraszam, szefie, w Polskim Radiu Kierowców mówili. No, a oni się znają.
1: Niech szef dzwoni do nas, jakby miał pretensje i wątpliwości, skargi i zażalenia. No to jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Na jezdni w kierunku Łodzi samochód ciężarowy uderzył w bariery i trasa jest tam zablokowana. Ten fragment należy omijać pobliskimi trasami wojewódzkimi przez Żory i wtedy należy zjechać z autostrady A1 na węźle Świerklany. Natomiast autostrada w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach jest całkowicie przejezdna i tutaj utrudnień nie ma. Przybywa samochodów na Pomorzu, zwłaszcza na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle oraz na trasach wojewódzkich numer 215 i 216 w pobliżu Redy, Pucka, Władysławowa, Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. A jedynka na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin jest już zakorkowana w kierunku Gdańska. Przypominam, że na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. I ten odcinek można omijać starą jedynką, drogą krajową numer 91, albo należy wtedy zjechać na węźle Kopytkowo, albo zdecydowanie wcześniej, już w województwie kujawsko-pomorskim na wysokości Grudziądza, na węźle Nowe Marzy, bowiem A1 także tam, niedaleko Grudziądza, jest remontowana i tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. Tutaj już takie poranne, sobotnie spowolnienia. To oczywiście nie są poranne godziny szczytu, ale w wielu miejscach już ruch się wzmaga, szczególnie na trasach dojazdowych do Warszawy. Na Krajowej Siódemce, niedaleko Czosnowa czy Dziekanowa Leśnego, także na Starej Siódemce pomiędzy Tarczynem, Mrokowem a Stolicą oraz na drodze krajowej 79 niedaleko Piaseczna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: No to już prawie 19 stopni w Świnoujściu. No i zaskoczeniem mogą być Kozienice teraz. Tutaj niewiele się zmieniło. Około 7-8 stopni jeszcze dzisiaj o poranku. Na zegarze mamy punktualnie godzinę 7, a te wartości, no liczę na to, że z każdą kolejną godziną będą szły w górę. I nawet myślę, że te przyrosty mogą być za jeszcze godzinę zdecydowanie szybsze do zaobserwowania. Więc zrobi się dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Chociażby w Polsce centralnej nawet do 30 stopni, ale o szczegółach już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy sobotni poranek, 15 dzień sierpnia i dzisiaj absolutnie bezchmurne niebo nad Polską. Natomiast na północy i na północnym zachodzie, no możliwe, że jeszcze w Karpatach, gdzie niegdzie zachmurzenie małe, jakieś takie ładne, klimatyczne obłoczki się mogą pojawić na niebie. Temperatura maksymalna, tak jak mówiłem, w centrum 30, zdecydowanie tak, natomiast 26 na wschodnim wybrzeżu, a nawet 35 stopni na zachodzie kraju, więc dzisiaj tam bardzo, bardzo ciepło. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, nad morzem może być porywisty, ale taki dla ochłody. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1002 hektopaskale i w drugiej połowie dnia jeszcze przewiduje się spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj zdecydowanie też przewiduje się podróżowanie i to zarówno motocyklem, jak i samochodem. Dokąd się dzisiaj wybieracie? No i jaki macie plan na ten sobotni poranek? Już jesteście w trasie, czy jeszcze w łóżku, w tak zwanym śpiulkolocie? No to czekam na wiadomości w aplikacji. Można pisać, można się nagrywać. No i jak zwykle w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11, lewa w górę dla motocyklistów. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Śpiewaliśmy sobie to.
1: Znaczy śpiewaliśmy. Po co ta liczba mnoga?
0: Wiedziałem, że mnie zaraz wkopiesz po prostu. Wpakujesz mnie na taką minę.
1: Nie, bo słuchaj, przy tobie to ja nie śmiem po prostu.
0: Nie śmiem co?
1: No nie śmiem się odzywać. Takie wokalizy i tak dalej.
0: Nie szyć. 10 minut po godzinie 7. Razem z Kubą towarzyszymy wam w trasie. Kuba dzisiaj co 20 minut informuje was o ewentualnych utrudnieniach. Czy zwiększył się ruch na drogę?
1: Oj, zdecydowanie.
0: No właśnie, tak czuję, że jednak te nasze namowy nie
1: wszyscy chcą uniknąć korków.
0: Tak,
1: no i niestety skutek jest taki, że już mamy sporo korków na polskich trasach.
0: I wszyscy te korki sami sobie robimy. No ale spokojnie, dojedziemy do celu. Warunki dojazdy idealne. Ja tylko apeluję i proszę, żeby jednak zwracać uwagę na odległości i zwracać uwagę na prędkość. To, że mamy piękne słońce, przyczepny, ciepły asfalt, to nie oznacza, że można łamać przepisy i jechać więcej niż nakazują znaki i jak mówi kodeks ruchu drogowego, więc proszę o tym pamiętać. Więcej informacji drogowych już teraz.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Przybywa samochodów na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, na Zakopiance chociażby, na fragmencie podhalańskim, niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. Podobnie jest na Krajowej Siódemce, niedaleko Jabłonki i Chrznego, a także na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic czy Mszany Dolnej. Na A4 nieco wolniej jedzie się na fragmencie remontowanym pomiędzy Balicami a węzłem Rudno, a podobnie jest na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94. W województwie śląskim mamy poważne utrudnienia na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Doszło tam do kolizji ciężarówki. Mamy informację, że ten samochód uderzył w bariery i w znak drogowy. Trasa w kierunku Łodzi jest tam całkowicie zablokowana. Ten fragment należy omijać pobliskimi trasami wojewódzkimi przez Żory i wtedy należy zjechać z autostrady A1 na węźle Świerklany. Niestety obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który no najprawdopodobniej do odblokowania trasy będzie się tam utrzymywał. Jeżeli chodzi o inne utrudnienia na A1, to mamy tutaj na Pomorzu już korek. Na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin korek w kierunku Gdańska zwłaszcza, ale utrudnienia są oczywiście w obu kierunkach, a to dlatego, że trwa tam remont. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową nr 91. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Tutaj także już w wielu miejscach sporo spowolnień porannych, a nawet takich niewielkich, ale jednak korków. Chociażby na Krajowej Siódemce, na fragmencie przebudowywanym, remontowanym, niedaleko Dziekanowa Leśnego i Łomianek, a także na drodze krajowej 61 pomiędzy Zegrzem, Legionowem a Warszawą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja jestem ciekawy, co dzisiaj będzie waszym głównym środkiem transportu. Czym dzisiaj podróżować będziecie najczęściej i najwięcej kilometrów? Można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można także nagrywać wiadomości głosowe. Proszę o tym pamiętać.

0: 21 minut po godzinie 7. To teraz będziesz zaskoczony i to bardzo, jaką sympatyczną ekipę mamy i do jakiej sympatycznej ekipy mówimy. Różni słuchacze z nami podróżują.
1: Bardzo, to prawda.
0: Wszystkim mówimy dzień dobry i wszystkim oczywiście oferujemy naszą pomoc drogową. Gdybyście potrzebowali informacji o konkretnej trasie, to proszę do nas pisać, proszę się odzywać. A cudownym jest, że bardzo często właśnie jest taka bezinteresowność, czyli po prostu nagrywacie wiadomości, bo tak czujecie, bo tak fajnie. I proszę bardzo, a dodatkowo jeszcze my w zamian za to puszczamy je na antenie i myślę, że to robi robotę w samochodzie. Wyobraź sobie sytuację, że podróżujesz i nagle słyszysz siebie w radiu pozdrawiającego innych kierowców.
1: A no tak.
0: Fajne, nie?
1: Oj, zaintrygowałeś nas.
0: No to
1: teraz.
0: Proszę bardzo.
2: Dzień dobry, radio!
3: Właśnie jedziemy do Toskanii z przystankami Wiedeń i Wenecja. Pozdrawiamy!
0: No widzisz,
1: wow,
0: ale jest
1: Toskania, Wenecja i Wiedeń.
0: Ale super, ale super.
1: Oj tak.
0: W dobrych humorach, wypoczęci, wyspani, najedzeni, więc dobrej, spokojnej podróży.
1: Właśnie chyba nie najedzeni, no bo czekają na włoskie dania.
0: Wiesz co, no najedzeni, bo jak człowiek Polak jest głodny, to nie brzmi tak dobrze.
1: Aha.
0: Stąd wnioskuję, że są najedzeni.
1: Okej, może
0: bo
1: i
0: tak to byłoby.
1: Wniosek,
0: cześć, idziemy do Toskanii.
1: O nie, na pewno. Nikt tak nie mówi.
0: Ja bym tak powiedział.
1: Nie. Co najwyżej wyjeżdżamy z Toskanii.
0: W ten sposób. No dobrze. No już się nie kłóćmy w takim razie. Jeszcze informacja a propos utrudnień drogowych i a propos stłuczki.
4: A4 Bęzę Balice w kierunku Katowic, stłuczka i to powoduje taki korek, bo przecież nie zjechali na bok. Nic się pewno nie stało, bo jadą wszyscy na zderzakach. Teraz w drugą stronę jest zderzenie przed węzłem zakopiańskim, ale też chyba w tą stronę, no bo stała metoda, siedzenie na zderzaku, stąd są te stłuczki i wypadki.
0: No właśnie.
1: A tyle się mówi o odległości.
0: Aj, ja nawet przypominałem kilka minut temu, żeby zachować odstęp. Jak ominąć korek, jak już w nim stoję?
1: No.
0: To tak, to jest myślę, że pytanie trochę już jakby z
1: egzystencjalnego
0: filozoficznego. Zdecydowanie, zwłaszcza w sobotni poranek, 23 minuty po godzinie 7. No to tak, no natomiast to zależy jeszcze, gdzie jest ten korek. Czy jest alternatywa, żeby z tego korka ewentualnie czmychnąć w prawo albo w lewo?
1: Wydaje mi się, że pytanie jest z A1, tam na wysokości Żor. Rzeczywiście mamy blokadę. Służby informują, że te utrudnienia mogą się zakończyć częściowo za jakiś czas, czyli albo brama będzie jakaś otwarta, albo chociaż jeden pas, no oby, bo tam ciężarówka, no i o, i się zaczęło.
0: Miejmy nadzieję, że właśnie uda się tamtędy jakoś przejechać, nawet jeśli stoicie w tym korku, a jak stoicie, no to zróbcie sobie głośniej radio przynajmniej.

sobie myślę, że dzisiejszy temat, który po godzinie 8 pojawi się w lewej w górę, może być tematem, który cię zainteresuje. I naszych słuchaczy również. Bo dzisiaj będzie o 125, czyli o motocyklach z małymi silnikami, tak do 15 koni mechanicznych, ale przede wszystkim największą siłą tych motocykli jest to, że ty, jako posiadacz kategorii B prawa jazdy, od 3

0: lat minimum, możesz zasiąść za sterami tego motocykla.
1: No tak, tak.
0: A my już od dłuższego czasu z Patrykiem powoli cię urabiamy i namawiamy do tego,
1: tak,
0: żeby
1: z każdej strony. A to z góry, a to z dołu, a to z lewej.
0: Wiesz co, z tego co pisała nasza pani dyrektor, to data i termin kolejnej wyprawy motocyklowej już jest znany.
1: Coś słyszałem właśnie.
0: Pod koniec września startujemy.
1: Wróbelki ćwierkają.
0: Czyli zamkniemy lato, ale otworzymy także sezon jesienny, jeśli chodzi o jazdę motocyklem, więc zapraszam.
1: Otworzycie, no ale co, że wstęga będzie jakaś i
0: przecinka musi być. No dobrze, więc dzisiaj o motocyklach 125. Dla kogo są i jak wygląda w ogóle rynek tych motocykli? Ile trzeba przeznaczyć pieniędzy, żeby kupić taki motocykl? Co mamy do wyboru? Bo okazuje się, że ten rynek dynamicznie, śmiem twierdzić, najbardziej dynamicznie rozwija się.
1: Aż tak?
0: No teraz tak, bo te motocykle są bardzo popularne. Spalanie około 2 litrów, no to no proszę pana, przy obecnych cenach paliw, to pan tankuje, pan jedzie i pan
1: to
0: ma.
1: To prawie darmo się jedzie.
0: A
1: właściwie
0: nawet całkiem przyjemnie się jeździ, pod warunkiem, że na przykład nie wyjedziesz takim motocyklem na autostradę. No ale o wszystkim dzisiaj dowiecie się i o wszystkim porozmawiamy po godzinie 8, a teraz wracamy do informacji drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Świerklany a Żory na jezdni w kierunku Łodzi doszło do kolizji samochodu ciężarowego. Pojazd uderzył w bariery, także w znak drogowy, i trasa jest tam zablokowana w kierunku Łodzi właśnie. I ruch kierowany jest na objazdy na węźle Świerklany, na trasy wojewódzkie, m.in. numer 932 w kierunku Żor. Jeżeli chodzi o A1 w przeciwnym kierunku, czyli w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach, tutaj utrudnień nie ma i właściwie nie ma żadnych korków. Natomiast właśnie w kierunku Łodzi utrzymuje się dosyć poważny kilkukilometrowy korek. A1 zakorkowana jest także na Pomorzu pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie na fragmencie ponad 7-kilometrowym trwa remont i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Zdecydowanie wolniej jedzie się tam, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta, i ten fragment najlepiej omijać drogą krajową numer 91, a zatem starą jedynką, i wtedy można już na węźle Kopytkowo zjechać na starą jedynkę, albo jeszcze wcześniej w pobliżu Grudziądza, a zatem w Kujawsko-Pomorskim, na węźle Nowe Marzy. Korkują się także inne trasy na Pomorzu, może korkują to jest duże słowo, ale na pewno już coraz więcej spowolnień, coraz więcej samochodów i coraz większy ruch po prostu, chociażby w pobliżu Redy, Władysławowa, Pucka i Chałup, także Jastrzębiej Góry i Karwi. W Gdańsku podobnie jest na trasie Majora Sucharskiego niedaleko mostu na Martwej Wiśle, a także na drodze krajowej numer 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. W województwie zachodniopomorskim także już ruch się wzmaga w wielu miejscach, chociażby na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Szczecinkiem a Koszalinem, jeszcze wcześniej od strony Piły właśnie w kierunku Koszalina, a także na drodze krajowej numer 10 niedaleko Stargardu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czym i dokąd dzisiaj podróżujecie? Czekam na wiadomości, bo chwalcie się, czy to będzie jednoślad, czy wieloślad. Można pisać i nagrywać się w aplikacji.

0: Dokąd dzisiaj się wybieracie? Ale przede wszystkim także pytamy, czy to będzie jednoślad, lewo w górę, czy będzie to normalnie samochód, a może jakieś duże auto. A jedynka w kierunku Łodzi, jeden pas odblokowano około 20 minut temu, pozdrawia Krzysztof.
1: O, no to super, bardzo dobra wiadomość.
0: Bardzo dziękujemy, Krzysiu, że trzymasz rękę na pulsie i jak tylko coś się zmieniło w tej sytuacji drogowej na A1, od razu dostajemy od ciebie informacje. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy kierowców, którzy no niestety utknęli dzisiaj w tym korku. Co tam jeszcze u was ciekawego słychać, to w takim razie czym dzisiaj podróżujecie?
2: Halo, halo, dzień dobry, Perka. Małcin z tej strony. Ja wyjeżdżam wielośladem, jadę do Gdyni, by pojeździć jednośladem. A dokładniej jadę autem ze Środy Wielkopolskiej do Gdyni, żeby się przejechać rowerkiem Gdynia, Władysławowo i jak dam radę, to z powrotem. Szerokości dla wszystkich, dobrego dnia, dobrego długiego weekendu. Pozdrawiam.
0: I tutaj od razu w mojej głowie rodzi się pytanie.
1: Aha.
0: A co, gdy nie dam rady wrócić?
1: Aha, no właśnie.
0: Bo Małcin powiedział wyraźnie, że tak, Gdynia Władysławowo. Tak. I jak dam radę, to wrócę. A jak nie, to co?
1: No to urlop. To
0: Władysławowo i... Bajlando.
1: Tak.
0: Władysławowo tak. I tutaj deptak i tutaj...
1: O, właśnie.
0: Gofry, lody.
1: O. O, i inne parawany.
0: Atrakcje, no to też fajnie. Zapowiada się dzisiejszy wolny dzień. No dobrze, a co jeszcze u was?
3: Dzień dobry bardzo, witam serdecznie najlepsze radio na świecie, prowadzących i wszystkich słuchaczy. Ja właśnie wyjeżdżam z miasta Słubice, jadę do Niemiec, załadować się, a później Zielona Góra. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego, słonecznego i pięknego dnia. Robert z Cysterny.
0: Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękujemy, czyli w pracy.
0: Tak jest.
1: Czyli misja, obowiązek, służba, nie drużba.
0: Tego wieloszladowego pojazdu, to z tym wieloszladowym to bym tutaj też nie przesadzał, bo Marcin postanowił jeszcze doszczegółowić.
1: Aha.
0: I ten wieloszladowy pojazd to jest pociąg. No.
1: Nie, no to pociąg to jest poważna maszyna.
0: No tak, tylko że co z tym śladem?
1: No.
0: Poza węglowym to ja tu innego nie widzę.

0: No proszę, proszę, coraz więcej wiadomości od was, czyli wstajecie, jesteście po śniadaniu i ruszacie w trasę, no i pięknie, takie cudowne warunki pogodowe, to nic, tylko ruszać. Hej, hej, jedziemy na kajaki do Zwierzyńca z Mielca, jak tam droga? Pozdrowienia od Krzyśka, Moniki, Gosi i Heli z Nawary na trasie dla całego Radia Kierowców i wszystkich słuchaczy.
1: To wesoła ekipa. Fajna, w takim razie. No i piękny, piękny kierunek też, Zwierzyniec, kajaki. No, nie wiem, którędy nasi słuchacze jadą. Ja bym pojechał z Mielca przez Kolbuszową do Sokołowa Małopolskiego. To trasa wojewódzka 875 i potem na trasę ekspresową S19. Jeżeli ta trasa jest wybrana, to akurat tutaj spokojnie i w Kolbuszowej, i w Sokołowie, i na wysokości Niska na razie żadnych utrudnień nie ma. Do samego Janowa Lubelskiego i Zwierzyńca jedzie się bardzo dobrze, najprawdopodobniej, chociaż no ruch się wzmaga w wielu miejscach, także tutaj.
0: To jeszcze jedna wiadomość od was.
2: Dzień dobry, Ania z Citroena z Wrocławia. Ja w sobotni poranek, słoneczny, bez korków, jadę na trening, chociaż okrutnie mi się nie chce, strasznie mi się nie chce, ale okrutnie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że za godzinę już będę wracać. Wszystkim życzę miłego dnia, słonecznego, dużo dobra dookoła i miłego weekendu. Pozdrawiam.
0: O, jak sympatycznie.
1: Pięknie, no, godzinka minie.
0: Tylko ten trening.
1: Właśnie. Ale godzinka minie szybko.
0: Tak, raz, dwa i już.
1: 60 minut się wyrobi.
0: Bardzo ładnie, Kubuniu. Co tam słychać na trasie?
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1 w województwie śląskim jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana pomiędzy węzłami Świerklany a Żory, gdzie na jezdni w kierunku Łodzi doszło do kolizji auta ciężarowego. Ten pojazd uderzył w bariery. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej 2 godziny temu. Autostrada była tam całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch jest możliwy jednym pasem. No i w związku z tym mamy tam korek, no ale ten korek się posuwa jakoś naprzód powolutku, ruch jest możliwy, już blokady nie ma. No ale i tak ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami wojewódzkimi przez Żory i wtedy należałoby zjechać za jedynki na węźle Świerklany. Do poważnego, tragicznego wypadku w nocy doszło na trasie numer 79 na Mazowszu pomiędzy Zwoleniem a Lipskiem, niedaleko miejscowości Sycyna Kolonia. Na kilometrze 114 auto osobowe uderzyło w sarnę. Życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Przez kilka godzin w nocy właśnie trasa była tam całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch pomiędzy Zwoleniem a Lipskiem jest już możliwy. A jedynka jest zakorkowana na Pomorzu pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin na fragmencie remontowanym. Tutaj już ten korek robi się naprawdę poważny. Niczym jakby były poranne godziny szczytu i S8 w Warszawie, a to jednak A1 na Pomorzu. Tutaj zdecydowanie jedzie się wolniej w kierunku Gdańska na fragmencie ponad 7-kilometrowym, bo właśnie na takim odcinku trwa remont. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. I jeszcze dwie informacje z województwa pomorskiego. Po pierwsze, na trasach wojewódzkich w pobliżu nadmorskich kurortów, czyli niedaleko Pucka, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, coraz więcej samochodów, coraz większy ruch, wolniej jedzie się w obu kierunkach, a utrudnienia mamy także w samym Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co jeszcze dzisiaj zamierzacie robić? Jakie macie plany na sobotnie przedpołudnie? Można pisać.

0: Zaglądam sobie do aplikacji i do waszych wiadomości, a ja do 13 sobie jeszcze trochę popracuję, no a później wsiadamy z żoną na nasze KTM-y i wyruszamy sobie gdzieś w okoliczne lasy. Pozdrawiam Tomek z Rybnika. PS, nasze KTM-y to oczywiście jednoślady, ale rowerowe, a no właśnie, napędzane siłą mięśni. No dobrze, to my za chwilę będziemy rozmawiać o jednośladach, ale o mniejszych pojemnościach silnika, czyli o 125. Dla kogo jest ten motocykl i czy w ogóle da się na tym jeździć, czy jeśli ma się 15 koni w motocyklu, czy to w ogóle jakoś w miarę się porusza. O tym wszystkim na pewno dzisiaj porozmawiamy, a już teraz informacje pogodowe, bo się cieplej nam robi w całej Polsce. Około 19 stopni teraz mamy w Świnoujściu, no i 11 w Jeleniej Górze w Polsce Centralnej. Zdecydowanie bardzo przyjemnie, około 16-17 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bezchmurne niebo dzisiaj nad naszymi głowami, na północy i na północnym zachodzie oraz w Karpatach. To zachmurzenie małe, tam kilka obłoczków się pojawi, ale doda tylko to kolorytu. Temperatura dzisiaj maksymalna od 26 na wschodnim wybrzeżu, około 30 stopni w Polsce Centralnej, do maksymalnie 35 na zachodzie. Genialna pogoda. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, nad morzem może być porywisty. Naciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1002 hektopaskale, no i przewiduje się w drugiej połowie dnia spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już mamy 2 minuty po godzinie 8. Kuba Marcinowicz, jak zwykle, lewa w górę w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Mówię wam dzień dobry.

0: Tak, właśnie gramy dla was w Polskim Radiu Kierowców. No i oczywiście też w ten sposób staramy się wam pomóc i odpowiadamy na wasze pytania związane z utrudnieniami w ruchu drogowym, więc jeśli ktoś gdzieś stanął, nie wie co się dzieje, wystarczy się do nas zgłosić.
1: Kochani, sprawdźcie proszę, co się dzieje w pobliżu miejscowości Okonek na 11 w stronę Szczecinka, bo stoimy tutaj w dosyć dużym korku dzięki... Aga i Maciek z Mietka.
0: I jaki podpowiadacz tą fler.
2: Sufler.
0: Powiedz, powiedz, że to my. Ładne, ładne.
2: Dobrze, no więc pierwsze z odpowiedzią. Nie mamy informacji o wypadku tam na drodze krajowej numer 11. Obawiam się, że to po prostu światła w sygnalizacja w mieście. Tak, oczywiście. No i cała Wielkopolska jedzie na Pomorze w okolicy Koszalina i Kołobrzegu i dlatego stąd ten korek, stąd ten wzmożony ruch. Także, ale jeżeli będziemy mieć inne wieści, to od razu powiemy oczywiście.
0: Czyli klasycznie jak w przypadku informatyków w każdej większej firmie, proszę zresetować komputer. Oni zawsze tak mówią, tak, gdy zgłasza się problemy. To w naszym przypadku, no to apelujemy o cierpliwość.
2: Tak, albo no, dobry mechanik też, jechać, obserwować.
0: Obserwować.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S19 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe doszło do wywrócenia się samochodu ciężarowego. Na kilometrze 57 zablokowane są dwa pasy w kierunku Lublina. Na A1 w województwie śląskim ponad 2 godziny temu pomiędzy węzłami Świerklany a Żory doszło do kolizji ciężarówki na kilometrze 24. Droga w kierunku Łodzi była zablokowana, w tej chwili jest częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy, ale nadal jest utrudniony, ponieważ odbywa się tylko jednym pasem. No i oczywiście wzmożony ruch na A1 także w województwie śląskim się utrzymuje. A1 jest zakorkowana na Pomorzu na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin w kierunku Trójmiasta. Tutaj na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką albo na węźle Kopytkowo, albo jeszcze wcześniej na węźle Nowe Marzy czy Warlubie w Kujawsko-Pomorskim. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie zachodniopomorskim, bo tutaj także niestety coraz więcej utrudnień, koło Szczecina zwłaszcza. Na trasie ekspresowej S3 mamy korek pomiędzy węzłami Gryfino a Klucz w kierunku Szczecina, a także wzmożony ruch utrzymuje się na autostradzie A6 pomiędzy węzłami Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Kijewo, a Rzęśnica w kierunku Goleniowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kto dzisiaj startuje w trasę jednośladem? O pojemnościach w motocyklach za chwilę będziemy mówić. O 125 konkretnie, czyli o tych motocyklach dla tych, którym nie chce się robić całej tej kategorii A, tylko mają B, mają 3 lata to B i mają ochotę pojeździć sobie motocyklem. Czy w ogóle da się tym jeździć? Odpowiedzi na te i inne pytania już za kilka minut w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: To mamy już 20 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców, towarzyszymy wam w trasie jak zawsze, w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Lewa w górę, czyli wszystko o motocyklach, o motocyklistach i o tym, co powinniście wiedzieć na temat tego świata, jeśli jesteście jego członkami, albo dopiero się nad tym zastanawiacie. No i dzisiaj mam wrażenie, że właśnie będziemy rozmawiać o tych, którzy chcą spróbować, chcą wejść do świata motocyklistów i przekonać się przede wszystkim, czy im się to podoba, czy ich to kręci, ale co zrobić, żeby nie robić, a jednak spróbować? No to właśnie 125 przychodzi od razu na myśl. Jakub Sporek, Motorland, dzisiaj w naszym studiu. Cudownie, że z nami jesteś. Bardzo się cieszę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, moi drodzy. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiliście. Jestem tutaj, żeby odpowiedzieć przede wszystkim na wasze pytania, bo nie będę robić wykładu, bo przepisy praktycznie każdy zna. Natomiast jestem po to, żeby odpowiedzieć na wasze
0: pytania, wątpliwości związane właśnie z tymi motocyklami. Słuchaj, to ja teraz mam od razu swoją wątpliwość i swoją ciekawość, którą zaspokoisz. Przyjechałeś dzisiaj 125.
1: Tak, dokładnie.
0: Cóż to jest za maszyna i jakby, czy to w ogóle jeździ? Bo to jest pierwsze chyba pytanie, które pojawia się wśród motocyklistów, którzy jeżdżą, nie wiem, 600, 650, litrem, czy jeszcze większymi pojemnościami.
1: No to zaczynamy bardzo ciekawie, bo powiem ci tak, jeżeli jesteś motocyklistą, masz prawo jazdy kategorii A, to dziwnym by było, żebyś kupił sobie 125.
0: Okay.
1: Ale znam bardzo dużo takich przypadków, że jeżeli ktoś ma prawo jazdy kategorii A, ma swój duży motocykl, ale na przykład jego żona lubi z nim jeździć na tym motocyklu i nagle postanawia też uczyć się jeździć na motocyklu, no to co ma zrobić? Ma iść na kurs? Nie, wtedy zaczyna jeździć, załóżmy, 125, ale nie skuterem, tylko taką 125 z biegami, jak to mówią, żeby to wyglądało jak motocykl. No i wtedy taki motocyklista, jeżdżąc raz po raz taką 125, nagle okazuje się, że słuchaj, ona pali dwa albo trzy razy mniej, że bardzo łatwo może się przeciskać w korkach, że jest lekka i po prostu taką 125 podbiera żonie.
0: No dobra, no właśnie zastanawiam się, czy nie jest przypadkiem tak, że jeździsz normalnym, dużym motocyklem o większej pojemności i co chwilę musisz zerkać w lusterko, czy ta żona, czy ta partnerka, czy ten ktoś na 125 jest jeszcze w ogóle, czy już zniknął gdzieś za tobą hen daleko.
1: Nie, no umówmy się, że jeździmy zgodnie z przepisami, tak? Do takich sytuacji nie powinno dochodzić i ja tutaj bardzo mocno optuję za tym, żeby jednak mieć dużą pokorę i do prowadzenia motocykla, i do prędkości maksymalnej, bo ja już mam 23 lata prawo jazdy, jeżdżę tak naprawdę od 30 lat. Pierwszy motocykl, na jakim zacząłem jeździć, to właśnie była 125 WSK.
0: Sentymentalnie.
1: 125, ta, która jest u mnie w garażu cały czas po moim dziadku. Dlatego ta pojemność jest dla mnie bardzo ważna i to jest taki entry level, nie? I dla kogoś, kto chce się zacząć uczyć, i dla kogoś, kto na przykład uzna, że 125 po prostu mu wystarczy, bo każdy motocyklista ma inne potrzeby. Natomiast tutaj może jeszcze nie będę kończył, nie będę tego puentował, bo na wnioski przyjdzie czas.
0: Tak, zdecydowanie. Bo dzisiaj o 125 właśnie, więc jeśli wy macie jakieś pytania odnośnie tych motocykli, przypominamy, którymi można jeździć sobie, mając kategorię B prawa jazdy, minimum 3 lata w Polsce.
1: Tak, przepisy mówią jasno, bo 24 sierpnia 2014 roku weszła w życie ustawa, gdzie Polacy, mając prawo jazdy kategorii B dłużej niż 3 lata, mogą legalnie jeździć motocyklem o pojemności do 125 cm3, ale jeszcze trzeba pamiętać o tym, że ten motocykl nie może mieć więcej niż 11 kW, czyli niecałe 15 koni mechanicznych, bo kilowat to jest 1,36 mnożymy i wychodzą nam konie mechaniczne. I też jeszcze jest takie jedno obostrzenie, że stosunek wagi do mocy nie może przekraczać 0,1 kW na kilogram.
0: Ale czy my się w ogóle tym musimy

0: przejmować chyba nie, no jeśli kupujemy 125, to ona już jakby defaultowo, czyli jakby nie?
1: Niekoniecznie, bo powiem ci tak, na rynku oczywiście producenci, widząc ten boom i ten hype na 125, bo mam nadzieję, że o tym porozmawiamy dzisiaj, bo mam tyle ciekawych danych dla was, ile 125 tak naprawdę to top modele

0: 29 minut. Już po godzinie 8 pędzimy cały czas do celu. No właśnie, czy nad morze, czy w góry, ale na pewno dzisiaj jakiś cel jest.
1: Niektórzy pędzą, niektórzy nie, bo jak w korku są, to
0: rozpędziłem.
1: Troszkę tak.
0: Przepraszam najmocniej. No ale oczywiście korzystamy z tej fantastycznej pogody. Niezależnie od tego, czy to dwa ślady, czy jedno ślad, to oczywiście ruszamy wszyscy, więc uważajmy, szanujmy się na drodze. Zwróćmy uwagę na tych, którzy może mniej doświadczeni dzisiaj. Nie chcę powiedzieć, że niedzielni kierowcy, no ale ci, którzy jeżdżą trochę rzadziej.
1: Sobotni, bo dzisiaj sobota.
0: Właśnie, dziękuję bardzo za poprawienie, a dodatkowo jeszcze pamiętajcie i zwracajcie uwagę na to, co dzieje się w lusterkach, bo motocykliści są wśród was i na pewno dzisiaj gremialnie tłumnie wyjadą na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się w województwie zachodniopomorskim na

0: autostradzie A6 pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo a Szczecin-Dąbie. Na kilometrze 23 mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska i już teraz obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Auto osobowe uderzyło w bariery na autostradowej obwodnicy Wrocławia, a zatem na A8 pomiędzy węzłami Wrocław-Zachód a Wrocław-Południe. Na 6 kilometrze zablokowane są dwa pasy w kierunku Kudowy. Cały czas utrudnienia utrzymują się na A1 pomiędzy węzłami Świerklany a Żory, a zatem w województwie śląskim. Tutaj ciężarówka uderzyła w bariery na kilometrze 24 i w kierunku Łodzi mamy zwężenie i także mamy spory właściwie korek. Te utrudnienia utrzymują się od wczesnych godzin porannych, już ponad 2,5 godziny. A teraz wieści od Państwa, słuchamy.
1: Witam wszystkich słuchaczy. Zdecydowanie zalecam zjazd z autostrady A1 w kierunku północnym na wysokości Kopytkowa. Kawałeczek dalej jest korek, który ma obecnie około 6 km. Także robi się nieciekawie.
0: No i rzeczywiście robi się nieciekawie ogólnie na całym Pomorzu, bo w wielu miejscach przybywa samochodów nie tylko na A1, ale także na ekspresowej 7 pomiędzy Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim w kierunku Trójmiasta, a także już na trasach wojewódzkich numer 216 i 215. Niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, także Jastrzębiej Góry, Karwi i Chałup.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To za chwilę wracamy do rozmów na temat 125, czyli te mniejsze pojemności, kategoria B spokojnie wystarczy, no bo pojawiają się wasze pytania, czy to w ogóle ma sens, jeśli na przykład ma się 1,87 m. To odpowiedź na to pytanie już za chwilę.

Bardzo dokładnie dzisiaj analizujemy i badamy rynek 125, czyli te małe motocykle na kategorię B. Jeśli mamy minimum 3 lata, to możemy nimi jeździć. Jakub Sporek, Motorland, cały czas jest naszym gościem. Kuba, zobacz, co piszą nasi słuchacze. No dobrze, to zastanawiam się nad prawkiem na kategorię A i faktycznie zastanawiam się nad 125, żeby się przyuczyć. Czy to ma sens, ale czy na pewno ma to sens przy 1,87 m wzrostu i 107 kg wagi. Czy to w ogóle da radę? I czy nie będę wyglądał jak dorosły na dziecięcym rowerku? Haha, to jest odwieczne pytanie wszystkich dorosłych. W przypadku 125.

0: No i teraz cię zaskoczę, drogi słuchaczu. No. Bardzo mi miło. W ogóle cieszę się, że zadałeś takie pytanie, bo wiele osób myśli, że jeżeli 125 to na przykład tylko skuter, ale umówmy się, że 125 tak naprawdę występują w różnych nadwoziach, bo jak już mówiliśmy wcześniej, to jest ogromny rynek i możemy kupić i cruisera, i sporta, i nakeda, i właśnie skuter, ale przede wszystkim producenci zaczęli produkować motocykle typu Adventure. Mm-hmm. Pamiętamy taki kultowy pojazd jak Varadero.
1: No raczej.
0: Dokładnie. Dwucylindrową 125, ale teraz na rynku znowu pojawiają się po prostu Adventure'y. Ja mam 1,86 m, czyli jestem od ciebie o cały centymetr niższy, ale chyba to nie jest aż tak dużo i ja właśnie przyjeżdżając dzisiaj do studia wybrałem 125, co by być transparentnym i co by się właśnie utożsamiać
1: mocno
0: z tym segmentem. Tak, i mam parę ciekawych wniosków, natomiast powiem ci jedno, jeśli chodzi o salony motocyklowe, czy to salony importerów, czy poszczególne salony w dużych miastach, jest masa motocykli tak zwanych demo, do których możesz się przysiąść, możesz odbyć jazdę próbną i po prostu sprawdzić, czy będziesz się na nim dobrze czuł i czy po prostu nie będziesz wyglądał jak na dziecięcym rowerku. Ja mam jeszcze inne skojarzenie, ale powiem ci jedno, nie będziesz. Są takie motocykle, które po prostu zaskakująco dorośle wyglądają. Rynek ewoluował, rynek po prostu nasycił się tyloma ciekawostkami. Ja ostatnio testowałem Nakeda 125 z silnikiem V2, który wygląda jak młodszy brat Ducati Monster. Takie małe morbidelli. I wiesz, masz do wyboru, do koloru, ale są Adventure'y i przy twojej masie 107 kg to jest spoko waga. Ładowność tego motocykla jak najbardziej pozwala na to, żebyś jeszcze dorzucił sobie do tego bagaż i możesz jechać bez problemu.
1: A powiem ci szczerze,
0: tak. Stówka.
1: Tak, spokojnie.
0: Z opładem spokojnie, bo jeszcze o jednym pamiętajcie, że prędkość licznikowa, a prędkość realna, bo ja często mierzę z Garminem motocykle, a Garmin ma systemy GPS, GLONASS i Galileo, więc wiemy realnie, ile jedziemy, ale umówmy się, nie lecimy maksem, żeby żyłować ten motocykl, chociaż raz zrobiłem trasę do Wrocławia i z powrotem 125, jednego dnia zrobiłem tam 700, bo jeszcze na miejscu się kręciłem, 750 km, żeby sprawdzić, czy można?
1: Można.
0: Można. Więc ja bym się nie obawiał, jeżeli masz chęć, słuchaj. Tym bardziej, że teraz zobaczcie, 125 nie kosztują dużo, a my zarabiamy
1: właśnie
0: coraz więcej.
1: To jest w ogóle super. Po pierwsze jest świetna cena. Tak. One wyglądają dzisiaj już zupełnie, zupełnie inaczej. Jeśli przejrzymy właśnie te różne segmenty motocyklowe, to każdy znajdzie coś dla siebie. Mam znajomego, który jeździ motocyklem właśnie 125 i stwierdził, że jakoś go to kręci i kupił i ma takiego cruisera Zontesa i nagle
0: elegancko
1: wygląda, a jest naprawdę moich wymiarów, tylko zdecydowanie tęższy. Jakby, więc tam jest a, no, okay. 120 będzie. Nie?
0: A ile ty masz, Kuba, wzrostu? 1,90 m. Dokładnie.
1: No i stówka pękła. No więc wiesz, jakby
0: super.
1: I on świetnie sobie radzi na tym motocyklu. Jest zachwycony. Mało tego, pojechał ostatnio na Warmię, na Mazury. Jeździł i jest zadowolony. Nawet okazjonalnie z plecakiem zdarza mu się.
0: Mamy jeszcze chwilę czasu antenowego?
1: Mamy.
0: Bo ja w zeszłym roku robiłem test, porównanie dwóch motocykli razem z panem Lechem Poteńskim, redaktorem Świata Motocykli. Pozdrawiam. I w każdym razie porównywaliśmy dwie 125 typu cruiser. QJ SRV 125 i właśnie tego cruisera od Zontesa 125. I wnioski były zaskakujące, bo właśnie Lech powiedział, że takim motocyklem 125 możesz sobie latać codziennie po mieście, tak. Ale jeżeli chcesz pojechać sobie dokładnie na Mazury na weekend,
1: to wyłączasz
0: to autostradę
1: i jedziesz.
0: 125 też ci wystarczy. Ja teraz wracałem z nadmorza, tylko że dużym motocyklem, więc pierwszego dnia zrobiłem ekspresówkę, chciałem połykać kilometry, ale drugiego dnia wracałem przez Warmię i Mazury. I co, myślisz, że wyprzedzając ciągnik, jadąc za tirem, jadąc tak jak samochody, nie wiem, jedziesz z prędkością 100 cały czas z okładem? No nie, po prostu lecisz sobie podziwiając widoki, więc dla tych, którzy na przykład oprócz tego, żeby korzystać z tego motocykla w mieście, chcą sobie od czasu do czasu gdzieś wyjechać i sprawdzić, czy to jest w ogóle pasja dla nich, czy nie, czy idą dalej, prawda? Robią prawo jazdy. Jeszcze jedną ciekawą historię zaraz powiem. No to jest rewelacyjna opcja, bo się nie ograniczasz, bo 125 cię zawiezie. I teraz uwaga, te 15 koni to jest naprawdę w wielu przypadkach wystarczająco.
1: No to za chwilę wrócimy jeszcze do tej

0: Mocy do 15 koni. Marcin pisze, bardzo serdecznie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na temat 125.
1: Marcinie, pozdrawiam cię i wymarzonego motocykla ci życzę.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. No oczywiście po 9 wrócimy do tematów 125 piątek, więc jeśli macie pytania do Kuby, czyli do naszego dzisiejszego gościa, matko, trzech Kubów dzisiaj w studiu, dajcie...
1: Ale rzeczywiście.
0: Jaki
1: i to niezaplanowane.
0: Przerost formy nad treścią można było powiedzieć.
1: Treści nie ma, sama forma.
2: 125
0: tak jest.
2: W studio.
0: No dobrze, więc za chwilę wrócimy do tego wątku 125 piątek, więc pytania do Kuby, tego po mojej lewej stronie, proszę bardzo, można kierować w aplikacji, a ten po prawej stronie ma dla was najświeższe informacje drogowe i odpowiedzi na wasze pytania.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana jest autostrada A6 w województwie zachodniopomorskim na wysokości Szczecina. Tutaj oczywiście wzmożony świąteczny wakacyjny ruch to jedno, ale niestety mamy także utrudnienia w związku ze zderzeniem dwóch aut osobowych. Na kilometrze 23 zablokowany jest jeden pas w kierunku Goleniowa i stąd ten korek robi się coraz dłuższy. Już teraz liczy grubo ponad 6 km i zaczyna się zaraz za węzłem Szczecin-Podjuchy. Zakorkowana jest także ekspresowa trójka pomiędzy węzłami Gryfino a Klucz w kierunku Szczecina, a także

0: że przybywa samochodów na północy województwa zachodniopomorskiego, niedaleko Międzyzdroju, w miejscowości Międzywodzie czy w pobliżu Kamienia Pomorskiego. Autostrada A1 jest może już mniej zakorkowana, ale zatłoczona na pewno w województwie śląskim, gdzie pomiędzy węzłami Świerklany a Żory doszło do kolizji auta ciężarowego. Do tego zdarzenia doszło 3 godziny temu i na kilometrze 24 cały czas mamy częściową blokadę w kierunku Łodzi. Na trasie ekspresowej S19 na obwodnicy Kocka, dokładnie pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe, doszło do wywrócenia się ciężarówki. Na kilometrze 57 jezdnia w kierunku Lublina jest zwężona. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie małopolskim. Tutaj tak, zakorkowana jest Zakopianka, jak to zwykle bywa. Na Podhalu, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. No ale przybywa samochodów także na innych trasach podgórskich, w pobliżu Białki Tatrzańskiej, Bukowiny Tatrzańskiej, Krościenka nad Dunajcem, Piwnicznej Zdroju, Muszyny i Krynic Zdroju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze pytanie od Was w naszej aplikacji.
3: Cześć Radyjko, za chwilę będę wyjeżdżał na wieczór kawalerski. Będę się kierował z Bydgoszczy najpierw w okolice Ludzina, a później Władysławowo. Czy moglibyście dać znać, jak tam wygląda trasa, którędy jechać najlepiej, bo wiem, że tam na A1 duże korki. Pozdrawiam.
2: Fajny pomysł. Wieczór kawalerski we Władku może być naprawdę ekstremalnie, bym powiedział, ale proszę pamiętać, że co we Władku, to we Władku.
0: No tak. No, aha, to nie wiedziałem. Też ta zasada tutaj u nas, tak nie tylko Vegas.
2: Takie polskie
0: Vegas, Władysławowo. No, no to odpowiedź jest
2: tygrysem na plaży się można obudzić. No dobra, no mów.
0: Rzeczywiście. Cud nad Wisłą po prostu.
2: Też, no.
0: W każdym razie, z Bydgoszczy do Grudziądza, ekspresowa piątka na razie czysta, bez problemu. No i gorzej się zaczyna na A1, więc ja tutaj od razu bym kierował się na krajową 91, czyli na starą jedynkę, na wysokości węzła Nowe Marzy. I w ogóle te korki, utrudnienia na A1 i w Kujawsko-Pomorskim, i w Pomorskim objechał. I wtedy na wysokości Pelplina można wrócić na A1 i do samego Trójmiasta właściwie utrudnień nie ma. Do samego Luzina nie jest źle, no gorzej już się zaczyna. Tam na trasach wojewódzkich, Wejherowo, Reda, Puck, Władysławowo. No tutaj takie wakacyjne, normalne, ale piękne chyba korki.
2: No to dobrej podróży, a później fantastycznej zabawy.
4: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: W wielu przypadkach właśnie trasa nad morze dzisiaj została obrana i bardzo dobrze, czyli punkt startowy, a punkt docelowy, no to wiadomo, wybrzeże. Gdybyście potrzebowali jakiejś rady, to służymy pomocą i służymy właśnie informacjami drogowymi. Natomiast najchłodniej teraz w Kłodzku, około 14 stopni, ale w ciągu dnia zdecydowanie idziemy na rekord, 35 stopni nawet.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj mamy w kraju absolutnie bezchmurne niebo, dużo słońca. Możliwe, że pojawi się niewielkie, małe zachmurzenie, ale to głównie na północy, na północnym zachodzie oraz w Karpatach. Temperatura bardzo przyjemna, około 26 stopni, na przykład na wschodnim wybrzeżu, około 30 stopni. Zobaczymy na termometrach w centralnej części kraju, do 35 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, nad morzem może być porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1002 hektopaskale. Przewiduje się w drugiej połowie dnia spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Lewa w górę, jak w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Dzisiaj o 125. Wszystko, co powinniście wiedzieć. Macie pytania? No to proszę bardzo, można pisać w aplikacji, można także się nagrywać na nie. Będziemy odpowiadać już za kilka minut. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: dobry. My dzisiaj zaczynamy urlop. No pięknie, tacy to pożyją, nie?
1: Oj tak.
0: Fajnie mają. Ruszyliśmy z Szydłowa koło Piły, kierunek okolice Garwolina, a we wtorek dalej aż w Bieszczady, Bukowiec.
1: O proszę!
0: I uwaga!
1: To kawał Polski.
0: No dokładnie. I pierwszy raz z dwoma rowerkami. Pozdrawiam Aga i Robert. Fajnie. To się szykują naprawdę fantastyczne wakacje, zwłaszcza, że pogoda powinna dopisać, chociaż na początku przyszłego tygodnia może się skiepścić.
1: Pogoda ducha jest najważniejsza.
0: Właśnie, właśnie. I ludzie się liczą, i miejsce się liczy, a nie pogoda.
1: To.
0: I wyprowadziliśmy to na prostą. 11 minut po godzinie 9. Informacje drogowe. Coraz więcej nas na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz bardziej zakorkowana i zatłoczona jest ekspresowa siódemka w województwie warmińsko-mazurskim, ale także na Pomorzu, pomiędzy Ostrudą, Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim w kierunku Trójmiasta. Zakorkowana jest także autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym. Ponad 3 godziny temu na A1 w województwie śląskim auto ciężarowe uderzyło w bariery pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Na kilometrze 24 jezdnia w kierunku Łodzi jest częściowo zablokowana, ewentualnie ten fragment można omijać, zjeżdżając z autostrady A1 na węźle Świerklany i kierując się na pobliskie trasy wojewódzkie, i ten fragment można ominąć przez Żory. Na autostradzie A6 w zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo a Szczecin-Dąbie zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 23. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska i także tam kilkukilometrowy korek się utrzymuje. Na trasie ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe, to oczywiście w województwie lubelskim, uwaga na jezdni w kierunku Lublina. Na kilometrze 57 doszło do wywrócenia się ciężarówki i mamy tam zwężenie właśnie w kierunku stolicy województwa lubelskiego. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Wzmożony ruch na Krajowej Siódemce, niedaleko Czosnowa i Dziekanowa Leśnego, a także Łomianek. Podobnie na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna oraz na trasach niedaleko Zegrza. Chodzi o Krajową 61 i trasę numer 631. Przypominam także o bardzo poważnych utrudnieniach oczywiście w Warszawie. I to wszystko ma związek z defiladą. Z okazji Święta Wojska Polskiego Wisłostrada jest zamknięta i zamknięte są także pobliskie trasy. Ruch kierowany jest na objazdy. Także są utrudnienia oczywiście w kursowaniu komunikacji miejskiej. Ale więcej o tym za kilkanaście minut.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam. Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

0: 18 minut po godzinie 9. Jakub Sporek cały czas naszym gościem jest. Motorland. Ustaliliśmy, że motocykle 125 to są genialne motocykle na początek dla tych, którzy jeszcze motocyklem nie jeździli, czyli nie mają kategorii A, prawda? Tu się zgadzamy. Tak, dokładnie. Tu się nic nie zmieniło od godziny.
1: Mamy wspólną tezę i łatwo ją obronić. Dlatego, że możesz go kupić, sprawdzić, czy po prostu zarazisz się pasją motocyklową, ale ja też chcę powiedzieć o jednym bardzo ważnym wniosku, do jakiego doszedłem. Że motocykle 125 wcale nie konkurują z większymi motocyklami.
0: Czyli w ogóle to nie jest konkurencja?
1: One konkurują na przykład z rowerem, z taksówką, z komunikacją miejską, z samochodem. Aha. Pomyślmy o tym, że zajmujemy miejsce w korku, jedziemy dwutonowym SUV-em. A jedziemy na przykład lekką 160-kilogramową 125. Mhm. Mniej CO2, mniej miejsca, wszędzie zaparkujemy.
0: No i 2 litry na 100
1: i
0: spalanie.
1: Czasami, oczywiście wiecie, no każdy z nas ma bardziej lub mniej zaawansowaną pasję do motocykli. Mhm. Ogólnie tak słuchacie PRK, więc jesteście zmotoryzowani. Co wam w duszy gra? Nie wiem, ale na pewno benzyna płynie w waszej krwi, więc... Moi drodzy, 125 to czasami jest też pragmatyczny wybór. To nie musi być koniecznie pasja. Marzyłeś o motocyklu, nie wiem, jeździłeś kiedyś WS-ką Simpsonem, teraz chcesz sobie odświeżyć, nie musisz robić prawka, kupujesz 125. Mm-hmm. Albo na przykład kupujesz ją, bo po prostu stoisz w gigantycznych korkach. I zobaczcie, ile ludzi wozi dzieciaki teraz skuterami.
0: No właśnie.
1: Masz kufer z tyłu, możesz posadzić dzieciaka. Dzieci teraz też mają masę zajęć, tak? Ja sam mam dwójkę dzieci, więc wiesz, rano jest szkoła, potem są konie, zajęcia, jedne,
0: i
1: drugie.
0: I motocykl może to usprawnić,
1: i
0: faktycznie.
1: Wszędzie po prostu sobie brykasz. I teraz następna teza jest taka, że kupując 125, ty kupujesz sobie czasami 2 godziny swojego życia dziennie, które możesz przeznaczyć na coś innego.
0: Mm-hmm. No dobrze, ale propos właśnie, bo powiedziałeś słowo, skuter się tutaj pojawiło w twojej wypowiedzi. Nasz słuchacz z podobnym problemem.
2: No witam serdecznie. Mam pytanko do pana Kuby. Akurat nie posiadam kategorii A, ale zastanawiam się nad zakupem

0: typowo skuterka Yamahy, trzykołowca, Tri-City. On ma pojemność 300 cm sześciennych. Oczywiście się dowiedziałem, że mogę jeździć na kategorię B. Jakie są wady i zalety tego motorku, czy tam skuterka? Czy mógłby pan Kuba odpowiedzieć, czy lepiej się opłaca kupić taki trzykołowca Yamaha Tri-City z kuframi na boku, czy lepiej taką jakąś fajną...
1: 125. Mylisz, to jest trudna sprawa.
2: Powiem tak, nie ma jednej dobrej odpowiedzi, natomiast z perspektywy motocyklisty uważam, że im więcej mocy, tym lepiej. Tutaj jest homologacja L5E, czyli nie obowiązuje nas limit 15 koni mechanicznych, czyli może to być 300, może to być na przykład 575, Kymco, mogą to być kanamy, gdzie mamy dwa koła z przodu. Ważne, żeby te koła były symetrycznie i żeby był hamulec postojowy. Warto też powiedzieć, że trajki też wliczają się właśnie jako pojazdy trzykołowe, które możemy prowadzić, mając prawo jazdy kategorii B dłużej niż 3 lata. I teraz, ja nie wiem, to jest niesamowite zrządzenie losu, bo dzisiaj, wiesz, będzie defilada, więc jak jechałem do was z Łomianek, to było masę ulic pozamykanych i taki trochę doomsday na mieście i akurat na światłach, jadąc do 25 Adventure'em, koło mnie pojawił się gość na takiej Yamaszce 300 trójkołowej. Jechaliśmy praktycznie światła w światła i w pewnym momencie... Do jakich wniosków doszedłem? Kufry boczne ja bym się zastanowił ze względu na to, że jeżeli się będziesz przeciskał w korkach, tak? No to pozwolę sobie mówić perty, bo mamy tą samą pasję, więc po prostu zbijam pionę lewa w górę. Natomiast pamiętaj o tym, że będziesz miał dużo lepsze przyspieszenie, więc jeżeli chcesz troszkę więcej doznań, no to kup trójkołowca. Trójkołowiec też jest wyposażony w hamulec postojowy, ale jeśli chodzi o składanie się, o zakręty, o pracę ciałem, przeciwskręt, no to uważam, że więcej frajdy da motocykl. Natomiast jeżeli chcesz jechać dalej i potrzebujesz więcej mocy, kup sobie trójkołowca. No i też przede wszystkim wygląd, nie? To jest po prostu nieoczywisty pojazd. Natomiast jeżeli się przeciskasz w korkach, to bierz po prostu trójkołowca, ale z kufrem centralnym, ale niemniej jednak najpierw się przejedź jednym i drugim pojazdem i zobacz, który jest dla ciebie. Jeszcze śmieszna anegdotka, bo jak staliśmy w centrum na światłach na jednym z rond, to właśnie ten pan do mnie mówi: o, ale ty fajnego masz tego adwenczerka, to 125. Ja mówię: no 125. I on do mnie: a nie chcesz robić prawa jazdy? Mówi: bo ja kupiłem tego trójkołowca i się wkręciłem i będę robił prawo jazdy.
1: Tak, od tego się bardzo często zaczyna, czyli właśnie ta 125 to jest taka furtka do tego świata motocyklizmu. Ja dzisiaj miałem dokładnie podobną sytuację, jadąc w stronę Mokotowa z Piaseczna. Jechałem koło w koło z gościem, który jechał Junakiem 125. I tak naprawdę, wiesz, ja 650 i jechali sobie od świateł do świateł, zatrzymywaliśmy się na czerwonym.
2: Lepsze przyspieszenie będzie miała taka 300 zdecydowanie, no i przelotowo, więc jeżeli od czasu do czasu będziesz chciał wyskoczyć na weekend i to jest kluczowe, to po prostu bierz 300.
1: No i
2: ona też
1: bardzo
2: wiele więcej nie spali.
1: Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Za chwilę wrócimy do 125 i powiemy o tym, jak wygląda rynek tych motocykli, bo mamy boom, prawdziwy boom na właśnie tego typu motocykle. Jest ich coraz więcej i każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie.

30 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 10. Podróżujemy razem z wami. No dzisiaj akurat tak się złożyło, że motocykl dla każdego, czyli 125. Każdy może spróbować swoich sił. Nawet nasz słuchacz Grzegorz pisze, no prawie kupiłem taką 125. I teraz żałuję, że nie kupiłem. No wcale

0: się dziwię, ale skuter wjechał. No to też całkiem fajnie, no. Wszystkiego dobrego dla ciebie, pozdrawiamy. To za chwilę jeszcze wrócimy do rynku, jak wygląda rynek 125, ale przede wszystkim wrócimy do tematu bezpieczeństwa, bo to jest niezwykle istotne i bardzo, bardzo ważne. Kubuniu, jedziemy, proszę bardzo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 w województwie pomorskim jest poważnie zakorkowana pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości. Te utrudnienia mają związek z pracami remontowymi, no a w związku z tym, że mamy sobotę, piękną pogodę, wakacje, święto, no to korek bardzo jest tam poważny już właściwie od wczesnych godzin porannych. Utrudnienia się tam utrzymują i te fragmenty najlepiej omijać drogą krajową numer 91, a zatem starą jedynką. A teraz Warszawa. Tutaj przypomnę, w związku ze świętem Wojska Polskiego dzisiaj mamy centralne obchody, defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, która ma ruszyć w samo południe, czyli za ponad 2 godziny. Przygotowania do przemarszu i przejazdu sprzętu, jak i sama defilada, oznaczają dzisiaj kumulację zmian dla kierowców, a także pasażerów stołecznej komunikacji. I więcej o tym powie Piotr Durys. Słuchamy.
3: Wisłostrada jest całkowicie nieprzejezdna od ulicy Gagarina do mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Zablokowano m.in. zjazdy z trasy Armii Krajowej i Alei Solidarności, więc ruch tranzytowy wytyczono praską stroną rzeki przez ulicę Modlińską oraz Jagiellońską. Od godziny 6 obowiązuje też m.in. bezwzględny zakaz parkowania pojazdów na ulicach Długiej oraz Królewskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreśla, że tymczasowo zlikwidowane zostaną także wybrane śródmiejskie przystanki. Informacje o wszystkich zamkniętych drogach i dokładnych objazdach można uzyskać przez całą dobę od konsultantów miejskiej infolinii pod numerem 19115.
2: Dwa samochody osobowe zderzyły się w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo a Szczecin-Dąbie. Mamy zwężenie w kierunku Gdańska na kilometrze 23 i także spory kilkukilometrowy korek. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju. Trasy podgórskie są poważnie zakorkowane i Zakopianka na Podhalu i trasa numer 49 pomiędzy Nowym Targiem, Białką Tatrzańską a Jurgowem i trasy wojewódzkie niedaleko Szczyrku czy Wisły, a także droga krajowa numer 75 niedaleko Muszynki, Tylicza i Krynicy Zdroju. Tutaj może mniej korków, ale spowolnienia owszem tak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, proszę, proszę, dzień dobry w ten piękny, słoneczny, sobotni poranek. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy PRK i oczywiście całą redakcję najlepszego radia. Paweł i Falusia z Gubina. Wszystkiego dobrego dla was.

0: 22 minuty jeszcze do godziny 10. Wracamy do tematu 125. Cały czas Jakub jest dzisiaj naszym gościem. Jakub Sporek. Dobra, to ustalmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. 125, ten rynek, po prostu to wybuchło. To kiedyś kojarzyliśmy 125 z czymś, co nie do końca nam się będzie podobało wizualnie na pewno. I każdy z nas ma takie skojarzenie. Natomiast dzisiaj ten rynek jest już tak wypełniony, jest tak nadmuchany, jak naprawdę porządny balon i no, czasami nawet sam się na tym łapię, oglądając motocykle, zadaję czy tobie, czy komuś innemu pytań, wie tak, to naprawdę to jest 125? Serio? Tak to wygląda.
1: Tak bywa, ale to dlatego, że po prostu jest ogromny popyt, no bo jak już mówiliśmy, wszystko zaczęło się 24 sierpnia 2014 roku, kiedy weszła w życie ustawa, mając prawo jazdy kategorii B dłużej niż 3 lata, możemy legalnie jeździć 125, o ile ona nie ma więcej niż 15 koni mechanicznych. I teraz tak, producenci oszaleli, bo mamy i Nakedy, i Adventure, i V2, i nawet
0: i
1: moja
0: żona niekiedy, są przecież.
1: Słuchajcie, jak postawię koło domu jakąś 125, Adventure'a, to ona zapyta, a to jest ten twój, a nie, to inny trochę, ale nie rozróżnia, że to może być jakiś mniejszy motocykl. I teraz, Kuba, przygotowałem dane i dziękuję, pozdrawiam Rafała, analityka naszej firmy Motorland, który mi je udostępnił, a są to dane opracowane w oparciu o raporty Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
0: Świetnie.
1: I mamy ogromny sukces rynkowy, sprzedażowy, ponieważ w Polsce globalnie od stycznia do lipca 2026 roku zarejestrowało się już więcej motocykli niż analogicznie przez cały 2025 rok.
0: Czyli mamy boom motocyklowy, ale mamy o wszystkich motocyklach, niezależnie od pojemności. Dobra.
1: Bez znaczenia, czy to 125, czy to jest litr, czy 1300.
0: Dawaj, bo już ciekawość mnie zżera.
1: Posłuchaj tego. W pierwszej dziesiątce top najczęściej rejestrowanych modeli, bo ja często na swoim kanale takie rankingi zamieszczam, uwielbiam tabeleczki i parę wniosków wyciągnąć, to 6 na 10 motocykli to były 125.
0: Żartuję.
1: Naprawdę, ale jeśli chodzi o pierwszą piątkę, to tutaj robi się jeszcze ciekawiej, bo w okresie od stycznia do lipca, czyli łącznie, tak, styczeń, lipiec w 2026 roku, 4 na 5 motocykli top modeli to 125.
0: Wow.
1: Dokładnie. A jeżeli chcecie wiedzieć, ile wszystkich motocykli się zarejestrowało

0: stycznia do lipca w 2026, no to już wam spieszę z informacją, było to 41 961 pojazdów. Sierpień jeszcze trwa i wszystko wskazuje na to, że będzie naprawdę dużo. No i teraz statystyki mówią nam jasno, sprzedało się 19 723 pojazdy w 2026
1: bardzo
0: roku.
1: Dużo.
0: Co, kochani, zgadujcie, 47% całego rynku, czyli niemal połowa całego rynku motocykli, bo mówimy tutaj o nowych motocyklach, nie mówimy tutaj o rynku wtórnym, cały czas mówimy o danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i o pierwszych rejestracjach.
1: I to jest też w ogóle bardzo ciekawy wątek. Nie masz takiego wrażenia, że rynek 125 jest o tyle ciekawy w stosunku do normalnych, większych pojemności w motocyklach, że po roku, dwóch te motocykle trafiają na rynek używanych motocykli, bo kupujesz taki motocykl 125, pojeździsz, pouczysz się, posprawdzasz, potestujesz, po czym za chwilę go sprzedajesz, bo albo chcesz inny, albo chcesz większą pojemność.
0: I tego życzę każdemu motocykliście,
1: chyba tak,
0: żeby
1: tak wygląda,
0: poszedł na prawo jazdy i żeby kupił sobie wymarzony motocykl, ale tak jak mówiłem, niektórym 125
1: wystarcza.
0: Ewentualnie zmieni sobie na inny rodzaj motocykla. Załóżmy, jeździ nakedem, spodoba mu się, wiecie, agresywna pozycja, przeciskanie się w korku, no to może spróbuje sporta, albo chce jechać dalej wygodniej, kupi sobie adventura. Naprawdę rynek go nie ogranicza. I jeszcze mam jedną informację.
1: Dawaj.
0: W samym lipcu, mówimy tylko o lipcu 2026 roku, w dziesiątce top modeli, które najlepiej sprzedawały się w Polsce, 8 na 10 to były 125.
1: Coś
0: to jest po prostu fenomen rynku.
1: Fenomen,
0: i
1: tak.
0: O tym zarówno wiele redakcji napisało, jak i po prostu te informacje ciągle się przewijają. I teraz zobaczcie, gdyby to była chwilowa moda, to ona trwałaby rok, dwa.
1: Tak.
0: Ile trwa hype na, nie wiem, dany produkt, daną rzecz? No rok, dwa,
1: no,
0: tak? I wychodzi po prostu z obiegu. A mamy ten przywilej, bo ja to nazywam przywilejem, bo ja 23 lata temu, jak chciałem mieć swoją wymarzoną 125, to musiałem zrobić prawo jazdy A1, ale wtedy tata powiedział, zrobisz prawo jazdy, kupię ci 125. I wjechała z Marsylii RS-ka 125 i było wspaniale, dlatego dla mnie te 125 są naprawdę bardzo ważne. Więc moi drodzy, ta moda w cudzysłowie trwa 12 lat. Mamy 2026 i cały czas ta sprzedaż rośnie. Więc ja bym powiedział, że my po prostu jako Polacy zmieniliśmy totalnie strukturę rynku motocyklowego w Polsce.
1: No i to jest fantastyczne. 125. O nich opowiadał dzisiaj Jakub Sporek z Motorlandu. A to mi zostaw tę karteczkę, bo to jest dobra informacja. Bo
0: jeszcze mam informację,
1: gdzie można, gdzie
0: można
1: nie można
0: jeździć i jakie trzeba mieć szkolenie, bo to też jest
1: w Polsce
0: ciekawe.
1: Można, ale już za granicę sobie nie wyjedziemy.
0: Jest różnie. Za granicę sobie nie wyjedziemy.
1: To masz 30 sekund, żeby to streścić.
0: To może być ciężkie. I namawiamy też do tego, żebyście odbywali kursy do szkolenia, bo to będzie puenta. Chcę wam o tym powiedzieć, kochani. To, że możecie jeździć 125 na prawo jazdy kategorii B, daje wam możliwość, ale nie daje wam doświadczenia. Więc zanim wyjedziecie na miasto, kupcie sobie doszkolenie. Pojeździcie z jakimś bardziej doświadczonym motocyklistą. Ruch uliczny bywa bezlitosny. Jazda na motocyklu jest piękna, ale pamiętajcie, że jest to ogromna odpowiedzialność. Pozdrawiam was serdecznie i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: I niezależnie od tego, czy to jest 125, czy to jest litr, motocykl bardzo często nie wybacza błędów. Jakub Sporek, Motorland, wielkie dzięki.
0: Lewa w górę.

0: Zawsze pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy to jest 125 i prawie 15 koni mechanicznych, czy to jest jakiś duży motocykl, na przykład ponad litr pojemności z ogromną mocą, no to i tak zawsze trzeba mieć głowę na karku i nigdy nie wiemy, co wydarzy się na drodze i często dochodzi do takich wypadków, w których właśnie winny paradoksalnie wcale nie jest motocyklista, bo te winy bardzo często przykleja się nam właśnie, tylko coś innego poszło nie tak na drodze i niezależnie od tego, czy to mały motocykl, czy duży, to niestety motocyklista cierpi najbardziej. No bo jakby nie jest chroniony aż tak, jak kierowca samochodu. Więc uważamy oczy dookoła głowy, wyjeżdżajcie, ale jedźcie spokojnie, no i respektujmy te przepisy ruchu drogowego, bo przecież wszyscy razem podpisaliśmy tę umowę społeczną, więc respektujmy warunki tej umowy, a wtedy wszystko będzie dobrze. No i oczywiście bezpiecznych, spokojnych powrotów do domu i ruszamy. Lewa w górę dla was, a dla was także informacje drogowe. O tym, gdzie zdecydowanie zwalniamy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowane są trasy małopolskie, zwłaszcza Zakopianka na fragmencie podhalańskim, także Krajowa 49 w pobliżu Białki Tatrzańskiej oraz droga krajowa nr 44 na odcinku Oświęcim-Zator. Spory ruch obserwujemy też na A4 w pobliżu Bramek w Balicach oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej czy Limanowej. 4 godziny temu na A1 w województwie śląskim ciężarówka uderzyła w bariery. Do zdarzenia doszło na kilometrze 24 pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Trasa w kierunku Łodzi jest tam znowu całkowicie zablokowana i ruch kierowany jest na objazdy właśnie na węźle Świerklany. Na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Zduńska Wola Wschód a Łask, to w województwie łódzkim, doszło do kolizji auta osobowego. Dokładnie chodzi o dachowanie auta osobowego na kilometrze 197. Zablokowany jest wjazd

0: na MOP Sięganu w południe, a ruch w kierunku Warszawy odbywa się dwoma pasami ruchu. Zakorkowana jest autostrada A6 w województwie zachodniopomorskim i to właściwie mówimy o bardzo poważnym wielokilometrowym korku pomiędzy węzłami Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Kijewo, a Rzęśnica w kierunku Goleniowa, ale także tłoczno jest dalej, aż do obwodnicy Goleniowa na jezdni w kierunku Świnoujścia i Koszalina. Jeszcze jedna informacja, ekspresowa siódemka pomiędzy Olsztynkiem, Ostródą, Elblągiem, Nowym Dworem Gdańskim a samym Gdańskiem. Tutaj obserwujemy bardzo duży ruch i tak na zmianę. Spowolnienia korki, poważne korki, zwłaszcza w pobliżu Elbląga i Nowego Dworu Gdańskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze jedna informacja od Was w naszej aplikacji.
3: Dzień dobry, S19. Koniec robót drogowych. Przed samym węzłem Jasionka jest kolizja. Ustawia się już dość duży korek, także proszę uważać i uwzględnijcie to w swoim czasie podróży. Pozdrawiam, Grzegorz Zielonego Autokaru.
2: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Czekamy na więcej takich informacji i takiej pomocy z Waszej strony dla innych podróżujących w aplikacji albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: I ciepło robi się już w całej Polsce. 24 stopnie to teraz najwyższa wartość na termometrach. IMGW Bielsko-Biała dzierży pałeczkę pierwszeństwa, natomiast 18 stopni mamy w Przemyślu. W Polsce centralnej około 22, też podjeżdżamy pod 23, a będzie jeszcze cieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przepiękny, słoneczny poranek. Dla niektórych już takie zaawansowane przedpołudnie. Jak zwał, tak zwał. Dzisiaj naprawdę niebo bezchmurne. Wyjątkiem będzie Polska Północna i Północny Zachód, a także Karpaty. Tutaj delikatne zachmurzenie może się pojawić. Wartości na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczymy około 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, około 30 stopni w centrum kraju, do 35 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby, na północy chwilami umiarkowany, nad morzem porywisty. No i ciśnienie 1002 hektopaskale i przewiduje się spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A na zegarze mamy już minutę po godzinie 10. Motocykliści, lewa w górę dla was. Wyruszacie dzisiaj na jakąś przejażdżkę w trasę? Daleka, krótka? Dajcie znać, napiszcie w aplikacji.

0: Cóż tam ciekawego słychać w aplikacji i u was przede wszystkim na trasie. Beata i Marcin pozdrawiają i piszą, że wracamy z Soliny do Bydgoszczy. No i gdy tylko przeczytaliśmy tę wiadomość, Kuba stwierdził, kawał drogi.
1: No kawał, pięknie, piękny kawałek Polski. Właściwie cała Polska prawie, że przed naszymi słuchaczami. No tylko, że którą stroną jadą nasi słuchacze, no bo to można wybrać wiele tras. Może do A4, do Dębicy, później przez Kraków, do Katowic i A1, do Łodzi, później dalej do Bydgoszczy, może tak. No to by była nawet dobra trasa, bo na A4 nie jest najgorzej, bywało gorzej zdecydowanie. Na obwodnicy Krakowa trochę utrudnień, trochę spowolnień, jak to bywa, ale na przykład A1 już od Śląska poprzez Częstochowę, Piotrków, Łódź, Bydgoszcz właściwie czysta. Trzeba korzystać z tego.
0: Dobrej podróży. No i oczywiście zróbcie sobie głośniej, bo kolejna porcja informacji, najświeższych informacji z dróg już do was leci.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Szczecinem a Goleniowem, niedaleko węzła i miejscowości Kliniska Wielkie, doszło do zderzenia 3 aut osobowych. Na kilometrze 80 zablokowany jest jeden pas w kierunku północnym, a zatem w kierunku Świnoujścia. I obserwujemy tam bardzo poważny, wielokilometrowy korek. Ten korek jeszcze na autostradzie A6 się utrzymuje od węzła Szczecin-Podjuchy. I tutaj na odcinku właściwie kilkudziesięciu nawet kilometrowym jedzie się zdecydowanie wolniej. Te fragmenty ewentualnie można by przez Szczecin omijać i kierować się na trasy wojewódzkie, na lokalne trasy, ulice w Szczecinie, chociaż tam także spory ruch w samym Szczecinie.

0: Nie? Także no, trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość. Cierpliwość przyda się także w województwie pomorskim. Ekspresowa siódemka jest zakorkowana pomiędzy Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim, oczywiście w kierunku Trójmiasta. Także autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, także w kierunku Trójmiasta. Oraz obwodnica gdańska się korkuje pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Gdańsk Karczemki, zwłaszcza w kierunku północnym, chociaż także w kierunku Łodzi. Dość spory ruch. W Małopolsce zakorkowane są trasy podgórskie i Zakopianka na fragmencie podhalańskim i Krajowa 49 niedaleko Nowego Targu, Gronkowa i Białki Tatrzańskiej i Krajowa 87 niedaleko Piwnicznej Zdroju, ale także spore utrudnienia, tak jak już było powiedziane, na A4 obserwujemy w pobliżu bramek w Balicach i to w zasadzie w obu kierunkach. Jeszcze autostrada A1 w województwie śląskim, gdzie utrzymuje się blokada w kierunku Łodzi. Pomiędzy węzłami Świerklany a Żory na kilometrze 24 ciężarówka uderzyła w bariery. Do tego zdarzenia doszło ponad 4 godziny temu i ruch na węźle Świerklany kierowany jest na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To dokąd wy dzisiaj zmierzacie? Może jesteśmy w stanie prześledzić waszą trasę? No to proszę bardzo, napiszcie w aplikacji, pochwalcie się. No i co z tymi motocyklistami? Jesteście? Ruszacie w trasę? Jakiś pomysł na fajną wycieczkę? No to proszę bardzo, można pisać, można się nagrywać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: spadnie deszcz.
1: 20 minut już po godzinie 10. Za chwilę wrócimy do waszych tras, bo coraz więcej pytań odnośnie dróg w Polsce, czy przejezdne, którędy jechać, więc już za kilka minut kompletna porcja informacji drogowych. Natomiast jeszcze wrócę do tych 125, bo przecież lewa w górę w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11, czyli motocyklowo. Krzysztof pisze, prośba o wytłumaczenie, że na 125 też trzeba umieć jeździć. To są motocykle, które mogą jechać ponad 100 km na godzinę. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Wsiadają na nie ludzie z kategorią B bez żadnego doświadczenia motocyklowego, bo po prostu mogą. Zachęcajcie do jazdy 125, ale tłumaczcie proszę, że to też wymaga umiejętności i podstaw wiedzy o prowadzeniu motocykla. Dzięki.

Krzysztof. Absolutnie podpisuję się pod tym, co opowiedział i co napisał Krzysztof. Myślę, że w ogóle przygodę z motocyklem pojemności 125 najlepiej będzie zacząć w jakiejś szkole jazdy. Każda szkoła jazdy, jeśli do niej zadzwonicie, jeśli pójdziecie, zapytacie, ma takie motocykle? No i można po prostu sobie kupić jedną godzinę, dwie, trzy. Chociaż instruktorzy, i o tym mówiliśmy jakiś czas temu, zalecają, żeby minimum kupić 10 godzin jazd, żeby się wdrożyć, żeby sprawdzić, żeby poczuć, bo przecież są wśród nas tacy motocykliści, którzy nigdy w życiu tym motocyklem nie jeździli, a w teorii mogą jeździć 125. Więc niezależnie od tego, czy kiedyś mieliście jakieś romanse z jednośladem, czy też nie, warto właśnie zacząć od szkoły, bo gdy jeździmy samochodem, to, co mamy w rękach w samochodzie, to w motocyklu mamy w nogach, a to, co mamy w nogach w samochodzie, na motocyklu mamy w rękach. Czyli jakby jest odwrotnie, z wyjątkiem oczywiście kierownicy. Mówię tutaj o obsłudze poszczególnych elementów typu sprzęgło czy skrzynia biegów. Więc warto się tego nauczyć, warto dowiedzieć się, czym jest przeciwskręt, jak tym motocyklem operować, jak manewrować, jak jeździć bezpiecznie, jak redukować biegi, jak hamować, czy przód, czy tył, kiedy hamować, kiedy nie hamować. Po pierwsze, Internet da wam tę wiedzę, po drugie chociażby radio kierowców, a po trzecie właśnie instruktor techniki jazdy, więc od tego chyba zdecydowanie najlepiej będzie zacząć przygodę, nawet ze 125.

0: Zobacz, ile pytań odnośnie trasy.
1: Widzę no. Właśnie.
0: Wyruszamy z Tarnowa do Łososiny Dolnej na dwudniowy airshow, piknik lotniczy organizowany z okazji 70-lecia Aeroklubu Podhalańskiego. Jak tam droga? Bez korków? Pozdrawia i Ania, i Adam, i Łukasz jeszcze pozdrawia.
2: No głowy nie dajemy, że korków nie ma, bo wzmożony ruch jest właśnie na południu naszego kraju. Coraz bardziej wzmożony. Na Krajowej 75 już pomiędzy tam Jurkowem, Czchowem, Łososiną, to już rzeczywiście trochę tych spowolnień jest, ale na razie sytuacja nie wygląda bardzo źle, także jechać.
3: Witam serdecznie. Ja w kierunku Unijowa się dzisiaj wybieram, a dokładnie na Termy z Warszawy, więc będę wdzięczny za wszystkie wskazówki dotyczące trasy z Warszawy w kierunku Łodzi. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy są w trasie i oczywiście dla ulubionej mojej redakcji. Pozdrawiam, Kondziu.
0: Ale milutko.
2: Bardzo milutko.
0: Czyli w stronę Łodzi.
2: Łodzi, a dwójka, która zwykle się korkuje pomiędzy Łodzią a Warszawą bardzo, a dzisiaj tych korków nie ma. No ale nie ma co się dziwić, bo gorki są wszędzie indziej. Na Pomorzu, w Małopolsce, na Śląsku. A tutaj na dwójce wygląda całkiem dobrze.
0: Pięknie.
2: Ta trasa.
0: To jeszcze jedna wiadomość od Moni i od Krzysia. Wyjechaliśmy z Poznania i jedziemy 92. Czy możecie sprawdzić, jak wygląda droga? Pozdrawiamy całą ekipę. Ciepło. Proszę też mocno wirtualnie ucałować naszą córkę Ilonkę. Wszystkiego dobrego, Ilonka, dla ciebie. Całujemy wirtualnie.
2: Tak.
0: 92 od Poznania.
2: Nie najgorzej wygląda, no ale dokąd właśnie ta 92? No ale całkiem. No powiedzmy, że do Świebodzina, czy tam do Skwierzyny, no, czy do Gorzowa. Na razie nie.

0: nie jest źle.
1: No to więcej informacji drogowych, proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na trasie ekspresowej S6 w województwie pomorskim pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem, dokładnie w pobliżu miejscowości Wielogłowy, to jest niedaleko węzła Redzikowo, auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 17. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Słupska. W województwie pomorskim bardzo poważne utrudnienia niedaleko Trójmiasta, chociaż nie tylko tam. Wzmożony ruch i na ekspresowej 7 przed Trójmiastem od strony Warszawy i na autostradzie A1 od strony Torunia. Zwłaszcza na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj obserwujemy kilku, wręcz kilkunastokilometrowy korek. Najlepiej te fragmenty omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. Bardzo trudna sytuacja na trasach numer 216 i 215 w pobliżu Redy, Pucka, Władysławowa, Chałup, Jastarni, Juraty, Chłopowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi. Tutaj właściwie jeden wielki korek. Zarówno w kierunku właśnie Bałtyku, jak i w stronę Trójmiasta przyda się bardzo dużo cierpliwości. Widać, że omijają państwo te fragmenty chociażby trasą wojewódzką 213 przez Połczyno, czy trasami lokalnymi, pobliskimi, no ale tutaj także robi się coraz gęściej. Autostrada A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Świerklane a Żory jest nadal zablokowana w kierunku Łodzi. Na kilometrze 24 kilka godzin temu ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Świerklany.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Co u was słychać? Czekamy także na pytania związane z konkretnymi drogami, punkt startowy i punkt docelowy. No i jeszcze za chwilę podsumowanie tych motocykli z mniejszą pojemnością, czyli 125.

17 minut jeszcze. Do 11 wrócę jeszcze na chwilę do tematu motocykli o pojemności 125. Przypomnę, że to są te motocykle, którymi można jeździć, mając kategorię B, minimum 3 lata. Możemy zasiąść za sterami takiego motocykla, ale nasz słuchacz bardzo słusznie, Artur, podkreśla, że według mnie motocykle 125, oczywiście do 15 koni mechanicznych, to dobrodziejstwo. Sam jestem posiadaczem kategorii A, więc jeżdżę motocyklami zdecydowanie cięższymi. Na różnych forach motocyklowych natomiast zauważyłem panującą taką tendencję, mnóstwo pytań i porad, jak podrasować taką 125. No i tutaj moja uwaga, o ile czynnik prawny pomijam, absolutnie wiemy o tym, to chcę zaznaczyć, że większość posiadaczy tej klasy motocykli weszła w świat motocyklizmu bez żadnego lub z małym doświadczeniem, więc nie idźcie w tym kierunku. Najpierw trzeba nabrać umiejętności i poprawnych zachowań i nawyków na 125, a potem można przesiadać się na sprzęt mocniejszy. To w odniesieniu do tego, o czym mówiłem kilka minut temu, żeby jednak przygodę nawet ze 125 zacząć od szkolenia, zacząć od kogoś, kto wytłumaczy nam, co robimy ręką, nogą, jak się powinniśmy poruszać tym motocyklem, jakie powinny obowiązywać tutaj zasady, czym jest przeciwskręt i tak dalej, żebyśmy faktycznie jeździli bezpiecznie, bo my to my, absolutnie, jakby możemy sobie ufać i możemy wierzyć w to, że nasze umiejętności są na wysokim poziomie. Natomiast inni uczestnicy ruchu drogowego, no właśnie, my bardzo często ich nie znamy i nie znamy ich umiejętności i oni mogą popełnić jakiś błąd. I niewprawny motocyklista absolutnie go odetnie, nie będzie wiedział, co ma robić, spanikuje i popełni błąd, a ten przeszkolony jest bardzo prawdopodobne, że sobie jakoś poradzi w trudnej, ekstremalnej sytuacji drogowej. I tego właśnie wam życzę, niezależnie od tego, jaką pojemnością jeździmy, jaki mamy motocykl, to jeździmy zgodnie z przepisami i rozważnie, żeby nam się nic nie stało, zwłaszcza w tak przepiękny weekend. Mamy cudowną pogodę, przepiękne słońce. No absolutnie nie zepsujmy tego.

0: No to jeszcze 10 minut do godziny 11. Jak tam trasa Lubycza Królewska, Ustrzyki Dolne? Pozdrawiam podróżujących na koncert KSU. Pozdrawia Jarek.
1: Wszystkiego dobrego. No proszę, co za sobota z KSU.
0: No, bardzo przyjemnie.
1: No więc tak, nie najgorzej to wygląda, no ale tam oczywiście żadnej autostrady nie ma, czy trasy szybkiego ruchu. Tu raczej trasy wojewódzkie, lokalne.
0: Fajnie.
1: Czyli fajnie, no piękna pogoda.
0: No tak,
1: piękne,
0: ale za 3
1: widoki.
0: Godziny trzeba będzie liczyć, tak. Tam niby 170 kilometrów, a się zejdzie troszkę.
1: Tak, im bliżej Ustrzyk, tym gorzej, tak. Bo już ruch i na 28 i na 84 coraz większy. No i tam korki już się pojawiły. Takie bym powiedział bieszczackie wakacyjne korki.
0: Dobrej, spokojnej podróży życzymy. Więcej informacji oczywiście drogowych już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej trójce w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Kliniska a Goleniów Południe zderzyły się 3 samochody osobowe na kilometrze 80. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku

0: kierunku Świnoujścia i obserwujemy na tym fragmencie bardzo poważny wielokilometrowy korek, właściwie już od węzła Szczecin pod Juchy. Zakorkowane są także trasy wojewódzkie numer 215 i 216 w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, a także Chałup, Karwi i Jastrzębiej Góry. Zakorkowana jest także obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Kowale a Gdańsk Południe, gdzie doszło do awarii samochodu osobowego. Na kilometrze 341 mamy zwężenie w kierunku Łodzi i właśnie kilkukilometrowy korek. Co ciekawe, ruch zwalnia zdecydowanie także w drugą stronę, czyli w kierunku na Gdynię. A teraz wieści z trasy.
1: S7 Żuławy Wschód, korek olbrzymi w kierunku na Gdańska. Pozdrawiamy.
0: Dziękujemy bardzo za to pozdrowienie. Oczywiście także pozdrawiamy. Tych korków olbrzymich jest dzisiaj sporo, nawet więcej niż sporo. Na południu naszego kraju także, na trasach podgórskich. Zakopianka jest zakorkowana na Podhalu, droga krajowa numer 49, pomiędzy Nowym Targiem, Białką Tatrzańską a granicą w Jurgowie. A także coraz więcej samochodów obserwujemy i na trasach wojewódzkich niedaleko Żywca czy Szczyrku, a także na Krajowej Siódemce, na wysokości Chyżnego. I jeszcze autostrada A1 pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Tutaj mamy blokadę w kierunku Łodzi. Na kilometrze 24 ciężarówka uderzyła w bariery i w znak drogowy. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu, jeszcze przed godziną 6 rano. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Świerklany.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A jeśli wy widzicie jakieś spowolnienia, utrudnienia na waszej trasie, to oczywiście informujcie nas, a my te informacje szybko przekażemy innym kierującym, żeby nam się wszystkim dobrze i spokojnie i bezpiecznie jeździło. W aplikacji można pisać, można się nagrywać, można też dzwonić na 22 513 11 11.

0: 3 minuty jeszcze do godziny 11. Ewa Mierzejewska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. I to pani będzie z naszymi słuchaczami po godzinie 11.
1: Wszystko się zgadza.
0: Więc podróżujmy bezpiecznie. Uważajmy
1: duży
0: na
1: ruch
0: siebie.
1: Nie, chyba.
0: Co?
1: Dzisiaj duży ruch?
0: Duży.
1: A
0: no,
1: patrz.
0: Wszyscy jadą albo nad morze, albo w góry.
1: I cały czas jednak.
0: Więc kręcimy się, no bo przecież takie warunki pogodowe, więc grzechem
1: pięknie
0: byłoby
1: jest,
0: nie
1: absolutnie
0: skorzystać.
1: Przepięknie. Dużo już bardzo ludzi spotkałam, którzy wybierali się na defiladę. Mhm. Pełne metro, więc myślę, że to będzie bardzo dobry dzień dla wszystkich właściwie, bo ci, co chcą sobie odpocząć, będą sobie odpoczywać. Ci, co chcą zobaczyć wojsko, to zobaczą.
0: To jeszcze jeden apel ode mnie. Jak zawsze w każdą sobotę lewa w górę dla motocyklistów i od motocyklistów, ale przede wszystkim także patrzmy w lusterka. Motocykliści są wśród nas. Bądźmy uprzejmi i mili dla siebie na drogach, żeby było bezpiecznie. Ewa Mierzejewska po godzinie 11.
1: Zapraszam.

0: No i przepięknie się ten dzień zapowiada, jeśli chodzi o pogodę, no chyba, że ktoś nie lubi upału, no bo jeśli tak, no to jest nieco gorzej. Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałem są wydane dla województw śląskiego, części Dolnego Śląska, Opolszczyzny, praktycznie całej Małopolski, całego województwa świętokrzyskiego i dużej części Podkarpacia. No w niektórych miejscach już jest powyżej 27 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak jest w Legnicy, 27 stopni już, nawet lekko powyżej. To jest najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili, czyli tuż po godzinie 11. Najchłodniejszy jest Hel, 21 stopni. No dziś nad morzem, a konkretnie nad Zatoką w Gdyni, druga już, no bo właśnie w Helu była pierwsza rok temu, parada, także morska, nie tylko wojskowa. Będzie też powietrzna, będzie oczywiście defilada w Warszawie, więc te wszystkie atrakcje z okazji Święta Wojska Polskiego, także będziemy o nich mówić na naszej antenie, a jeśli chodzi o pogodę, 35 stopni na zachodzie, to będzie maksimum oczywiście w cieniu, prognozowane na dziś właśnie, około 30 w centrum i mniej więcej 26 na wybrzeżu. Jeśli chodzi o ciśnienie, sprawdzamy je także oczywiście, 1005 hektopaskali na barometrach, czyli jest i tak nieco wyżej niż zapowiadali synoptycy, bo mówili, że będzie w południe 1002, w związku z tym na pewno o 3 hektopaskale w ciągu najbliższej godziny ciśnienie spadnie. 1005, myślę, że to taka dość przyzwoita wartość ciśnienia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 11:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i sobotnie, świąteczne, wysokie obroty. Ewa Mierzejewska, dzień dobry, zapraszam.

0: Częściowo Toczek właśnie robi stłuczkę i tu się wystraszyłam, ale laka, okazuje się, że nie. Wszystko w porządku. Tłucze kotlety. Miło cię dziś słyszeć. Trochę ci współczuję, że musisz w tych pięknych i niepowtarzalnych okolicznościach przyrody, jakie funduje nam dzisiaj aura, pracować. Grzegorzu drogi, absolutnie nie mam nic przeciwko. Jest przyjemnie chłodno. Jest Kuba.
1: O, no tak, rzeczywiście.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień
0: jak
1: dobry.
0: Jak forma, powiedz?
1: Dobra, dziękuję.
0: A
1: bardzo
0: drogowa?
1: Dobrze. Drogowa gorzej.
0: W ogóle właśnie.
1: Tak, no zdecydowanie. Chyba było to do przewidzenia. Piękna pogoda, długi weekend, święto, wakacje.
0: I patrząc na to, co się działo wczoraj na drogach, to już miałam wrażenie, że wszyscy dojechali. A tu widzę,
1: co
0: się dzieje
1: zaskoczyć.
0: Na
1: dojechali wczoraj, ale dzisiaj znowu.
0: 11 znowu minut po godzinie 11. Oczywiście u nas średnio to 20 minut. Serwis drogowy. No i pierwszy w wysokich obrotach już teraz od Kuby do Morackiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S7 w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim na jezdni w kierunku Trójmiasta pomiędzy Ostrudą, Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim, zwłaszcza niedaleko węzła Pasłęk czy niedaleko węzła Nowy Dwór Gdański obserwujemy wielokilometrowe korki właśnie w kierunku Trójmiasta. Na obwodnicy Trójmiasta samego także dość nieciekawa sytuacja. Pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki a Gdańsk-Południe mamy bardzo poważny zator w kierunku Łodzi. Tutaj doszło do awarii samochodu osobowego na kilometrze 341 i w kierunku Łodzi właśnie zablokowany jest lewy pas. Dużo cierpliwości przyda

0: się na południu naszego kraju, chociażby na A4, na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, także na Zakopiance, na Podhalu, także w zasadzie w obie strony oraz na sąsiedniej trasie numer 49 niedaleko Białki Tatrzańskiej. Autostrada A1 w województwie śląskim nadal od kilku godzin jest zablokowana w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Na kilometrze 24 ciężarówka uderzyła w bariery i mamy tam blokadę właśnie w kierunku Łodzi. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Świerklany. I jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Ekspresowa trójka w województwie zachodniopomorskim. Tutaj zderzyły się trzy samochody osobowe pomiędzy węzłami Kliniska a Goleniów Południe. Na kilometrze 80 mamy blokadę jednego pasa w kierunku Świnoujścia i bardzo poważny wielokilometrowy zator. I jeszcze jedna trasa, chodzi o trasę mazowiecką. Ekspresowa ósemka pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem. Tutaj właściwie korków nie ma, ale duży ruch, duże spowolnienia, zwłaszcza w pobliżu Radzymina i niedaleko Niegowa.
1: Mieliśmy trochę gości w studiu i w reżyserce i dlatego też jest tak przyjemnie.
0: Międzygatunkowi.
1: Tak, czworonożny gość był.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama. Baby, go!

0: Niestety mieliśmy dość tragiczny dzień wczoraj na trasach. Bardzo duży ruch był. Zresztą relacjonowaliśmy to oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Rannych zostało 129 osób, a 3 osoby zginęły. Wczoraj w sumie doszło do 108 wypadków. Rzeczywiście bardzo dużo tych zdarzeń drogowych było. Oczywiście nie wszystkie były na szczęście tak tragiczne w okolicznościach. Komisarz Kamil Karbowniczek z Biura Prasowego Lubelskiej Policji mówi, że w związku ze wzmożonym ruchem na drogach jest więcej patroli.
1: Należy spodziewać się wzmożonego ruchu głównie na drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku. Policjanci będą dbać o płynność ruchu drogowego właśnie w miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień w ruchu drogowym oraz pomagać w bezpiecznym dotarciu do celu. Ponadto będziemy kontrolować prędkość, zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci.
0: Komenda Główna Policji poinformowała, że funkcjonariusze zatrzymali wczoraj na polskich drogach 304 kierujących po spożyciu alkoholu. Policjanci przeprowadzili w sumie prawie 20 tysięcy interwencji. Zatrzymali 536 sprawców przestępstw i 288 poszukiwanych osób. Bardzo precyzyjne zawsze są te statystyki policyjne, nie tylko drogowe. No i oczywiście także czekamy na wasze wiadomości w aplikacji i to kolejna z nich.
2: Serdecznie, cześć Ewo, cześć Kubo. Ja właśnie dojeżdżam do węzła Stryków z Warszawy. Powiem wam szczerze, że naprawdę nie rozumiem idei trasy A2, bo tutaj czy to jest świątek, czy to jest niedziela, czy to jest święto, czy cokolwiek innego, tutaj jest tak potężny ruch, że zastanawiam się, czy tutaj, nie wiem, co tutaj jest w tej drodze, że po prostu za każdym razem, kiedy jadę, obydwa pasy są zajęte i najeżdżanie komuś na tylny zderzak to jest po prostu standard tutaj, więc może macie jakąś teorię na ten temat, albo nie wiem, słuchacze mają jakąś teorię na ten temat, bo nie jestem w stanie tego zrozumieć. Myślałem, że dzisiaj może będzie trochę luźniej, ale wcale nie jest luźniej, jest gorzej niż w tygodniu. Pozdrowienia dla was bardzo serdeczne, Kondziu.
0: Kondziur, ja myślę, mam taką oczywiście tylko teorię swoją własną, prywatną, że A2 już nie wyrabia tego natężenia ruchu, które funduje po prostu tej trasie wyjazd z Warszawy. Rzeczywiście są spowolnienia i na wysokości Żukowa, Kotowic, Biskupic, więc rzeczywiście na wysokości Milanówka A2 jest zapchana. Kondziur, co ja ci mogę radzić? Wdech i wydech. Tak myślę, że będzie nam się wszystkim łatwiej podróżowało.

0: Direk do nas napisał, komentując wypowiedź Kondzia o A2. Nie wiem jak w Polsce, ale tutaj często bardziej opłaca się w wielu miejscach pojechać turystycznie bocznymi, bo pomimo wolniejszej jazdy i tak jest szybciej. Pozdrowienia dla wszystkich dziś pracujących, jak i odpoczywających z gorącej Florydy. Skoro Floryda gorąca, a Direk tam, to znaczy, że Direk odpoczywa. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. No chciałoby się tam znaleźć, ale z drugiej strony Warszawa i Polska jak Floryda
1: zdecydowanie, tym bardziej, że jeżeli chodzi o te trasy lokalne, to u nas tak, podobnie właściwie tak myślę, jak w Stanach.
0: I też zawsze polecamy te trasy, bo może będzie troszeczkę dłużej czasowo, ale na pewno będzie bardziej malowniczo i na pewno spokojniej. A jak jeździ się po naszych trasach w pół do godziny 12, to sprawdzamy już teraz.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo poważne utrudnienia na trasie ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Ostrudą a Elblągiem. Dokładnie na wysokości Pasłęka na kilometrze 14 na odcinku około 200-metrowym doszło do 3 kolizji, w których uczestniczyły 4 auta osobowe, motocykl i samochód ciężarowy. Jezdnia w kierunku Gdańska jest tam całkowicie zablokowana i na węźle Pasłęk Południe ruch kierowany jest na objazd Starodrożem. Na ekspresowej 7 mamy także utrudnienia na Mazowszu, na obwodnicy Mławy, dokładnie na wysokości miejscowości Uniszki Cegielnia. Tutaj na kilometrze 57 zderzyły się 2 samochody osobowe. W kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas i obserwujemy tam poważny kilkukilometrowy korek. Zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu, chociażby ekspresowa 8 na obwodnicy Radzymina, a także nieco dalej w pobliżu węzła Niegów w kierunku Białegostoku, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem oraz na trasie wojewódzkiej 631 pomiędzy Nieporętem a Zegrzem także. Sporo cierpliwości nadal w zachodniopomorskim przyda się chociażby na autostradzie A6 i trasie ekspresowej S3. Pomiędzy Szczecinem a Goleniowem właściwie utrzymuje się jeden wielki korek na jezdni w kierunku Świnoujścia, chociaż także zdecydowanie wolniej jedzie się w przeciwną stronę pomiędzy Goleniowem a węzłem Kliniska, czyli w kierunku, no powiedzmy, granicy państwa, czy w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Jeszcze wspomnę o 2 trasach. Po pierwsze A1 na Śląsku,

0: Pomiędzy węzłami Świerklane a Żory nadal jest zablokowana w kierunku Łodzi i nadal ruch kierowany jest na objazdy. Na A4 pojawiły się utrudnienia w województwie dolnośląskim. No i jak to zwykle bywa, pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Tutaj najprawdopodobniej doszło do kolizji, jezdnia jest zwężona i zarówno w kierunku Wrocławia, jak i w stronę Zgorzelca obserwujemy bardzo poważne zatory.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze aktualizacja z S6, odcinek między węzłami Kowale, Gdańsk Południe. Tutaj znamy szczegóły zdarzenia drogowego. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem, na szczęście bez poszkodowanych. I tutaj jest zwężenie w kierunku Łodzi. Jeśli chodzi o wiadomości od Was, to tutaj jeszcze kolejna uwaga taka dotycząca A2, właściwie taka refleksja. Dla A2 na odcinku Łódź-Warszawa nawet te trzy pasy, które mają być, to będzie za mało. Tam sytuację poprawiłoby jedynie poszerzenie do 4 pasów w każdą stronę. Budowa S10 przez Płock do Torunia też by pomogło, ale nic to nie da, jak nie będzie dobrego wjazdu na Gdańsk S7. Ale to wszystko bliżej nieokreślona przyszłość. Albor z Dużego Białego Merca pozdrawia PRK i wszystkich przyjaznych ludziom kierowców. Bardzo mi się to podoba. Wszystkich przyjaznych ludziom kierowców. My też oczywiście pozdrawiamy, dziękujemy Ci za tę wiadomość. No tam z tego, co widzimy, a widzimy te spowolnienia na S10, a właściwie na 10 przy Toruniu, też trwa przebudowa, no ale właśnie na razie do Błocka to jeszcze bardzo, bardzo daleko. I jeszcze informacja od Toczka. Cieszę się, że będziecie mi towarzyszyć w moim kuchennym dyżurze, ale gdy ja skończę zmianę, to zapraszam do mnie na słoneczne Podkarpacie w basenie super ciepła woda. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, ale jakby Ci to powiedzieć, mam swój basen, a w dodatku nie obróciłabym chyba, bo jutro ja przywitam się z Wami o godzinie 6. A tymczasem 26 minut zostało do godziny 12.

0: Tomek Schondy, który jest mniej więcej na wysokości Mławy, napisał w naszej aplikacji: trasa numer 7, 69 km, pożar trawy, mogą być utrudnienia. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za tę informację. Oczywiście oczywiście przekazujemy ją dalej. Mam nadzieję, że tam służby są i wiedzą o tym zdarzeniu, bo to rzeczywiście może groźny być sytuacja. No, widzimy, co w ostatnich godzinach stało się w Chorwacji. Tam wokół kurortu Omisz, bardzo lubianego przez Polaków, bardzo szybko, dosłownie w ciągu półtorej godziny na 15 kilometrów rozprzestrzenił się pożar. No wiadomo, że tam temperatury jeszcze wyższe niż w Polsce, ponad 40 stopni, ale bardzo trudna sytuacja. Będziemy zresztą o tym, w jaki sposób zachować się w samochodzie, kiedy wjeżdżamy w teren zagrożenia pożarowego, mówić w wysokich obrotach w poniedziałek. Ale to jest pieśń przyszłości. Jeszcze informacja od naszego słuchacza. Niestety odpoczynek się skończył, za to wczoraj rozpoczął się powrót do pracy, ale jeszcze 4-6 tygodni i znowu odpoczynek, napisał Direx. Fajnie jest odliczać do czegoś miłego, prawda? Tak myślę, że większość naszych słuchaczy ma. I jeszcze sprawdzamy utrudnienia, bo te są pod Tatrami. Tam szczyt letniego sezonu turystycznego. Szacuje się, że nawet 150 tysięcy osób na ten długi, niedługi weekend przyjechało na Podhale wypoczywać. Niedługi, no bo wiadomo, że dziś święto, sobota, ale wiemy też z rozmów z wami, że duża część z was odbiera sobie właśnie ten wolny dzień albo na piątek, albo na poniedziałek, więc ten weekend jest jednak nieco dłuższy. Zresztą widać to po ogromnym natężeniu ruchu na naszych trasach. Na Zakopiance i alternatywnych trasach z Zakopanego do Krakowa jest wzmożony ruch. Pokonanie około 20 km między Zakopanem a Nowym Targiem zajmuje kierowcom ponad godzinę. Rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek mówi, że tłoczno jest też na lokalnych drogach w samym Zakopanem.
1: Zakopane pęka w szwach i zresztą nie tylko Zakopane, ale i wszystkie miejscowości.

0: i atrakcje turystyczne w powiecie tatrzańskim. Jest bardzo, bardzo wielu gości, którzy no, cały czas swoimi samochodami próbują do tych atrakcji dojechać. Oczywiście przepustowość tych dróg jest ograniczona. Praktycznie trudno się swobodnie przemieszczać po powiecie. No, większość kierowców w tej chwili stoi w kilkudziesięciominutowych korkach.
1: A rzecznik zakopiańskiej policji dodaje, że policja zmaga się też z dużą liczbą źle zaparkowanych samochodów.
0: W tej chwili zakopiańska drogówka już działa w rejonie Brzeźnin, w rejonie Małego Cichego, na całej długości drogi Oswalta Balcera i w rejonie Łysej Polany. Wszyscy kierowcy, którzy tam w tej chwili zaparkowali w sposób nieprawidłowy, dostali zaproszenia do zakopiańskiej komendy. Będziemy nakładali mandat.
1: W tym tygodniu mandaty za złe parkowanie otrzymało ponad 200 kierowców. Policja apeluje, by turyści zostawili swoje samochody na parkingach i wybierali komunikację zbiorową. Według szacunków, tak jak już wspominałam, Tatrzańskiej Izby Gospodarczej pod Tatry na ten weekend mogło przyjechać nawet około 150 tysięcy osób. No a przecież byli też ci, którzy już tam odpoczywali. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo dużo turystów pod Tatrami. Ale pogoda piękna.

0: Prawie 10 minut zostało do godziny 12. Tak jak wspominałam, co 20 minut wyjeżdżamy na trasę i kolejny raport drogowy od Kuby Domorackiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 w województwie śląskim nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Świerklany a Żory, gdzie na kilometrze 24 auto ciężarowe uderzyło w bariery. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej 6 godzin temu i cały czas ruch kierowany jest tam na objazdy na węźle Świerklany w kierunku Żor. Zakorkowane i zatłoczone są trasy na północy naszego kraju, na Pomorzu zwłaszcza, ale także na Pomorzu Zachodnim. Chociażby autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, także obwodnica Trójmiasta, niedaleko węzłów Rusocin, Gdańsk Południe, Gdańsk Kowale i Gdańsk Szadułki oraz droga krajowa nr 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. Na ekspresowej 7 także dosyć nieciekawa sytuacja. Pomiędzy właściwie na takim długim odcinku Pasłęk Elbląg Nowy Dwór Gdański jedzie się zdecydowanie wolniej w kierunku Gdańska. Na wysokości Pasłęka, dokładnie na kilometrze 14, na odcinku około 200-metrowym doszło do 3 kolizji, w których uczestniczyły 4 auto osobowe, motocykl i samochód ciężarowy. To wszystko na jezdni w kierunku Gdańska. Na trasie ekspresowej S7 uwaga na obwodnicy Mławy, a zatem w województwie mazowieckim. Na kilometrze 57 zderzyły się 2 samochody osobowe i tutaj mamy zwężenie i także spory korek w kierunku Gdańska. Na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, korek, jak to zwykle bywa właśnie w sobotę w wakacje, zarówno w pobliżu Nowego Targu, Szaftar i Bańskiej Niżnej, a także w pobliżu Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką nr 958 przez Czarny Dunajec i Chochołów. Tutaj także są korki, ale nieco mniejsze niż na Zakopiance. Utrudnienia na drodze krajowej nr 10, na ekspresowej 10 na obwodnicy Bydgoszczy. Na węźle Bydgoszcz Południe na kilometrze 265 zderzyły się 2 samochody osobowe i jezdnia w kierunku Szczecina jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się pasem do skrętu w prawo. Jeszcze jedna informacja z województwa dolnośląskiego. Autostrada A4 jest poważnie zatłoczona i zakorkowana pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi i to zarówno w kierunku Zgorzelca, jak i w stronę Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za niespełna 8 minut u nas najświeższe wiadomości pogodowe.

0: bardzo gorąco. Już 31 przekroczona w Legnicy, prawie 31 równo w południe, więc naprawdę bardzo, bardzo wysoka temperatura dziś i nawet 35 właśnie tam na zachodzie w cieniu może być. 23,5 stopnia w Helu. Ta temperatura rośnie, ale najcieplejsze i najchłodniejsze miasto w Polsce. Na razie statystyka bez zmian.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jak ten dzień będzie wyglądał do końca dnia? Słonecznie i bez opadów na południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju mogą po południu pojawiać się chmury i przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą też wystąpić burze. A miejscami, jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz, prognozowana suma opadów będzie niewielka. To około 10-15 litrów na metr kwadratowy.
2: Temperatura maksymalna od 26 na północnym wschodzie, 30-32 w centrum, na południu i miejscami na północy kraju, do 35 na zachodzie. Chłodniej w okolicy Helu, 25 stopni. Wiatr będzie słaby, na zachodzie umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.
0: Z tego co widzę na mapie takiej dynamicznej IMGW, do godziny 18 na pewno tych opadów nie ma. Właściwie, no nawet nie właściwie, nigdzie. Po prostu jak Polska długa i szeroka, bezchmurne niebo i bez opadów, ale być może wieczorem i w nocy te takie gwałtowne zjawiska, bardzo krótkie, bardzo intensywne, mogą się pojawić, a to ze względu na to, że powietrze jest bardzo, bardzo nagrzane, a z drugiej strony to nocne powietrze wieczorne jest już dużo chłodniejsze. Jeśli chodzi o te ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem, tak jak wspominałam, pierwszego i drugiego stopnia, w zasadzie cała Polska jest objęta tym ostrzeżeniem pierwszego stopnia, z wyjątkiem północnego wschodu, województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i wschodniej części, właściwie północno-wschodniej części Mazowsza, a dodatkowo drugiego stopnia w takim pasie od województwa dolnośląskiego przez śląskie, opolszczyznę jeszcze wcześniej, całe województwo świętokrzyskie i bardzo duża część Podkarpacia, w zasadzie tylko ta górska część Bieszczady jest wyłączona z tego ostrzeżenia. Jeśli chodzi o ciśnienie, przyzwoita wartość 1004 w tej chwili hektopaskale na barometrach w Warszawie, ciśnienie lekko spada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 12:00, tu PRK Polskie Radio Kierowców i świąteczne, jak wspominałam, wysokie obroty, no bo dziś święto Wojska Polskiego. I o tym, co i

0: Równiutko 10 minut po godzinie 12, więc nie będziemy tutaj przedłużać i wyjeżdżamy na trasę. A konkretnie robi to dla Was od samego rana Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwie śląskim, niedaleko węzła i miejscowości Kleszczów, na kilometrze 296 zderzyły się trzy samochody osobowe. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, ale wiadomo, że w kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas. Już teraz pojawił się tam spory korek, właściwie kilkukilometrowy korek, od strony Gliwic w kierunku Wrocławia, a także zakorkowana jest droga krajowa numer 88 od Gliwic, od centrum miasta w kierunku właśnie autostrady i dalej w stronę Wrocławia. A4 jest także zakorkowana na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, zarówno w kierunku Wrocławia, jak i w stronę Zgorzelca. I tutaj no właściwie nie wiadomo, czy ten korek jest dłuższy w kierunku Wrocławia czy Zgorzelca. Ten fragment ewentualnie można by omijać pobliskimi trasami lokalnymi przez Kostomłoty, Piotrowice i Kąty Wrocławskie. Autostrada A1 na Śląsku nadal jest zablokowana w kierunku Łodzi, pomiędzy węzłami Świerklany a Żory, gdzie nad ranem na kilometrze 24 ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Świerklany. Na autostradzie A1 utrudnienia utrzymują się także na Pomorzu i to poważne utrudnienia. W związku z remontem pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 przez Gniew. No tam także niestety korki już i spowolnienia spore. Widać, że omijają Państwo A1. No ale wydaje się, że te korki na starej jedynce właśnie są nieco mniejsze niż na autostradzie A1. I jeszcze

0: Województwo pomorskie, ale bardziej na północy. Trasy wojewódzkie numer 216 i 215 są zakorkowane. Właściwie to mało powiedziane, są zakorkowane. Tutaj mamy właściwie jeden wielki, wielokilometrowy zator pomiędzy Redą, Puckiem a Władysławowem, także w pobliżu chałup, Jastarni i Juraty oraz niedaleko Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zawsze czekamy także na wiadomości od Was w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i taka właśnie, konkretnie drogowa, od naszego słuchacza już teraz.
3: Kolizja trzech samochodów na autostradzie A4, 293 km w kierunku Opola. Tam się troszeczkę zaczęło korkować. Dzięki, Łukasz z Preflera.
2: No i dziękujemy za tę informację. Oczywiście jest także już potwierdzona przez służby. I tutaj jeszcze jedna informacja od Grzegorza. Rozumiem, że masz też swój basen, ale Toczek ma dodatkowo parawan PRK wygrany u was jakiś czas temu. No powiem ci, Grzegorzu, że takiego parawanu to nawet ja nie mam. Pilnuj go jak oka w głowie i strzeż jako naprawdę cenną pamiątkę, bo one się rozeszły dawno temu i w sekundę. Wyjeżdżamy na drogi, a już za chwilę będą to drogi historyczne, bo będziemy mówić o pojazdach wojskowych z czasów Bitwy Warszawskiej.

0: by the Sink and Hold Us, Macklemore za nami w Perka w Polskim Radiu Kierowców, no bo dzisiaj mamy tak troszeczkę plażowo klimat, a troszeczkę także historycznie, no bo Święto Wojska Polskiego, ale też 126. rocznica, nie, zaraz, jako 106. o, 106. jeszcze 20. 106. rocznica Bitwy Warszawskiej też dziś jest. Z nami gość Tomasz Szczerbicki, historyk motoryzacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: 106, taka nie okrągła, ale jednocześnie bardzo ważna. Czy ja dobrze kojarzę z historii, że w ogóle właśnie to Święto Wojska Polskiego jest 15 sierpnia właśnie z powodu rocznicy Bitwy Warszawskiej, czy to zupełnie przypadek?
1: Nie, tak jak Pani mówi, właśnie od rocznicy Bitwy Warszawskiej.
0: No właśnie. I dzisiaj oczywiście jesteśmy w PRK, czyli w Polskim Radiu Kierowców. Będziemy mówić o pojazdach armii z tego czasu, przecież bardzo młodej armii, dopiero co odradzającej się, no bo przecież 1918 rok, kiedy Polska odzyskała niepodległość. No i tak się zastanawiam i trochę myślałam o tym, że te początki państwa polskiego, też początki tej odradzającej się polskiej armii, to pod kątem pojazdów także początek światowej motoryzacji trochę.
1: Tak, zbiegło się tak, że w wojsku pojawiły się nowe wynalazki z przełomu XIX i XX wieku. Jednym z nich była motoryzacja. Przypomnijmy, że pierwsze pojazdy, pierwsze samochody i motocykle jako takie powstały w 1885 roku, czyli do wybuchu I wojny światowej minęło 29 lat. Pierwsza wojna światowa była pierwszym takim praktycznym poligonem wykorzystania motoryzacji do celów wojskowych. No i wojna polsko-bolszewicka, no to już było takie pokłosie, że wiadomo było, jak tej motoryzacji, jak ją wykorzystywać, do czego może się przydać. No i Wojsko Polskie ją wtedy wykorzystywało.
0: No i też tutaj warto powiedzieć, że to w sumie nie były nowe pojazdy. I teraz pytanie, czy to nie były nowe pojazdy dlatego, że Polski nie było na to stać, czy też nie było dostępnych nowych pojazdów? No bo z tego co wiem, to był taki zbiór pojazdów z demobilu, które następnie były remontowane.
1: Tak, to złożyło się na to kilka przyczyn. Pierwsza to to, że w momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość w listopadzie 18 roku, byliśmy no, de facto po 123 latach zaczynaliśmy coś nowego, ale zaczynaliśmy w kraju, przez który przeszły fronty, które były okupowane przez Rosjan, przez Niemców, które były po prostu zubożane, okradzione, zniszczone. I nie było wszystkiego, nie było pieniędzy, nie było uzbrojenia, no więc musieliśmy tą młodą swoją niepodległość bardzo bronić. Do tego listopad 1918 roku nie był dla nas końcem walk, tylko jak widzimy później w historii, kolejne dwa lata, prawie trzy, musieliśmy walczyć o kształt granic. Więc tym, czym mogliśmy się posługiwać, to były głównie pojazdy pochodzące ze zdobyczy wojennych. Mhm. I w 19 roku ruszyła taka instytucja, która nazywała się Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu i ona kupowała pojazdy demobilowe, czyli też używane, ale jeszcze w dobrym stanie i w drugiej połowie 19 roku te pojazdy też zaczęły do nas docierać, więc w wojnie polsko-bolszewickiej nowych pojazdów nie mieliśmy, tylko pojazdy używane, pochodzące ze zdobyczy, czy później już w ostatnim okresie z dostaw z demobilów zachodnich.
0: No i jeszcze zanim właśnie te pojazdy z demobilu, które faktycznie ta komisja kupiła, no to przecież to był też zbiór no, kilkudziesięciu nawet chyba ponad 120 marek było i kilkadziesiąt marek motocykli, no bo przecież po zaborach to są trzy armie, każda z nich miała, jak rozumiem, do dyspozycji inne pojazdy, więc to też z tego powodu, jeśli mówimy o

0: tych zdobycznych pojazdach, ta różnorodność właśnie z tego wynikała.
1: Tak, to był straszny koszmar dla wszystkich, a zwłaszcza dla służb warsztatowych, dlatego że tak jak pani mówiła, było to 120, nawet ponad 120 marek samochodów, około 50 marek motocykli i teraz części zamiennych do tego nie było. Trzeba było albo rozbierać dwa egzemplarze i robić z tego jeden, albo te części dorabiać. Więc to był duży koszmar, żeby utrzymać ten tabor w jako takiej sprawności. No tak, takie były realia.
0: Takie były początki polskiej wojskowej motoryzacji na początku XX wieku i później także w międzywojniu. I właśnie z tego, co pan już powiedział, i myślę, że fajnie byłoby do tego wrócić, że właściwie to początki wojskowej motoryzacji w Polsce to też zasługa, to w jakim stanie były te pojazdy, wielkich pasjonatów mechaniki. I chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali po serwisie drogowym w Perka w Polskim Radiu Kierowców. Wysokie obroty.

0: pół godziny zostało do godziny 13. Czy sytuacja na drogach jest lepsza?
1: Absolutnie nie. Tych utrudnień niestety przybywa. Mówimy dużo o Pomorzu, ale też południe Polski no goni, że tak
0: jak
1: powiem, w tym maratonie.
0: Jakżeż mogliśmy zapomnieć o południu Polski.
1: Nie, nikt nie zapomniał, absolutnie.
0: Jaków jest na dyżurze, to jest absolutnie niemożliwe. I teraz pytanie, właściwie łamiące pytanie, czy będzie zakupionka.
1: Będzie, ale nie tylko.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 jest dosyć poważnie zakorkowana na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, zwłaszcza w kierunku Rzeszowa, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Katowic. Zakopianka jest oczywiście także zakorkowana, nie tylko na Podhalu, także tam oczywiście, ale też pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, gdzie na fragmencie kilkukilometrowym mamy korek w związku z remontem i obowiązującą tam tymczasową organizacją ruchu. Wolniej jedzie się także na Krajowej 75 pomiędzy Brzeskiem a Gnojnikiem, także na drodze Krajowej 28 niedaleko Wadowic i Mszany Dolnej oraz na Krajowej 49 pomiędzy Nowym Targiem, Białką Tatrzańską a granicą państwa w Jurgowie. Autostrada A1, tutaj mamy całkowitą blokadę w kierunku Łodzi już od kilku godzin, bo to zdarzenie doszło do tego zdarzenia przed godziną 6 rano. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Na kilometrze 24 ciężarówka uderzyła w bariery i ruch kierowany jest na objazdy na węźle Świerklany. Na A4 natomiast w pobliżu węzła Kleszczów, to także w województwie śląskim, zderzyły się trzy samochody osobowe na kilometrze 296. Na jezdni w kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas i także tam obserwujemy kilkukilometrowy zator. Cały czas bardzo dużo się dzieje na północy w województwie pomorskim, ale także w warmińsko-mazurskim czy w województwie zachodniopomorskim. Jeżeli mowa o Pomorzu Zachodnim, to tutaj wielkie korki właściwie w obu kierunkach pomiędzy węzłami Klucz, Szczecin, Kijewo a Goleniów Północ, czyli mowa o autostradzie A6 i trasie ekspresowej S3. Ale także mamy utrudnienia na Krajowej Ekspresowej Trójce budowanej pomiędzy Wolinem a Świnoujściem w kierunku Świnoujścia. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o drodze krajowej nr 10 na obwodnicy Bydgoszczy. Dwa samochody osobowe zderzyły się na kilometrze 265, to na węźle Bydgoszcz Południe i mamy tam częściową blokadę w kierunku Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I oczywiście zachęcamy Was także do pisania do nas albo nagrywania wiadomości głosowych w aplikacji. Jeśli tylko widzicie coś niepokojącego na swojej trasie, no to oczywiście jeśli Wy nas poinformujecie, to my przekażemy te informacje dalej i być może ktoś uniknie chociażby stania w korkach. Jest też oczywiście nasz numer telefonu 22 513 11 11.

A już za kilka minut wracamy do rozmowy z historykiem motoryzacji Tomaszem Szczerbickim i będziemy mówić o pojazdach początkowych w polskiej armii po 1918 roku. W tej chwili oczywiście trwa parada i defilada wojskowa na ulicach Warszawy. To wywołuje duże utrudnienia w jeździe, bo Wisłostrada jest zamknięta i taka sytuacja utrzyma się dziś co najmniej do godziny 16:30, ale z tego, co widziałam w drodze do pracy, no dzisiaj zdecydowanie przesiedliśmy się i przesiedli się także turyści, bo bardzo dużo osób także, które przyjechały specjalnie na defiladę z różnych miejsc Polski i właśnie przesiedli się na komunikację, do komunikacji miejskiej i tym sposobem właśnie nie ma problemów absolutnie z dojazdem na miejsce pokazu polskich sił zbrojnych.

0: 21 minut zostało do godziny 13. Wyjątkowy dzień dziś dla fanów wojskowości, dla fanów także motoryzacji, no bo oczywiście w armii od początków światowej motoryzacji jeżdżą różnego rodzaju pojazdy i my dziś o tych historycznych pojazdach mówimy trochę więcej, no bo Święto Wojska Polskiego to także jest rocznica Bitwy Warszawskiej i 106. tak wychodzi w tym roku. Miałam pewne problemy z matematyką w poprzednim wejściu, ale już wszystko opanowane. A z nami ponownie gość Tomasz Szczerbicki, historyk motoryzacji, autor wielu książek właśnie poświęconych tej motoryzacji wojskowej, właśnie historycznej. No, początki, tak jak już wspominaliśmy, ponad 100 lat temu. I panie Tomaszu, wspominaliśmy już w poprzednim wejściu antenowym i chciałabym, żebyśmy troszeczkę właśnie więcej o tym powiedzieli, no bo myślę, że trzeba oddać w jakiś sposób sprawiedliwość właśnie tym ogromnym pasjonatom mechaniki pojazdów różnego rodzaju, no bo tak jak powiedzieliśmy, te pojazdy, które tworzyły trzon armii polskiej, odradzającej się armii polskiej, no to właśnie były to pojazdy używane, zdemobilu, zdobyczne, no i częściowo niesprawne, albo może i sprawne, ale które wymagały w jakiś sposób odświeżenia. Więc po pierwsze, co to byli za ludzie?
1: Myślę, że trzeba tutaj pamiętać, że bohaterów mieliśmy wówczas wielu. Jednymi bohaterami byli ci, którzy tymi pojazdami jechali do boju, ale równie ważnymi bohaterami byli ci ludzie, o których pani mówi, czyli mechanicy, którzy sprawiali, że te pojazdy jeździły, bo to wręcz graniczyło z cudem. Jeżeli mamy 120 marek pojazdów, każdy pojazd jest inny, bo był to również czas pionierskich wynalazków motoryzacji, więc tych rozwiązań była cała masa. Trzeba było je poznać, naprawić, dorobić części i jeszcze to zrobić w taki sposób, żeby mieć pewność, że ten pojazd nie nawali w czasie ataku czy w czasie działania zbrojnego.
0: To też ogromna odpowiedzialność, prawda?
1: Tak, to była ogromna odpowiedzialność i myślę, że też musimy tych mechaników, którzy są nieznani, którzy gdzieś tam na tyłach robili, musimy uznać za takich samych bohaterów jak tych, którzy jechali tymi pojazdami do boju. No, wydaje mi się, że trudno dzisiaj zrozumieć, jaki był to poziom wiedzy i działania, dlatego że urządzenia, które mieli, no to były jakieś najprostsze obrabiarki w stylu, nie wiem, jednej tokarki czy wiertarki ręcznej, a potrafiono zrobić naprawdę cuda, no poznać technikę, poznać dane rozwiązanie, naprawić go w taki sposób, żeby to za chwilę się nie zepsuło, to naprawdę graniczyło z cudem. No
0: myślę sobie, że to tak, że takich ludzi już absolutnie na pewno nie ma, ale myślę, że to byli tak, trochę inżynierowie, nawet jeśli bez tytułu oczywiście z Politechniki, trochę też konstruktorzy przecież na przełożenie tych pojazdów na powiedzmy nasze możliwości, a przecież wiadomo, że te drogi były zupełnie inne.

0: niż teraz, a trzecie też, też improwizatorzy.
1: Tak, tak, myślę, że to, co pani powiedziała, ale również chyba ludzie, którzy trochę kochali tą motoryzację i kochali to, co robią.
0: Pasjonaci.
1: Wydaje mi się, że ten pierwiastek jest też bardzo ważny, że nie było to suche rozliczenie, że dzisiaj będę robił to, bo to daje większe korzyści, tylko to byli ludzie, którzy byli zafascynowani motoryzacją i to też przekładało się na pracę. To też jest ważny aspekt, bo to dawało trochę takich motywacji, które ciężko uzyskać, nie wiem, korzyściami finansowymi czy innymi, więc to też jest bardzo ważny aspekt tego ich działania.
0: No i też warto powiedzieć, i myślę, że tutaj dla naszych słuchaczy nie będzie to nazwisko obce, że tutaj bardzo ważną postacią w ogóle w rozwoju polskiej motoryzacji w szczególności wojskowej był inżynier Tadeusz Tański, pseudonim Nałęcz, który był polskim konstruktorem samochodowym, inżynierem, mechanikiem i wynalazcą właśnie. No i jest taka historia chyba najbardziej znana, czyli że Tadeusz Tański wziął bardzo takiego seryjnie produkowanego Forda Model T, przecież to też no, legendarny pojazd właściwie, zresztą przypomnijmy, produkowany głównie w kolorze czarnym, no ale to już oczywiście historia na inną rozmowę, i zbudował na podstawie tego samochodu osobowego przecież pojazd opancerzony.
1: Tak, Tadeusz Tański no, był wyjątkowo utalentowanym i płodnym konstruktorem. Na momencie, kiedy do Warszawy zbliżały się wojska bolszewickie, na bazie podwoziowej Forda T zbudował 16 lub 17 samochodów pancernych, które no, ruszyły do walki w tej decydującej bitwie. I to był no, wielki fenomen, dlatego że od początku, kiedy zrodził się taki pomysł, do momentu, kiedy te pojazdy ruszyły na front, minęło zaledwie kilka tygodni. Mhm. To było szaleńcze tempo, żeby opracować konstrukcję, przygotować i zbudować je. No i to zawdzięczamy właśnie Tadeuszowi Tańskiemu.
0: Tych pojazdów udało się wybudować 16 lub 17 sztuk i niestety już żaden z nich nie przetrwał do dziś, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wyglądało, ale myślę, że warto jeszcze więcej powiedzieć o tym Fordzie FT-B i zrobimy to po godzinie 13 i do rozmowy z Tomaszem Szczerbickim właśnie po 13 w PRK w Polskim Radiu Kierowców wrócimy.

0: Gdybyście mieli jakieś pytania oczywiście do historyka motoryzacji Tomasza Szczerbickiego, to będzie jeszcze cała godzina po 13 i będzie jeszcze szansa na to, żeby je napisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Może jakiś fragment albo naszej rozmowy, albo w ogóle historii polskiej motoryzacji wojskowej was szczególnie pasjonuje, no to oczywiście aplikacja jest otwarta także i w tej sprawie, ale jest też otwarta w każdej drogowej sprawie. Jeśli coś widzicie na trasie, o czym warto poinformować innych i ostrzec ich być może, no to koniecznie dajcie nam znać, no bo też myślę, że jesteśmy trochę zaskoczeni tym bardzo, w sensie ja jestem zaskoczona, nie wiem jak...
1: Ja nie.
0: Ty nie.
1: Czyli jeden, jeden.
0: Właśnie, bardzo to jest dziwne, że się jak zwykle nie zgadzamy. Ja jestem zaskoczona w takim razie tym bardzo dużym natężeniem ruchu. Jakoś miałam wrażenie po wczorajszym moim dyżurze, że no, że właśnie, że to natężenie ruchu jest na tyle duże, że pewnie właśnie te wyjazdy zakończą się wczoraj, ale jednak wygląda na to, że taki ruch lokalny, przykurortowy tak zwany, dzisiaj jest bardzo intensywny.
1: To prawda,
0: i w drogach na północ i na południe. I o tym wszystkim już teraz Kuba Domracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim są bardzo poważnie zakorkowane, zatłoczone. W wielu miejscach obserwujemy albo wielokilometrowe korki, albo bardzo duże spowolnienia. I tak jest chociażby na autostradzie A6 i trasie ekspresowej S3 pomiędzy Szczecinem a Goleniowem, i to w obu kierunkach. Na obwodnicy Goleniowa doszło także do zdarzenia drogowego na kilometrze trzecim na węźle Goleniów lotnisko na trasie ekspresowej S6. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery i w kierunku Szczecina zablokowany jest jeden pas. Cały czas utrudnienia utrzymują się na autostradzie A4, na węźle Kleszczów, a zatem w województwie śląskim, gdzie na kilometrze 296 zderzyły się trzy pojazdy osobowe. W kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas i kilkukilometrowy korek właśnie od strony Gliwic w kierunku Wrocławia się tam utrzymuje. A1 jest zablokowana w kierunku Łodzi cały czas pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Do zdarzenia doszło na kilometrze 24 około godziny 6 rano, a zatem już 7 godzin, ponad 7 godzin. Te utrudnienia są z nami. Chodzi o jezdnię w kierunku Łodzi. Tutaj mamy trasę zablokowaną, a ruch kierowany jest na objazdy. Teraz Mazowsze i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Puława wschód, S7 w kierunku na nasze piękne morze, korek, mała stróżka. Pozdrawiam z Kii.
1: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście to była ekspresowa siódemka, obwodnica Mławy. Na kilometrze 57 cały czas mamy blokadę jednego pasa w kierunku Gdańska i, tak jak słyszeliśmy, bardzo duży korek. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Droga krajowa nr 10, Bydgoszcz Południe. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy utrudnienia w kierunku Szczecina. I mamy także problemy na ekspresowej ósemce na Mazowszu pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem. Zdecydowanie.

0: Oj, oj, oj, jeśli patrzymy na temperaturę, tak mógłby powiedzieć dziś ktoś, kto upału nie lubi, no bo rzeczywiście już wyraźnie powyżej 30 stopni w Legnicy, 32,1. To jest oczywiście temperatura mierzona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z tym wasze wskaźniki, chociażby w samochodach, mogą pokazywać dużo wyższą temperaturę. Najchłodniej w Elblągu, tutaj 24 stopnie i temperatura jeszcze wzrośnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Maksymalnie do 35 stopni na zachodzie. Oczywiście to są wartości prognozowane w cieniu. W tej chwili, tak jak wspominałam, 32 stopnie w Legnicy, 30 w Opolu, 31,5 we Wrocławiu, więc tutaj zdecydowanie Dolny Śląsk jest najcieplejszy w tej chwili, ale na przykład w Zielonej Górze prawie 31 stopni, w Szczecinie 30, w Świnoujściu 29,5, w Koszalinie 30,7, więc tutaj zachód zdecydowanie najcieplejszy w tej chwili. No i tutaj do 35 temperatura wzrośnie. Około 30 w centrum kraju będzie się utrzymywało i najchłodniej na wybrzeżu, tym moglibyśmy powiedzieć północno-wschodnim, 26 stopni. Jeśli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem, one obowiązują pierwszego i drugiego stopnia. Praktycznie w całej Polsce pierwszego stopnia z wyłączeniem północnego wschodu Polski, a drugiego stopnia, co ciekawe, nie na zachodzie, a na południu bardziej, czyli województwo opolskie, część Dolnego Śląska, praktycznie całe województwo śląskie, praktycznie cała Małopolska, województwo świętokrzyskie i duża część Podkarpacia. Ostrzeżenie drugiego, wyższego stopnia przed upałem tam jest wydane, a tak jak wspominałam, cała praktycznie Polska już z wyłączeniem północnego wschodu objęta ostrzeżeniem pierwszego, czyli najniższego stopnia. Burz dziś nie będzie, bardzo dużo słońca, ewentualnie w nocy albo późnym wieczorem jakieś takie delikatne i bardzo przelotne opady mogą się pojawić, a na barometrach 1004 hektopaskale w tej chwili i ta wartość ciśnienia lekko spada, ale no te zmiany nie są jakieś bardzo gwałtowne. W związku z tym dla tych, którzy są na zmiany ciśnienia bardzo wrażliwi, dla kierowców także, dzisiaj to ciśnienie nie powinno sprawiać kłopotów i nie powinniśmy się czuć tacy bardzo śnięci.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 2 minuty po godzinie 13:00 słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców i wysokich obrotów sobotnich, ale jednocześnie świątecznych, bo dziś, przypominam, 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego, a także 106. rocznica Bitwy Warszawskiej, bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej. O pojazdach z czasów właśnie tamtych będziemy jeszcze do godziny 14:00 na naszej antenie mówić.

0: Zapomniałaś dodać, napisał Grzegorz, że na pograniczu Małopolski i Podkarpacia jest w cieniu 27,2 stopnia. Dość ciepło, ale wiemy o tym, że Toczek jest w stanie schłodzić się w basenie. Dostaliśmy zdjęcie, więc wszystko tam się absolutnie zgadza i myślę, że duża część z was dziś przy wodzie odpoczywa i odpoczywać będzie.
1: Ale tutaj... w wodzie też ciepło pewnie jest, szczególnie na takim basenie, który od rana jest.
0: Myślę, że tak. Myślę też, że w jeziorach, czyli w takich zamkniętych zbiornikach woda jest rzeczywiście ciepła.
1: Jeśli w morskim pewnie... oku na przykład.
0: Tam nie można się kąpać. To ja ci muszę mówić o tym.
1: Nie można, Jakubie. Ale ciepło no. jest na pewno.
0: No ale nie, no to jest takie, wiesz, jak dotykanie cukierka przez papierek, no.
1: Tak.
0: No, więc w ogóle nie mówimy o tym, że w morskim oku jest ciepła woda.
1: No dobrze. Bo... to cofam to. Jest zimno.
0: Robimy rewind do tego, żeby powiedzieć, że jest 13:10 i już teraz wyjeżdżamy na trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1 jest zakorkowana w województwie pomorskim. No, tu się nic nie zmieniło. Od rana właściwie bardzo duży korek w kierunku Trójmiasta utrzymuje się pomiędzy węzłami Kopytkowo, a Pelplin na jezdni w kierunku Gdańska. W związku z remontem na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 przez Gniew. Utrudnienia na A4 w województwie śląskim, niedaleko węzła Kleszczów. Na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyły się 3 samochody osobowe na kilometrze 296. I właśnie w kierunku stolicy Dolnego Śląska zablokowany jest jeden pas i cały czas obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. A1 jest zablokowana w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Świerklany a Żory. Na kilometrze 24 ciężarówka uderzyła w bariery i do tego zdarzenia doszło ponad 7 godzin temu. Ruch nadal kierowany jest na objazd na węźle Świerklany. Na ekspresowej 6 w województwie pomorskim na trasie Kaszubskiej na węźle Chwaszczyno doszło do wypadku 2 pojazdów osobowych i w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Na kilometrze 36 zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. W województwie zachodniopomorskim dość nieciekawa sytuacja drogowa cały czas, zwłaszcza pomiędzy Szczecinem a Goleniowem, gdzie zarówno w kierunku Świnoujścia, jak i w stronę granicy państwa jedzie się zdecydowanie wolniej i to na fragmencie właściwie kilkunasto, kilkudziesięciu wręcz kilometrowym. Jeszcze 2 informacje. Jedna dobra z obwodnicy Mławy z ekspresowej 7. Tutaj zakończyły się utrudnienia na kilometrze 57, gdzie zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Jezdnia w kierunku Warszawy powinna być już całkowicie odblokowana i już właściwie tego poważnego korka tam nie powinno być. Ewentualnie spowolnienia to jeszcze na pewno tam pozostało.

0: I jeszcze jedna trasa w naszym kraju, trasa ekspresowa S8. Tutaj utrudnienia pojawiły się pomiędzy Mszczonowem a Warszawą, dokładnie niedaleko węzła Siestrzeń, na jezdni w stronę stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za kilka minut będziemy ponownie mówić o pojazdach wojskowych, takich sprzed 100 lat, między innymi o polskiej konstrukcji zbudowanej na podwoziu Forda T, czyli Fordzie FTB.

0: Obraz polskiej armii z nieba, z ziemi i morza, właściwie we wszystkich tych wymiarach, można dziś na ulicach polskich miast, a także na wodach polskich podziwiać, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Ale u nas teraz obraz historyczny polskiej armii, czyli tej armii sprzed 100 lat, oczywiście z uwzględnieniem i z szczególnym naciskiem położonym na pojazdy. Bo to właśnie o pojazdach wojskowych początków polskiej wolności po 1918 roku dzisiaj mówimy, a mówimy z Tomaszem Szczerbickim, historykiem motoryzacji, który o pojazdach wojskowych, ale nie tylko wojskowych, także o motocyklach napisał kilka książek. Witam ponownie, panie Tomaszu. I wracamy do rozmowy o tym szczególnym pojeździe opancerzonym, zbudowanym i wymyślonym, właściwie ta konstrukcja wymyślona przez inżyniera Tadeusza Tańskiego. I to jest pojazd opancerzony, który nazywa się Ford FTB i powstał na bazie Forda T, modelu Ford T. I w internecie można znaleźć, zresztą na stronie Wikipedii między innymi, czarno-białe zdjęcia tego pojazdu w kolorach maskujących. Niestety właściwie te zdjęcia to jest wszystko, co mamy, bo ten pojazd, było ich tylko 16. One nie przetrwały do naszych czasów.
1: Nie, nie przetrwały, ale kilka lat temu warszawscy pasjonaci historii wprowadzili oryginalne podwozie Forda T i na jego bazie zrobili kopię tego pojazdu i na imprezach historycznych czasami możemy zobaczyć właśnie replikę. Znaczy można powiedzieć pół replikę, dlatego że podwozie jest oryginalne, takie jakiego użył inżynier Tański. Oni tylko zrekonstruowali górę, więc można ją zobaczyć na żywo.
0: Mhm. I to jest, tak jak już mówiliśmy, pojazd, te kilkanaście sztuk powstało zaledwie w ciągu 2 tygodni. Taka była potrzeba chwili,
1: nie,
0: jak rozumiem.
1: Nie, 2 tygodni, trochę więcej, ale to było kilka tygodni. Mhm. Tak, bo wiadomo, że podwozia były gotowe, chodziło tylko o ich opancerzenie.
0: Czyli wzmocnienie dodatkowe.
1: Tak, tak, zabezpieczenie przed kulami wroga. No, zbudowanie wieżyczki, zamontowanie karabinu, więc no, praca trwała tam prawie że na okrągło, ale udało się.
0: Mhm. I tutaj nie mieliśmy innych pojazdów pancernych w tym czasie, prawda?
1: Mieliśmy samochody pancerne. Mhm. Było kilkadziesiąt samochodów pancernych zdobycznych, które używało Wojsko Polskie, ale no to z tego, co posiadaliśmy, tylko około 50-60% nadawało się do użytku. Reszta były to samochody uszkodzone, więc no, tak jak mówię, no, kilkadziesiąt, myślę, że w momencie, kiedy walczyliśmy w połowie sierpnia, było to około 20-30 samochodów pancernych plus te, które zostały zbudowane przez inżyniera Tańskiego.
0: No i czytam o tym pojeździe, że to silnik gaźnikowy, czterocylindrowy, czterosuwowy, moc 22,5 konia mechanicznego. Czym się różniła ten seryjny model Forda T z tym właśnie pancernym? Co zmodyfikowano, co zmieniono w nim?
1: Zmieniono górę, czyli nadwozie. Mhm.

0: podwozie całe, czyli silnik, układ napędowy, układ przeniesienia napędu, zostało oryginalne i na to zamiast karoserii, jaką możemy znaleźć w internecie, jak wyglądał Ford T, zamontowano właśnie nadwozie opancerzone. Nadwozie, w którym było miejsce dla kierowcy, który prowadził pojazd, i drugie miejsce dla żołnierza, który obsługiwał karabin maszynowy.
1: I z tego, co też wiem, one w końcu, jak już powstało tych kilkanaście sztuk, to stworzyły kolumnę samochodów pancernych. Jak one w ogóle się sprawdziły w czasie tej, no bo przetrwały, wiemy, tą wojnę polsko-bolszewicką. Co działo się z nimi później?
0: Później były jakiś czas używane w Wojsku Polskim, ale niedługo, dlatego że no, były to dość prymitywne konstrukcje i takie zbudowane doraźnie, na dobrą sprawę, do jednej bitwy. Przez jakiś czas były używane, powoli były wycofywane z użytku i po prostu złomowane. No, my dzisiaj, dla nas są to zabytki i pewne pomniki czy ikony. No, wtedy to były po prostu pojazdy zbudowane doraźnie na potrzebę i, tak, czasu czy tej wojny, która trwała.
1: No tak to wyglądało i gdybyście byli ciekawi właśnie jak ten, no niesamowita konstrukcja, właściwie to historia polskiej motoryzacji wojskowej Ford FT-EB, projektu i konstrukcji inżyniera Tadeusza Tańskiego, tylko kilkanaście sztuk, niestety tak jak wspominaliśmy już, do obecnych czasów nie przetrwał ten pojazd. Chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiali już na koniec tego naszego spotkania za kilka minut o takiej nietypowej sytuacji, też w sumie historii, no bo wiemy właśnie o tych pojazdach niecywilnych albo zmienionych na niecywilne, które służyły w polskim wojsku i brały udział w tej bitwie warszawskiej i wojnie polsko-bolszewickiej, ale okazuje się, że jest też historia autobusów miejskich wykorzystywanych właśnie w tym czasie. Co to jest za historia, panie Tomaszu?
0: To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że bardzo ważnym, czy powszechnie znaną opowieścią z I wojny światowej
1: taksówki
0: jest
1: w Paryżu.
0: Tak, taksówki paryskie, które podczas bitwy pod Marną dowoziły żołnierzy i dzięki szybkiemu transportowi udało się tą bitwę wygrać. I my mieliśmy parę lat później dokładnie taki sam epizod, tylko tyle, że zamiast taksówek posłużyły autobusy miejskie. Kiedy wojska bolszewickie uderzyły w okolicach Jabłonnej, trzeba było szybko przerzucić tam dużo większe siły niż znajdowały się na tamtym odcinku. I żeby tego dokonać, posłużono się autobusami miejskimi.
1: No i w sumie to jest taka historia, że te autobusy były dużo wydajniejsze i efektywniejsze niż te wspomniane już taksówki paryskie. Wrócimy do tej historii za kilka minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a już za niespełna 4 minuty u nas kolejny serwis drogowy.

0: Follow You, Follow Me w PRK, w Polskim Radiu Kierowców i Genesis. No i spokojnie możecie jechać za nami, a w zasadzie według naszych instrukcji, bo my staramy się przekazywać wam, jak wygląda sytuacja na trasach. Duży ruch, dużo utrudnień.
1: Bardzo dużo. Właściwie od wczesnych godzin porannych naprawdę dużo się dzieje. Widać, że wyjechali państwo troszkę wcześniej, myśląc, że korków będzie mniej.
0: I niestety...
1: No bo jak no dużo osób tak samo myśli, no to...
0: To robi się korek. Tak. No i właśnie, gdzie te utrudnienia są, to sprawdzamy dla was już teraz w serwisie drogowym w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrudnienia utrzymują się na autostradzie A4 w województwie małopolskim. Na obwodnicy Krakowa jedzie się zdecydowanie wolniej, zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Ale mamy także utrudnienia nieco dalej, w pobliżu węzłów Kraków-Bieżanów i Niepołomice w kierunku Rzeszowa. Zakopianka jest nadal zakorkowana i pod Krakowem, na fragmencie remontowanym i na Podhalu, zwłaszcza w pobliżu Nowego Targu i Szaflar, ale także wolniej jedzie się chociażby na Krajowej Siódemce, niedaleko Chyżnego, Jabłonki, czy w pobliżu miejscowości Spytkowice, a zatem pomiędzy Jabłonką a Arabką Zdrojem. Na autostradzie A4 mamy takie informacje, że zakończyły się utrudnienia w pobliżu węzła Kleszczów, gdzie na kilometrze 296 zderzyły się trzy auta osobowe. Pojazdy znajdują się w tej chwili na pasie awaryjnym, a więc dwa pasy w kierunku Wrocławia są już przejezdne, no ale cały czas jakieś tam pewne spowolnienia mogą się przydarzyć. Na drodze krajowej numer 15 pomiędzy Toruniem a Kowalewem Pomorskim w miejscowości Brzeźno doszło do wypadku, dosyć poważnego wypadku z udziałem dwóch aut osobowych. Mamy informację, że cztery osoby zostały w tym wypadku ranne. Na tym fragmencie obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Na ekspresowej 8 pomiędzy Mszczonowem a Nadarzynem, dokładnie pomiędzy węzłami Siestrzeń a Młochów, kamper uderzył w bariery. Na kilometrze 433 mamy zwężenie w kierunku Warszawy i oczywiście także spory korek. Wspomnę jeszcze chociaż o dwóch trasach pomorskich. Tutaj no niestety trudna, bardzo trudna sytuacja drogowa. I na A1 oczywiście korek niedaleko Pelplina i na ekspresowej 7 pomiędzy Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim, ale także bardzo dużo cierpliwości przyda się już nad samym morzem na trasach numer 215 i 216 niedaleko Władysławowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A gdybyście dopiero ruszali w trasę i zastanawiali się właśnie, czy na waszej konkretnej trasie z punktu A do punktu B są jakieś utrudnienia, to dajcie nam znać w aplikacji, skąd dokąd się wybieracie, a my sprawdzimy.

0: A4 stoi od Balic w kierunku Zakopanego, napisał jeden z naszych słuchaczy, konkretnie Marcin. Dziękujemy za te informacje. No i rzeczywiście widzimy, co się dzieje, trudna sytuacja. Chociaż tutaj troszeczkę się rozluźniło, czyli rzeczywiście jest korek na dojeździe do węzła Balice, a później dopiero od mostu na Wiśle, no i nawet nie do samego węzła Kraków Południe ten korek jest, więc tutaj sytuacja się poprawia. Trzeba szukać jednak plusów tej sytuacji, no bo myślę, że wszystkim nam zależy, żeby w jak najlepszych humorach dojechać no, do miejsca wypoczynku, które sobie dzisiaj zaplanowaliśmy. A my tymczasem wracamy do naszej historycznej rozmowy z naszym ekspertem Tomaszem Szczerbickim, historykiem motoryzacji i autorem książek właśnie o polskiej motoryzacji wojskowej. Panie Tomaszu, zaczęliśmy ten niesamowity wątek dotyczący tego, że autobusy miejskie pomagały w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jadąc, jak rozumiem, trasę pokonując Warszawa-Jabłonna w tej z powrotem, i one woziły cywilów, żołnierzy, towary. Co to było?
1: No, woziły żołnierzy na linię frontu, zaopatrzenie, w drodze powrotnej zabierały rannych, jeździły na okrągło, żeby jak najszybciej wzmocnić ten odcinek obrony, i jak wiemy z historii, udało się to. Autobusy zapłaciły za to wysoką cenę, dlatego że zostały zupełnie zdewastowane. No, ale warto było.
0: A czy to była taka decyzja oddolna, z potrzeby chwili, czy to była jakaś decyzja wojskowa? Jak to wyglądało? Znamy w ogóle to podłoże tej historii? Taką historię historii, o.
1: Znaczy, my trochę inaczej dzisiaj rozważamy, zastanawiamy się, czy to była decyzja odgórna, czy oddolna. No wtedy wszystko trzeba było robić, żeby obronić Warszawę, żeby obronić kraj przed bolszewikami, więc nikt się nie zastanawiał. Jeżeli można było wykorzystać coś, to nikt nie czekał na dokument z pieczątką, żeby to zrobić, tylko się to robiło. No to było ogólne, pospolite ruszenie, żeby ochronić się przed bolszewikami, więc to nie jest takie myślenie jak dzisiaj, że ktoś musi wydać zgodę, ktoś wydał rozkaz, ktoś nie wydał, ktoś się zgodzi, nie zgodzi. Nie, wtedy wszyscy wiedzieli, że walczą o życie, bo bolszewicy, no to nie była jakaś tam nacja cywilizowana, tylko to byli barbarzyńcy, więc walczyliśmy o życie. Były...

0: zaatakowali w okolicach Jabłonnej na słabo umocniony odcinek i trzeba było tam szybko przerzucić dużą liczbę żołnierzy. Nie było to daleko, około 20-25 kilometrów, ale wiadomo, że
1: zupełnie inne
0: pełnym
1: trasy.
0: Obciążeniem dochodziłby tam na pewno w 5-6 godzin. Autobus dojechał tam w godzinę, więc nikt się nie zastanawiał. Każdy środek lokomocji, który sprawił, że wzmocnimy ten odcinek i że będzie on wzmacniany, będą odbierani ranni, będzie dowożona amunicja.
1: No właśnie, o tych rannych myślę, więc... że warto tutaj to podkreślić, że to przecież zdecydowanie zwiększało ich szanse na przeżycie i też nie wykorzystywało do innych celów niż walka potencjału innych żołnierzy, no bo przecież musieliby ich przenosić. No i tutaj godzina, a 6 godzin marszu, a wiadomo, że ranni nie maszerowali. Tak, to jest zasadnicza różnica.
0: Musimy pamiętać, że 6 godzin marszu to też powodowało, że żołnierz docierał na miejsce, ale zbytnio zdatny do walki nie był.
1: W pełnym ekwipunku tutaj, to
0: tak,
1: jednak waży.
0: Tutaj dowożono ich w ciągu godziny, ale byli oni w pełni wypoczęci i wchodzili z pełnymi siłami do walki. No to było ważne i tak jak widzimy z historii, udało się to cena jakąś za to trzeba było zapłacić, no ale w momencie, gdyby jednak ten front został przerwany, wiadomo, że cena mogłaby być dużo większa.
1: Mm-hmm. No i mam jeszcze jedno pytanie, bo tak jak powiedzieliśmy, ta nasza armia dopiero się odradzała jako Armia Polska w 1918 roku. W 1920 już została wystawiona na próbę w czasie wojny polsko-bolszewickiej i duże straty na pewno w tych pojazdach były. W jaki sposób polskie władze odbudowywały to w międzywojniu?
0: W sumie cały okres międzywojenny, jeżeli weźmiemy zakończenie wojny polsko-bolszewickiej i rozpoczęcie czasu pokoju na początek 1921 roku, to do wybuchu II wojny mamy 18 lat. Mhm. Więc przez te 18 lat cały czas budowano, uzupełniano stany, modernizowano i tabor, i uzbrojenie armii. To był cały czas dynamicznego uzbrojenie. Wiadomo, że były etapy, które przyspieszały, takie jak na przykład podpisanie licencji z Fiatem, który nagle dał nam dość dużą technologię i jak gdyby bazę produkcyjną, to wzmocniło, ale cały czas to była praca nad armią, cały czas był to czas takiego czucia oddechu i ze wschodu, i z zachodu krajów, które chętnie by nas rozszarpały, więc stan wojenny to może trochę złe słowo, ale stan napięcia panował przez całe dwudziestolecie międzywojenne i armia cały czas się rozwijała. Oczywiście szła tak, jak się rozwijała technika i jak się rozwijały technika na świecie i w Europie, tak samo i u nas się rozwijała, ale to wydaje mi się, że to też trochę dłuższy temat, bo technika wojskowa miała swoją specyfikę w odniesieniu do techniki cywilnej. I ona się rozwija właśnie takim swoim przemyślanym torem.
1: Mm-hmm. No myślę też, że to rzeczywiście taki wątek na zupełnie też inną rozmowę. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby powiedzieć właśnie o tych pojazdach, które brały udział w tym wydarzeniu, które upamiętniamy dzisiaj, czyli w Bitwie Warszawskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Szczerbicki, historyk motoryzacji i autor wielu książek właśnie na temat motoryzacji wojskowej, między innymi z czasów wojny polsko-bolszewickiej i międzywojna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
1: I miłego dnia.

0: Tyle gadania i ani słowa o francuskich czołgach Renault FT. No moglibyśmy rozmawiać, rozmawiać, myślę, jeszcze kilka godzin z Tomaszem Szczerbickim.
1: No, tak byśmy Ewa nie... do wieczora mogłaby spokojnie.
0: I nie wyczerpalibyśmy wszystkich tematów. Jutro będzie o innych pojazdach, dużo nowocześniejszych, no, elektrycznych konkretnie. Ale to oczywiście też dopiero jutro, a już teraz oczywiście o tym, co tutaj i teraz na naszych drogach, czyli raport drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wielu z nas już odpoczywa, a wielu z nas niestety znajduje się w korkach i to poważnych korkach. Mamy takie i na północy, i na południu naszego kraju, i w centrum ogólnie sporo korków, takich już wakacyjnych, popołudniowych, tak bym powiedział. Na trasach pomorskich zwłaszcza mamy trudną sytuację drogową. Autostrada A1 jest zakorkowana na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Podobnie ekspresowa siódemka pomiędzy Elblągiem, Nowym Dworem Gdańskim a węzłem Dworek. Tutaj jedzie się zdecydowanie wolniej na odcinku kilkudziesięciokilometrowym w kierunku Trójmiasta, a także oczywiście zakorkowane są trasy wojewódzkie 216 i 215. Niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, także Chałup, Jastrzębiej Góry i Karwi. Na drodze krajowej nr 15 pomiędzy Toruniem a Kowalewem Pomorskim w miejscowości Brzeźno doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych na kilometrze 250. Cztery osoby zostały w tym wypadku ranne. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Na ekspresowej 8 pomiędzy Mszczonowem a Warszawą, dokładnie na kilometrze 433, to są okolice węzła Siestrzeń, kamper uderzył w bariery. Mamy informację, że dwie osoby zostały tam ranne i w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas. Autostrada A1 na Śląsku pomiędzy węzłami Świerklany a Żory nadal jest zablokowana w kierunku Łodzi. To już prawie 8 godzin. Na 24 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Świerklany. I jeszcze wiadomość z województwa dolnośląskiego. Tutaj na A4 mieliśmy spore korki w pobliżu węzłów Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice. W tej chwili może już korków jest mniej, ale cały czas spowolnienia pozostały, zwłaszcza od strony Legnicy w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

0: Ach, ci nasi słuchacze zawsze czujni, zawsze na posterunku. Direx napisał, jutro będzie o czołgach elektrycznych, to może być ciekawe. Nie o czołgach, nie o czołgach, o samochodach. Jutro, ale to dopiero jutro. A to, co mamy teraz o godzinie 14 już prawie w pogodzie, to jest bardzo gorące powietrze. 33 stopnie w Legnicy już prawie, a jeśli chodzi o najchłodniejsze miasta w Polsce, oczywiście według pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to ex aequo Elbląg i Zakopane, tutaj 25,3 stopnia, więc też wysoko. Około 30 stopni w województwie kujawsko-pomorskim. Na Mazowszu taka, powiedziałabym, dosyć umiarkowana temperatura, 28,6, więc nie jeszcze bardzo upalnie, około 28 stopni także w Kielcach. Ale właśnie, już południe, a zdecydowanie najbardziej zachód kraju z bardzo wysoką temperaturą. Już mówiłam o Legnicy, to jest absolutny faworyt dzisiejszy, jeśli chodzi o przygrzewanie słoneczka. 32,5 stopnia w Zielonej Górze, więc też niewiele chłodniej. 31,7 w Świnoujściu, a 32,5 w Szczecinie, więc tutaj też bardzo wysoka temperatura. Jeśli chodzi o południe, to prawie 30 stopni w Krakowie, więc tutaj też ciepło. Jeśli chodzi o to, co pogoda przyniesie, no to będzie cały czas do końca dnia słonecznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura jeszcze podskoczy do 35 stopni na zachodzie, a około 30 będzie w centrum i najchłodniej 26 to wschodnie wybrzeże. Zachmurzenie małe, a miejscami na północy i północnym zachodzie mogą się pod koniec dnia albo w nocy pojawiać przelotne opady, ale to nie jest jakaś duża szansa na te opady. Z tego, co widziałam, to do godziny 20:22, czyli do tej godziny, co mapa dynamiczna, synoptyczna z uwzględnieniem opadów pokazuje, na razie nie widać żadnych opadów, jak Polska długa i szeroka. Bardzo dużo słońca, bardzo gorące powietrze. Przypominam też o ostrzeżeniu meteorologicznym przed upałem, więc nakrycia głowy, woda albo po prostu jakiś chłodniejszy napój dzisiaj bardzo wskazane, żeby właśnie w czasie aktywności na zewnątrz jakichkolwiek pamiętać o tym, żeby się nawadniać. Ciśnienie stabilne, lekko spada, ale nie jakoś znacznie. 1000 w tej chwili 3 hektopaskale na warszawskich barometrach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 14. Ja nie chcę tutaj być takim zwiastunem złych informacji i w środku długiego weekendu mówić wam o tym, że wakacje się kończą, ale trochę tak jest i trochę trzeba się na to może być może przygotować. I właśnie do godziny 15 o tym, co powiedzieć sobie, żeby ten urlop, koniec urlopu nie był jakimś przykrym wydarzeniem, a też przede wszystkim jak wyjaśnić to dzieciom, że przecież wszystko będzie dobrze i to, że wakacje się kończą, to nie jest koniec świata. 3 minuty po godzinie 14. Ewa Mierzejewska, zapraszam do 17.

0: 11 minut po godzinie 14. Witamy Emilię Kleszczewską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ewciu.
0: Jak się masz, powiedz? Gorąco?
1: No tutaj akurat na szczęście jest troszeczkę chłodniej w studiu, ale dzisiaj jechałam rowerem i nawet na rowerze było mi bardzo ciepło, więc jest gorąco, a wręcz upał.
0: Fajnie.
1: A ja u ciebie?
0: Bardzo
1: ciepło
0: dobrze. Już teraz wróciła, przez te ostatnie 3 godziny wróciła temperatura do takiej optymalnej, powiedziałabym, ale ja wszystkim tym, którzy mogą korzystać z tego pięknego słońca i z tej ciepłej pogody, zazdroszczę. Ale nie ominie mnie to dziś po godzinie 17 na pewno, a już teraz wyjeżdżamy na trasy. Duży ruch, dużo utrudnień, dużo korków. No myślę, że bardzo duże natężenie ruchu, niespodziewane, jak na przecież świąteczny dzień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja z tym mogę się tylko zgodzić. Mamy naprawdę bardzo dużo utrudnień i nowych informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. S8 to dosłownie informacja sprzed 6 minut. Na węźle Marymącka na 13 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe, ale jest to kolizja, czyli nic nikomu się nie stało. To ta dobra część informacji. Zablokowany został jeden pas w kierunku Białego Stoku od godziny 14 i właśnie te utrudnienia powinny jeszcze trwać przez najbliższe 2 godziny. Jeżeli chodzi o kolejne odcinki, to droga krajowa numer 15, Toruń Kowalewo Pomorskie. W miejscowości Brzeźno na 250 kilometrze mamy poważny wypadek. Zderzyły się 2 samochody osobowe. 4 osoby są ranne i jesteście cały czas prowadzeni jednym pasem naprzemiennie. Jeżeli chodzi o autostradę A1, to w województwie śląskim między węzłem Świerklany i węzłem Żory na 24 kilometrze samochód ciężarowy uderzył w bariery i cały czas zablokowana jest trasa do Łodzi. Ruch kierowany jest na objazdy i do tego zdarzenia doszło około godziny 6 rano, także już zdecydowanie te prace na A1 się wydłużają. I to nie wszystko, bo A1 to także odcinek Kopytkowo-Pelplin. Remont na fragmencie ponad 7-kilometrowym. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km/h. Jest tam korek, no i ten odcinek najlepiej omijać starą jedynką.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Równiutko 20 minut po godzinie 14 i tu troszeczkę informacji w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Utoczka w cieniu już 28,4. Przypominam, to jest pogranicze Małopolski i Podkarpacia, więc bardzo ciepło, ale jednak na zachodzie dużo cieplej. Tu już mówiłam o tym, że prawie 33 stopnie na przykład w Legnicy, czyli na południowym zachodzie Polski. Ta temperatura jeszcze podskoczy. No i właśnie, cieszymy się jeszcze z tych upalnych dni, ale jednocześnie już w drugiej połowie sierpnia, ja nie wiem jak wy, ale ja już mam takie poczucie, że to co dobre dobiega końca i chyba to jest też związane biologicznie, no bo dni są jednak coraz krótsze, te świty są coraz później, a zachody coraz wcześniej, dzień się skraca i wyraźnie to już w drugiej połowie sierpnia widać. I no właśnie, i to też wpływa na pewno na nasz nastrój, wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy ten czas, który jeszcze jest fajny, bo zazwyczaj związany z wolnym i z odpoczynkiem, a z drugiej strony już mamy takie poczucie z tyłu głowy, że to już za chwilę wszystko, co dobre, się skończy. I właśnie o tym będziemy rozmawiać, jak sobie z tym poradzić, jak to wytłumaczyć sobie, a także naszym najmłodszym. I oczywiście zrobimy to z ekspertką. Ze mną już teraz Agata Dominik, psycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: No i Pani Agato, po tym długim wstępie to pierwsze i zasadnicze pytanie jest, czy jest rzeczywiście jakiś taki powód biologiczno-psychologiczny, że się tak troszeczkę już niepewnie i z takim niepokojem podchodzimy do tego końca sierpnia?
1: Absolutnie, oczywiście. Z psychologicznego punktu widzenia nawet zaczyna się pojawiać taki potoczny termin, który się nazywa August Blues, czyli taki sierpniowy baby blues, można powiedzieć. Czyli taka, ten moment, w którym ta końcówka lata do nas przychodzi i w którym ten nasz nastrój spada, bo nasz mózg traktuje ten koniec lata nie jako koniec tego czegoś dobrego, ale jako takie oddzielenie się starego od nowego. Dzieci idą do szkoły, my wracamy do pracy, rusza cała ta machina wożenia, przywożenia, przejeżdżania i tak dalej.
0: Jest trudna.
1: Jest trudna. W związku z tym my rzeczywiście odczuwamy spadek nastroju. Też warto dodać, że bardzo często podczas wakacji korzystamy z tych wakacji bardzo mocno i intensywnie. Chodzimy na spacery, korzystamy z lata, jesteśmy na działkach ze znajomymi. Natomiast jakby symbolicznie 1 września tak jakbyśmy to odcinali, co nie jest korzystne dla naszego zarówno układu nerwowego, jak i dla naszych emocji.
0: No a właśnie, a da się tego no właśnie nie odciąć, no bo tak czytałam trochę o tym August Bluesie, czyli o tym sierpniowym bluesie. No i tam jest napisane między innymi, i myślę, że to jest dobre porównanie, że to jest jak taka jedna długa niedziela, bo jest takie uczucie w nas przed poniedziałkiem, kiedy wracamy do pracy po weekendzie, że już czujemy taki trochę niepokój. No niby odpoczywamy, ale ta niedziela już jest taka na takim odpoczywaniem na pół gębka, czyli trochę odpoczywamy, a jednak dużo czujemy niepokoju w związku z tym, co musimy w poniedziałek ogarnąć, załatwić, z kim się połączyć, jakie sprawy pozałatwiać. I czy rzeczywiście można to porównać? Tylko tutaj byłoby to, jak rozumiem, takie bardziej długofalowe.
1: Tak, absolutnie można to porównać i są na to wszystko badania naukowe. Oczywiście my się od razu stresujemy. Też warto popatrzeć, jak my Polacy odpoczywamy. My często odpoczywamy tak, że i tak jesteśmy gdzieś głową w mailach, w telefonach. 40-50% na wakacjach w ogóle odbiera telefony służbowe i odbiera maile służbowe. I rzeczywiście jest w ten sposób, że my coraz bardziej, ten stres nas wręcz narasta.

0: I jak już jest tam, nie wiem, sobota, niedziela i my już w poniedziałek idziemy do pracy, to rzeczywiście ten nastrój sprawia, że my czujemy się dognieceni, tacy przybici. Dlaczego? Bo od razu, tak jak pani powiedziała, wyobrażamy sobie, co nas tam czeka. Rozmieniamy na mniejsze transze to, co nas czeka, że na przykład czeka nas, nie wiem, jutro zrobię 20 maili, tylko już myślimy, że w tej skrzynce to tam z 1000 maili nas czeka, na które na pewno musimy odpisać. A ja państwa bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby podzielić na mniejsze kategorie te rzeczy, które nas czekają po powrocie do pracy.
1: No ale właśnie, to jest pytanie, dlaczego my myślimy o tym już tak od razu, że wszystkim musimy się właśnie w tej chwili konkretnej zająć. Czy my jesteśmy, no nie wiem, tacy obowiązkowi, tacy ambitni, czy to wynika z tego też, w jakiej kulturze no, pracy zostaliśmy wychowani i jednak właśnie nie umiemy tego odpuszczać. Ja często to widzę w kontakcie mailowym, zwłaszcza z ludźmi z zagranicy, czy to Francuzami, czy Amerykanami, czy Brytyjczykami. I zawsze jest to samo. Jak mają wolne, to jest wolne. Nie ma w ogóle absolutnie. Jest od razu napisane, słuchaj, odpisuję ci dzisiaj, ale przez najbliższy tydzień w ogóle mnie nie będzie i nie będzie ze mną kontaktu, zwyczajnie.
0: I normalnie nie ma mnie i nie będzie. I jestem niedostępny, jestem niedostępna i koniec.
1: Natomiast ja sobie tak myślę i najfajniejsze jest to w tym wszystkim, że ja sobie myślę, no okej, ma to sens w ogóle. To nie jest tak, że ja się czuję jakoś oburzona tym, albo myślę sobie, no nie, no w ogóle jak tak można. I to dlaczego my tego nie możemy przełożyć jakby na siebie, na to, co my robimy?
0: My możemy to przełożyć, tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie no to właśnie przełożyć, dlatego że my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Biorąc pod uwagę to, jak badamy ludzi, którzy odpoczywają. Po pierwsze, Polacy jeżdżą na mniejsze, mniej liczebne dniowo urlopy.
1: Czyli takie
0: krótsze, tak? A według badań naukowych nasz mózg odpoczywa od 7 do 10 dni i wtedy dopiero następuje taki reset, taki odpoczynek naszego układu nerwowego i tym samym nas. My Polacy rzeczywiście żyjemy w tym kulcie pracy, w tym kulcie strachu, że możemy stracić pracę, że z czegoś się nie wywiążemy, że coś się podzieje. W związku z tym bardzo często już w ten piątek, czy tam w sobotę, czy w niedzielę, myślimy o tym, bo chcemy kontrolować, co zostaniemy w pracy. Chcemy być w kontroli, żeby to takie zgubne, czuć się bezpiecznie, że jak my wrócimy, to damy z siebie 1500%. No i ten urlop w ciągu 2-3 dni odchodzi w zapomnienie.
1: No właśnie, taka jest prawda, że tak nas to, tak jak pani powiedziała, przytłacza nie dość, że tylko ta świadomość, ale właśnie to, że bardzo szybko zapomina się o tym urlopie, bo po prostu tych obowiązków jest tak, jakbyśmy chcieli nadrobić ten czas, w którym nas nie było. I to też jest zgubne, bo ja wiem, jak rozmawiam też ze znajomymi, którzy może niekoniecznie mają taki charakter pracy jak mój, powiedzmy pracują w takim bardziej korporacyjnym sznycie i oni mówią, no do wakacji mam dużo więcej pracy, bo muszę ogarnąć to na ten czas, kiedy mnie nie będzie, a później nadrabiam ten czas, kiedy mnie nie było. Czy w ogóle my musimy to robić?
0: Według mnie, z psychologicznego punktu widzenia, my nie musimy tego robić, bo proszę zwrócić uwagę, czy my przed urlopem, czy po urlopie, to i tak mamy tą samą ilość pracy. My cały czas wtedy, jeżeli myślimy, że musimy do urlopu pracować, dając z siebie wydajności 1000% i po urlopie, to my jesteśmy cały czas w napięciu, cały czas w stresie. A dla takiego aktywnego i takiego dobrego pracownika ważne jest to, żeby on odpoczął, żebyśmy odpoczęli. Ten odpoczynek nie jest po to, żebyśmy nagle wyjechali i nic nie robili, tylko żebyśmy rzeczywiście uspokoili swój układ nerwowy, żebyśmy odpowiednio reagowali na to, co mówią nam przełożeni, czy żebyśmy byli po prostu w takim, no nazwę to chillaucie, prawda, że nie denerwują nas rzeczy. Jeżeli my jesteśmy bez urlopu i jesteśmy cały czas w tym pędzie, to my nawet na najdrobniejsze rzeczy bardzo często reagujemy, czy agresją, czy takim
1: ogromnym
0: stresem.
1: I bezsilnością też. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą i chciałabym, żebyśmy do tego wróciły po serwisie drogowym, który u nas już za 2 minuty. Czy nie jest przypadkiem tak, że im dłuższy ten urlop, tym powrót do pracy jest związany z większym stresem? No właśnie, co na ten temat mówią psychologowie i badania? O tym za kilka minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 14.30 minęło, a to oczywiście oznacza u nas serwis drogowy. Najświeższe informacje z trasy, które zbiera dla Was Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczniemy od dobrych informacji, że Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje, że po godzinie 14.30 na bramkach wyjazdowych w Warlubiu zakończyły się już utrudnienia drogowe, także prawdopodobnie za niedługo do Gdańska będziecie mogli już jechać spokojniej na autostradowej jedynce. No i droga krajowa numer 15, tutaj też zakończyły się prace dosłownie kilka minut temu. Toruń Kowalewo-Pomorskie na 250 km było poważne zdarzenie drogowe, jak mówi mieliśmy już wcześniej, tam zderzyły się dwa samochody osobowe i aż cztery osoby zostały ranne. I od 12.30 byliście prowadzeni tylko jednym pasem naprzemiennie. Teraz już w obu kierunkach można jechać. No a z tych gorszych informacji pojawiła się informacja, wiadomość z województwa mazowieckiego. Droga krajowa numer 48, odcinek Białobrzegi, Kozienice. Na 127 kilometrze motocykl wypadł z drogi. Właśnie jedna osoba jest ranna. Na miejscu działają służby, również te ratunkowe. I droga jest całkowicie zablokowana od godziny 14. Te utrudnienia mają potrwać jeszcze przez najbliższe 3 godziny. Za 20 minut też postaram się podać informację, jak objechać tą drogę krajową numer 48. I na koniec jeszcze przypominamy, że S8 jest zakorkowana na węźle Marymącka. To 13 km, a tam było zderzenie trzech samochodów osobowych. I cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No i nie chcę się tutaj kłócić z Anią Dąbrowską, ale prawdą jest to, że wakacje się kończą, przynajmniej te kalendarzowe dla dzieciaków. 1 września coraz bliżej, to przecież wtorek za 2 tygodnie. No i właśnie o tym sobie rozmawiamy trochę, jak sobie z tym takim gorszym nastrojem poradzić, jak nastawić pozytywnie i siebie, i nasze dzieciaki do właśnie do powrotu do obowiązków. No i jeszcze napisał do nas Grzegorz, ale się wstrzeliłyście z tematem. Toczek w poniedziałek wraca do pracy. Po 2-tygodniowym urlopie będzie ciężko. I jeszcze druga informacja. Jest zaleta końca mojego urlopu i powrotu do pracy. Więcej czasu będę spędzał w samochodzie i będę mógł was więcej słuchać. No i to mi się bardzo podoba, Agato. Razem z nami cały czas Agata Dominik, psycholożka. No bo tu już mamy takie myślenie bardziej pozytywne, że są jakieś plusy jednak tej sytuacji, że wracamy do obowiązków. No i teraz chciałabym, żebyśmy wróciły jeszcze do tego wątku, bo nam ucieknie. Czyli właśnie, czy jest tak, że bo powiedziałaś o tym, że Polacy za krótko odpoczywają i po prostu ich organizm, pewnie też umysł się nie regeneruje wystarczająco. A teraz tak trochę przewrotnie zapytamy, a to przypadkiem nie jest tak, że na przykład będziemy odpoczywać 3 tygodnie, więc ten szok powrotu do pracy będzie jeszcze większy?
1: Tak, oczywiście. Może być większy, ale to jest całkowicie normalne, że czy po 2, czy po 3-tygodniowym urlopie powrót do pracy boli bardziej niż po długim weekendzie. I w psychologii nazywamy to szokiem powrotnym. Mhm. Im głębiej zanurkujemy w relaks, im bardziej odepniemy głowę od tych obowiązków, tym silniej potrzebujemy, tym większej siły potrzebuje nasz mózg, żeby wynurzyć się z powrotem na powierzchni tych wszystkich obowiązków, które nas czekają. To nie oznacza, że długie wakacje nam nie służą, wręcz przeciwnie, tylko one dają pełną regenerację. Oznacza to po prostu, że po długim urlopie potrzebujemy powolniejszego rozruchu. Na przykład napisać na skrzynce mailowej, dać sobie, nie wiem, bufor 1-2 dni więcej, że będziemy odpisywać i powoli odpisywać, ale dać 2 więcej dni i jesteśmy na urlopie, czy tam powoli będziemy odpisywać.
0: No i właśnie. I tak myślę sobie o rodzicach ciepło, jako też rodzic, bo ten szok powrotu do rzeczywistości i obowiązków jest podwójny, zwłaszcza jeśli ma się dość małe dzieci, takie powiedzmy rozpoczynające dopiero czas szkolny, no bo nie dość, że nam się kończy ten urlop, nam jest trudno, to jeszcze jak wytłumaczyć dziecku, że wakacje się kończą i że to właśnie, że to nie taki koniec świata i że wszystko właściwie będzie dobrze.
1: Utożsamiam się jako mama przyszłej pierwszoklasistki od września. W związku z tym powiem
0: na przykład.
1: Tak, więc na własnym przykładzie ja staram się swojej córce powiedzieć, jak to będzie pięknie, że to jest fajne, że będziemy zbierać liście, kasztany, jakby znaleźć te wszystkie pozytywy, które wynikają z tych dłuższych dni. Od choćby ja swojej córce powiedziałam, że będziemy grać więcej w planszówki. Będziemy więcej czasu spędzać tak aktywnie wspólnie, no bo jedna babcia, druga babcia, wyjazd tu, wyjazd tam i tak dalej. Więc starajmy się znaleźć te pozytywy, które wynikają z tego czasu powakacyjnego, tak? Czyli wracamy też do rutyny, no też często spędzamy więcej czasu z dzieckiem, co mam na myśli takiego, że myślimy nad tym, co będzie w weekend, bo w wakacje często, tak jak wspomniałam, babcia, ciocia, ktoś tam gdzieś tam pojechali i tak dalej.
0: No właśnie też część rodziców i są takie różnego rodzaju memy, że rodzice właściwie to otwierają i strzelają korki od szampana 1 września, bo po prostu no, dziecko, moglibyśmy powiedzieć tak potocznie, nie jest na naszej głowie w 100%. To jest szczególnie trudne przy dzieciach jednak małych, ale już szkolnych i to jest właśnie moje doświadczenie z tych wakacji osobiste, że 8 tygodni zapewnienia dziecku opieki, kiedy mój urlop ma 2, 2,5, no czasem w porywach 3, to jest, było to bardzo, bardzo trudne. Oczywiście z każdym rokiem będzie pewnie łatwiej, bo dziecko będzie coraz większe, więc będzie mogło już i trochę samodzielnie być w domu i być może więcej aktywności takich kolonijnych, obozowych będzie podejmować, ale jest to trudne. Ale z drugiej strony właśnie, więc tutaj rodzice mogą się cieszyć, że mają, że nie muszą myśleć o tej opiece, jak ją zapewnić i jak zorganizować ten czas. Z drugiej strony, no właśnie, wraca ta logistyka typu wstawanie o 6 rano, ogarnianie dziecka przed, to zawsze jest bardzo taki nerwowy czas, jak trzeba dzieciaki ogarnąć na czas, na konkretną godzinę. No i tutaj to jest takie podwójne

0: wyzwanie i zastanawiam się, czy dobrym pomysłem właśnie jest coś takiego, że na przykład odliczamy do czegoś miłego, że może już nie wakacje, ale na przykład jakiś wyjazd weekendowy.
1: Fantastyczny pomysł. Właśnie chciałam Państwa też zachęcić, żeby sobie dać taki cel. Cel właśnie jakiegoś city breaku, czyli wyjechania gdzieś na weekend, pojechania gdzieś w jakieś fajne miejsce, po to, żebyśmy do czegoś dążyli. Po to, żebyśmy mieli właśnie ten cel i odliczania w kalendarzu też jest fantastyczne i dla naszej głowy, i dla głowy naszych dzieci, które widzą namacalnie, że już niedługo pojedziemy, nie wiem, na super aquapark, czy my pojedziemy sobie, nie wiem, gdzieś, nie wiem, do Gdańska, czy do Gdyni, prawda? Mhm. Ważne jest też to, żebyśmy robili to wspólnie, ale też zachęcam Państwa do tego, żebyśmy z psychologicznego punktu widzenia przestawiali się powoli. Nie robili tego nagle. Czyli przychodzi ten magiczny 1 września i my nagle zaczynamy wstawać o 6 rano. Mhm. Bo mamy obowiązki, bo musimy zrobić śniadanko dziecku, czy dla siebie i tak dalej. Ja zachęcam, żebyśmy lądowali powoli, czy tam lądowali w tym czasie powakacyjnym. Wcześniej, nie wiem, 5 dni wcześniej, 4 dni wcześniej. I jeszcze jedno, co jest bardzo ważne. Ważne jest to, żebyśmy nie rezygnowali z tych rzeczy, które nam robiły przyjemność na wakacje. Nie wiem, w samotności kawa o poranku. Wyjście na ogród, jeżeli ktoś ma taką możliwość. Pójście na samotny spacer. Żebyśmy nagle nie odcięli się od tego, co było na wakacjach, tylko trochę kontynuowali te wszystkie rytuały, które sprawiały nam przyjemność, oczywiście w miarę możliwości.
0: No właśnie, tak myślę, że to sprawi, że nie będziemy tak zszokowani tym wszystkim, co nas będzie czekało tego przysłowiowego 1 września. No i jeszcze ten, w ogóle ten pierwszy tydzień, te pierwsze 2 tygodnie są też takie dosyć trudne, bo logistycznie trzeba jeszcze dostosować ten plan lekcji do naszego systemu pracy, dodatkowe zajęcia trzeba ustalić. No dużo, dużo jest takich spraw do załatwienia i niestety jest tak też, ale właśnie myślę sobie, że taka też solidarność, że wszyscy przechodzimy przez to samo, też jest ważna, że niestety nie da się tego ogarnąć wcześniej, bo przecież ten plan rzeczywiście dostajemy 1 września i nie, no nie wcześniej.
1: Ja bym chciała też podkreślić, że to jest zdrowa adaptacja emocjonalna. To jest naturalne, że my mamy spadek nastroju w momencie, kiedy zaczyna się wrzesień. To nie jest nic nowego, żebyśmy zaakceptowali fakt, że po prostu tak mają ludzie. Może czasem o tym nie mówią, ale jak się zapytamy koleżanki czy kolegi, czy jest ci trudno we wrześniu, ja zakładam, że tak jak my we dwie, to tak więcej osób może potwierdzić, że jest trudno.
0: Taki też był trochę cel tego tematu na dziś, no bo właśnie chciałam, żeby to trochę wybrzmiało, że wszystkim nam jest dość trudno, a ja jakoś wtedy tak globalnie i tak kolegialnie jest nam wtedy choć trochę łatwiej. Agata Dominik, psycholożka, była gościem PRK Polskiego Radia Kierowców i sobotnich wysokich obrotów, jeszcze świątecznych, jeszcze urlopowych i oczywiście nie chcemy wam tego nastroju psuć, chcemy właściwie przedłużyć trochę te wakacje i to myślenie o tym, żeby, no właśnie, że nie jest to ani koniec świata, ani koniec przyjemności, tylko po prostu kolejny etap. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Daga jeszcze do nas napisała w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy z Agatą Dominik. Hej, ja lubię swoją pracę. Czasem wydaje mi się, że bardziej odpoczywam w pracy niż na urlopie. Bo rutyna, nie robię tego samego w pracy, ale wiem, czego się spodziewać. Jedzenie o tych samych porach, dość przewidywalny czas, to w pracy. No i mam czas na słuchanie podcastów. No i bardzo mi się też to podoba właśnie, no bo tak się mówi i to w sumie jest duża prawda w tym, że jeśli zajmujesz się na co dzień i jeśli zawodowo zajmujesz się tym, co kochasz, no to tak jakbyś nie przepracował ani jednego dnia w życiu. No i oczywiście życzymy wam tego, żeby tak wasza praca wyglądała. Myślę, że i moja, i Emilii tak naprawdę tak wygląda.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć, że ja tutaj się nie mogę tylko doczekać, aż przyjdę i powiem, co na tych drogach.
0: No właśnie, 9 minut przed godziną 15, najwyższy czas na kolejny raport drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o raport drogowy, to zaczynamy od autostrady A1. Jest aktualizacja. Odcinek węzeł Świerklany do węzła Żory w województwie śląskim na 24 kilometrze. Samochód ciężarowy zjechał z pasa ruchu i uderzył w bramownicę. Niestety jedna osoba została ranna. To jest właśnie ta najnowsza wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiemy też, że zablokowana została jezdnia w kierunku Gliwic i tak naprawdę te utrudnienia pojawiły się już przed godziną 6, więc od 8 godzin utrudniony jest przejazd przez autostradową jedynkę w województwie śląskim. A jeżeli chodzi o pozostałe informacje, to dawno nie było informacji wiadomości o S6, to odcinek Goleniów-Nowogard. W pobliżu miejscowości Żółwia Błoć na 3 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Tam nie ma rannych na szczęście, ale cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą zjazdową a łącznicą wjazdową i objazd odbywa się przez rondo w obrębie węzła Goleniów-Lotnisko. Jeżeli chodzi o autostradę A4, to między węzłami Kleszczów i Łany na 296 kilometrze, to też województwo śląskie, była kolizja 3 samochodów osobowych i od godziny 12 zablokowana jest jeden pas w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Równo 15, to oczywiście u nas oznacza, że będziemy sprawdzać, jaka jest temperatura. Między innymi 34,3 stopnia w tej chwili w Legnicy. Legnica nadal jest najcieplejszym miastem w Polsce, a najchłodniej w Zakopanem tutaj, najchłodniej, to jest dzisiaj duży cudzysłów, bo 26 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szybciutko powiem tylko, że do końca dnia bardzo duży upał. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydane dla południowo-środkowych województw, tak bym to określiła, czyli województwa śląskiego, województwa opolskiego, części Dolnego Śląska, części Małopolski, południowej części województwa łódzkiego, całego województwa świętokrzyskiego i także części Podkarpacia. Chociaż dużo cieplej niż tam, jest jednak na zachodzie kraju, no bo tak jak mówiłam, w Legnicy 33,7 w Szczecinie, 32,8 w Świnoujściu, 33,7 w Zielonej Górze. Zdecydowanie najcieplej dziś na krańcach zachodnich kraju, no ale oczywiście też na południu dość, bardzo nawet nie dość ciepło. I te ostrzeżenia to były drugiego stopnia, pierwszego obowiązują dla całego kraju z wyłączeniem północno-wschodniej części, czyli województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. I do końca dnia dużo słońca, bardzo wysoka temperatura, no i sprawdźmy jeszcze, co czeka nas w nocy i co czeka nas wieczorem. Na przeważającym obszarze kraju w nocy bezchmurnie, jedynie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i może przelotnie padać deszcz. Możliwe są także burze, ale przelotne i nie bardzo obfite, do 15 litrów na metr kwadratowy. W nocy dużo chłodniej, od 14 stopni miejscami na wschodzie do 19 na zachodzie, a chłodniej lokalnie w Dolinach Karpackich około 10 stopni. Wiatr będzie słaby, nad morzem tylko nieco silniejszy, ale i tam umiarkowany, więc nie powinien, no, nie powinien powodować i potęgować uczucia chłodu w nocy. No i rzeczywiście ta różnica między dniem a nocą, jeśli chodzi o temperaturę, to już dobrych kilkanaście stopni, a w niektórych miejscach nawet powyżej 20. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to sprawdzamy je oczywiście także dla Was. 1003 niespełna hektopaskale w tej chwili na barometrach w Warszawie, co oznacza, że to ciśnienie lekko spada, ale nie jakoś bardzo gwałtownie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 3 minuty po godzinie 15, tu wysokie obroty, takie świąteczne, sobotnie. Odpoczywacie, jedziecie, oczywiście przeglądamy dla Was trasy. Gdybyście jeszcze potrzebowali, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś niespodzianek na zaplanowanej przez Was trasie, to dajcie znać, skąd, dokąd się wybieracie, a my się tym zajmiemy. Ewa Mierzajewska, dzień dobry dla wszystkich tych, którzy do nas dopiero dołączyli. Zapraszam do 17.

0: 11 minut po 15. Sprawdzamy co 20 minut to, co może dziać się na trasach. Czy są jakieś korki, czy są jakieś utrudnienia? Oczywiście wy także dajcie nam znać, jeśli spotykacie coś na swojej trasie. Emilia Kleszczewska wszystko to monitoruje. Patrzy też oczywiście na mapę i ostrzega was przed utrudnieniami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A jeżeli chodzi o trasę S8 w Warszawie, to niedawno mówiliśmy, że cały czas zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Teraz już tego utrudnienia nie ma. Na 13 kilometrze przed godziną 14 tam właśnie zdarzyły się trzy samochody osobowe. Nie było osób rannych, ale niemożliwy był przejazd właśnie w kierunku Białegostoku. Teraz też już na mapach nie widzimy większych utrudnień. Jeżeli chodzi o kolejną trasę, też ekspresówkę, S3. Węzeł Kliniska do węzła Rzęsi w pobliżu miejscowości Pucice. To już akurat województwo zachodniopomorskie i 84 kilometr. Tam mamy kolizję dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Te utrudnienia są od godziny 14, także jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mają one potrwać do godziny 16.30. A jeżeli chodzi o mapy, to tak, zaglądamy, patrzymy, gdzie najbardziej nam się korkują trasy. No dalej jest to autostradowa jedynka, mimo że tam już Centrum Kontroli Ruchu poinformowało nas, że utrudnienia się zakończyły, no jednak jeszcze nie. Tam widać, że jest kilometrowy korek na wysokości miejscowości Kierwałt. To trasa w drodze do Gdańska. Jeżeli chodzi o Pomorze, to nie wszystko, bo zdecydowanie większy ruch jest na S6 za węzłem Gdańsk Południe w trasie do Gdyni. No i Nowy Dwór Gdański, trasa S7, także w kierunku Gdańska są niewielkie spowolnienia. To nie wszystko. Jeżeli próbujecie dojechać do Warszawy trasą S8, to na wysokości miejscowości Rozalin. Trwają prace służb, prace drogowe, ale też jest informacja na mapach o tym, że mamy jakieś zdarzenie drogowe. Na razie więcej jeszcze nie wiemy, także czekamy na wasze wiadomości. Jeżeli chodzi natomiast o autostradową czwórkę, to sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej już na odcinku Katowice-Kraków, chociaż przed węzłem w Balicach jeszcze jest niewielki korek, niewielkie spowolnienie. I jeżeli chodzi też o dojazd do Krakowa od strony Zakopianki, to cały czas jest przewężenie na wysokości miejscowości Libertów i Gaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i przypominamy formę kontaktu z nami. To jest oczywiście numer telefonu 22 513 11 11, ale też nasza aplikacja. Tu można pisać, można się nagrywać. Zresztą jak naciśniecie słuchaweczkę, to także połączycie się właśnie z tym numerem 22 513 11 11.

0: Teraz ciekawa sprawa, no taka powiedziałabym ani nie wakacyjna, ani nie urlopowa, ale dla osób, które starają się zdobyć prawo jazdy, no wygląda na to, po tym jak się zachowują, że biegnie czas do konkretnego terminu. Chodzi o to, że młodzi kandydaci na kierowców oblegają ośrodki ruchu drogowego, żeby zdążyć z egzaminem na prawo jazdy przed 3 września, bo wtedy to zaostrzą się przepisy i 18-latkowie przez 2 lata, a 17-latkowie przez 3 lata będą odbywali za kierownicą okres próbny. Jeśli w tym czasie 2 razy popełnią poważne wykroczenie, jak na przykład jazda po alkoholu czy przekroczenie prędkości o 50 km/h, to okres próby wydłuży się o kolejne 2 lata. Ponadto po uzbieraniu 12 punktów karnych będą musieli przejść dodatkowe szkolenie. No i to właśnie powoduje, że ci najmłodsi kandydaci na kierowców chcą zdążyć zdać egzamin przed wejściem tych przepisów i w ośrodkach egzaminowania tworzą się kolejki. Tak jest między innymi w Tarnowie, o czym mówi dyrektor tamtejszego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Paweł Gurgul.
1: Mamy też tych osób bardzo dużo, które tak jakby troszeczkę nawet na nas naciskają. Mamy bardzo dużo próśb o przyspieszenie terminu i rzeczywiście te osoby chcą zdążyć przed 3 września. Nawet rodzice dopingują te osoby, żeby zdążyły. Natomiast tutaj troszeczkę apeluję, może powiedzieć, do tych rodziców, że starajmy się przede wszystkim zrobić wszystko, żeby te nasze dzieci, żeby jeździły bezpiecznie. Nie bójmy się tego, że po zdobyciu więcej niż 12 punktów karnych one będą musiały odbyć kurs, no bo jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko jeździło bezpiecznie, to powinniśmy zakładać, że żadnych punktów karnych nie będą zdobywać.
0: W Tarnowie, w Nowym Sączu i w Nowym Targu na egzamin na prawo jazdy czeka się tam teraz do miesiąca, a w Krakowie do 3 tygodni. Jednocześnie dyrektor tarnowskiego ośrodka zauważa, że 17-latkowie, którzy od marca też mogą zdawać egzamin na prawo jazdy, podchodzą do tego solidnie i notują dużo lepsze wyniki niż pozostali kursanci. 17-latkowie po zdaniu egzaminu mogą prowadzić samochód, ale pod warunkiem, że przez pół roku lub do osiągnięcia 18 roku życia będą towarzyszą im właściwie bardziej doświadczeni kierowcy. Więc trochę o tych zmianach, ale też o tym, co to powoduje zazwyczaj w wordach, czyli właśnie taki trochę efekt paniki i tego, że te nowe przepisy wejdą w życie. No wejdą i na pewno się do nich przyzwyczajimy, ale na początku jest rzeczywiście taka sytuacja dosyć szokowa. No i z tego powodu właśnie te kolejki powstały.

0: nadzieję, że już dojechaliście do tego miejsca, w którym spędzacie ten wolny, i to też jest nasza nadzieja, kolejny czas. Chociaż z tego, co widzę, Emilia, troszeczkę się jakby uspokoiło.
1: Tak, ja też to właśnie widzę, tutaj sobie przeglądam traski. No, widać, że jesteście nad morzem na pewno, bo tutaj tak. Jastrzębia Góra, Karwia, Władysławowo, tu się dzieje, ale tak to jest już zdecydowanie lepiej niż wcześniej.
0: No właśnie, południowa obwodnica Krakowa rozkorkowała się, także dużo lepsza sytuacja na A1, a przede wszystkim na S7, tam sporo spowolnień było. No ale właśnie, co jeszcze się na trasach dzieje, o tym już teraz Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A że trwa długi weekend, to ja pozwolę sobie zacząć właśnie od trasy wojewódzkiej numer 216, gdzie jesteście na wakacjach i to widać, bo właśnie trasa, odcinek chałupy Władysławowo jest dość mocno zakorkowana cały czas, zwłaszcza we Władysławowie jest większy ruch w centrum miasta i jeżeli dojeżdżacie z Jastrzębiej Góry do Karwi. Przed samą Karwią też jest bardzo gęsty korek w obu kierunkach tak naprawdę. I jeżeli chodzi o Pomorze, to wszystko, chociaż dłużej dojeżdżacie jeszcze autostradową jedynką na wysokości miejscowości Morzeszczyn, to przed Pelplinem i to właśnie trasa zaraz przed samym Trójmiastem. A jeżeli chodzi o nasz drugi kurort, czyli Zakopane, górski kurort, to cały czas przewężona jest droga wojewódzka numer 958, ulica Nowotarska, do Ronda Solidarności i nie tylko, bo też stoi Aleja 3 Maja i dalej trasa w kierunku Kościeliska. Chociaż dojazd do Zakopanego też wcale nie wygląda najlepiej, najpłynniej. Droga krajowa numer 47 w Szaflarach i w Poroninie. W obu kierunkach są te przewężenia trasy, chociaż głównie właśnie do Zakopanego. A jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to tylko niewielkie przewężenia na wysokości punktu poboru opłat w Balicach i w Brzęczkowicach. I jeszcze niewielki ruch jest, lekko wzmożony ruch jest na wysokości Kątów Wrocławskich. To A4 przed samym Wrocławiem, a zdecydowanie lepsza sytuacja jest na pewno na Mazowszu. Jeżeli chodzi o trasę S8, to można już na spokojnie jechać w kierunku Białegostoku i w stronę Łodzi, a mowa o moście generała Grota Roweckiego. Nie korkuje nam się S2 ani żadne dojazdówki do Warszawy. I tak samo jest na autostradowej dwójce. Też mieliśmy tam korek 40 minut temu, ale już widzimy, że sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Czekamy na Wasze wiadomości mimo wszystko. Jeżeli jesteście w trasie i widzicie jakieś utrudnienia, to dajcie nam znać. 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za kilka minut właśnie a propos tego wypoczynku, no to najważniejsze, żeby on był bezpieczny. Więc przypomnimy podstawowe zasady zachowania w górach i nad zbiornikami wodnymi.

No i na pewno odpoczywacie nad wodą, a także w górach. No i rzeczywiście świąteczny sierpniowy weekend to czas niezwykle pracowity dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tylko wczoraj udzielili pomocy 10 turystom. No i też ważna informacja taka, o której już mówiliśmy, że

0: żebyście zrozumieli skalę tego, że 150 tysięcy na ten, tylko ten niedługi weekend przyjechało pod Tatry, więc rzeczywiście jak powiedzmy chociażby połowa z nich wyjdzie na szlaki, no to ogromne to jest, ogromne zagrożenie właściwie. Ratownik dyżurny Krzysztof Długopolski powiedział, że w mijającym tygodniu Topr był wzywany na pomoc ponad 80 razy, ale o tym za chwilę, a na razie jeszcze przeniosimy się nad wodę, bo tutaj także piękna pogoda i wydłużony dla wielu weekend przyciągnął tłumy nad morze. Na plażach nad Bałtykiem jest tłoczno. Ratownik WOPR z Międzyzdrojów Piotr Golian mówi, że w morzu parawanów łatwo zgubić dzieci. Dlatego warto nauczyć się maluchy zasad bezpiecznego wypoczynku.
1: Chodząc z małymi dziećmi, edukujmy już ich od samego wejścia, czyli edukujmy ich, którym wejściem wchodzimy, jaką ma literkę, jakie ma oznaczenie. Wytłumaczmy małym dzieciom o tych zasadach bezpiecznego plażowania. Przypomnijmy o tym, że są tutaj ratownicy. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, do ratowników od razu mu trzeba się zgłaszać. Wybierajmy kąpielisko strzeżone. Może będzie tam trochę tłoczniej, będzie więcej ludzi, ale przede wszystkim będzie tam na pewno bezpiecznie.
0: Temperatura nad morzem przekracza 30 stopni. Ratownik, zwłaszcza na północnym zachodzie, na Pomorzu Zachodnim, ratownik apeluje, by unikać przegrzania.
1: Pamiętamy o nawadnianiu, zabraniu ze sobą kremów z filtrem, schładzaniu się i nie przebywania przede wszystkim całego pełnego dnia na słońcu.
0: Ratownicy odradzają też gwałtowne wchodzenie do wody po opalaniu się na plaży, a gwałtowne schłodzenie skutkuje gwałtownym skurczem naczyń krwionośnych. To może doprowadzić nawet w skrajnych wypadkach do zatrzymania akcji serca. Teraz z nad wody przenosimy się ponownie w góry właśnie, no bo mówiliśmy o tym, że Topr wczoraj pomógł 10 osobom, a ratownik dyżurny Krzysztof Długopolski mówił, że w mijającym tygodniu Topr był wzywany na pomoc ponad 80 razy.
2: Od poważnych upadków z wysokości, wypadku śmiertelnego, poprzez zachorowania, potknięcia, urazy kończyn, zasłabnięcia, odwodnienia, no co można sobie tylko wymyśleć, to mieliśmy wszystko.
0: Do śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci we wtorek. Turystka, która spadła z małej buczynowej turni, nie przeżyła upadku z dużej wysokości. Od kilku dni na tatrzańskich szlakach, tak jak już wspominałam, jest tłoczno. No i właśnie dlatego ratownicy apelują o rozwagę.
2: No trzeba być ostrożnym w tak wielkim tłumie na szlakach. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, jak to się mówi. Bardzo rozważnie podchodzić do tematu, zabezpieczać się przed przegrzaniem w takich wysokich temperaturach. W takim tłumie naprawdę bardzo łatwo jest gdzieś strącić kamień. Na to też trzeba zwracać uwagę, żeby nie dostać w głowę, ale żeby też patrzeć pod nogi, żeby samemu komuś nie zrzucić.
0: Najwięcej osób przemierza szlaki prowadzące do schronisk, szczególnie w rejonie Hali Gąsienicowej w Dolinie Kościeliskiej i Chochołowskiej. Kolejki ustawiają się także na trudniejszych odcinkach szlaków prowadzących na Rysy i Giewont.

0: Blast from the Past za sprawą Shagiego i Angela. A teraz już ponownie wracamy na trasę z Emilią Kleszczewską w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo się dzieje w województwie zachodniopomorskim. Widzimy, że jest korek na ekspresowej Trójce w obu kierunkach, czyli przed wjazdem do Szczecina i w kierunku Goleniowa. I jeżeli chodzi o trasę właśnie w województwie zachodniopomorskim, to mamy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Między węzłem Kliniska i węzłem Rzęśnica w Pucicach na 84 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma rannych, ale cały czas zablokowany jest właśnie ten jeden pas w kierunku Szczecina. Jeżeli chodzi o trasę do Szczecina, to też piszecie wy na naszej aplikacji, że na trasie S6 leży cały błotnik od dużej ciężarówki i drobne plastikowe części oraz metalowe. Jadąc dalej widać bardzo duży pożar, dym leci również w kierunku trasy S6. Także rzeczywiście najlepiej teraz omijać trasę S3 i S6 też w drodze do Szczecina. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to już naprawdę mamy bardzo dobrą sytuację na trasach w całej Polsce tak naprawdę, chociaż jedziecie jeszcze wolniej przez autostradową jedynkę w miejscowości Kierwałt. Tam trwają prace służb, ale też widzimy na mapach, że jest zdarzenie drogowe. Na razie więcej nie wiemy. Czekamy na informacje od służb albo na wasze wiadomości. 22 513 11 11 to numer telefonu. Tutaj można się do nas nagrywać, ale też możecie wysyłać wiadomości tekstowe w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Ponadto przypominamy, że od Nowego Targu do Zakopanego jest większy ruch. Droga krajowa numer 47 przez Szaflary, Poronin i Biały Dunajec. Ponadto, jeżeli chodzi o trasy pomorskie, jeszcze droga wojewódzka numer 216 Chałupy Władysławowo. Wcześniej tam był większy ruch, ale nie był to korek. Teraz widać, że coraz więcej kierowców pojawia się na trasie w kierunku Władysławowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze jedna informacja z naszej aplikacji. Droga do But, czyli miejscowość 15 km od Hajnówki. Bardzo przyjemna, choć S8 w stronę Białegostoku. Spory ruch. Pozdrowienia dla ekipy PRK i kierującego taty Piotra, napisała do nas Aga. Oczywiście pozdrawiamy tatę. No i dla was oczywiście szerokości przyczepności i jak najszybszej trasy.

0: Równiutko 16. No i oczywiście to oznacza, że już teraz sprawdzamy nie tylko temperaturę, ale też oczywiście warunki na trasach pod kątem pogody. No, dziś uciążliwe może być właściwie tylko upał, bo poza tym warunki do jazdy idealne.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 34,5 stopnia już jest w Legnicy i w Słubicach i zapowiadane było 35 stopni dziś maksymalnie w cieniu na zachód kraju, więc właściwie już ta temperatura jest osiągnięta. W Zakopanem, czyli w tym najchłodniejszym w cudzysłowie mieście w Polsce, w tej chwili 26,5 stopnia. Oczywiście przy tej okazji przypominamy o tym, żeby się nawadniać i żeby chronić głowę, robić, jeśli jesteście gdzieś na zewnątrz i na przykład idziecie szlakiem górskim, żeby robić postoje, odpoczynki, żeby się nawadniać i dbać o siebie, no bo te ostrzeżenia przed upałem w niektórych miejscach na Śląsku, na Opolszczyźnie, w części Dolnego Śląska, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu są drugiego stopnia, czyli tego podwyższonego. No i oczywiście prawie w całym kraju, z wyjątkiem Warmii i Mazur i części Podlasia, są ostrzeżenia pierwszego, czyli tego najniższego stopnia przed upałem, co oznacza, że tam temperatura będzie i dochodzi już do 30 stopni Celsjusza. W noc przed nami dość spokojna. Może padać przelotnie, zwłaszcza na północy i na wschodzie, ale prognozowana suma opadów to do 15 litrów na metr kwadratowy. W nocy wyraźnie chłodniej, więc tutaj już tropikalnej nocy nie będzie. Od 14 stopni miejscami na wschodzie do 19 na zachodzie, a chłodniej w Dolinach Karpackich, tam około 10 stopni, co oznacza, że rzeczywiście ta różnica temperatur jest już bardzo duża, wynosi kilkanaście stopni między dniem a nocą. Jeśli chodzi o wiatr, to słaby, nad morzem umiarkowany, a w rejonach podgórskich Śląska i Podkarpacia w nocy dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Oczywiście wiatr w czasie burz, tych ewentualnych, bo to prawdopodobieństwo ich wystąpienia nie jest jakieś bardzo wysokie, no to wtedy oczywiście te porywy wiatru mogą być silniejsze. I jeszcze na koniec sprawdzamy ciśnienie. W tej chwili 1002 równiutko na barometrach w Warszawie, 1002 hektopaskale, i to ciśnienie nadal lekko spada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 3 minuty po 16, tu wysokie obroty świąteczne, weekendowe, długo weekendowe. No i pytanie do was, jak ten czas spędzacie? Tu jest jedna prośba o sprawdzenie trasy, oczywiście zajmę się tym już za chwilę przed kolejnym serwisem drogowym. Ewa Mierzejewska, zapraszam.

0: Trasa Pawłowice-Brenna, o nią pyta nasz słuchacz Michał. I Michale, to bardzo krótka trasa i bardzo przyjemna, tutaj żadnych utrudnień nie widzę. Tutaj przypominam tylko o remoncie na 81 między Żorami a Warszowicami, ale ogólnie 40 minut, no przyjemna traska, myślę. I oczywiście, jeśli potrzebujecie jeszcze pomocy w sprawdzeniu trasy, no to koniecznie dajcie nam znać, wystarczy napisać skąd, dokąd się wybieracie. A jak wygląda sytuacja na pozostałych trasach, tak ogólnie, globalnie, o tym już teraz Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No na szczęście sytuacja się jakoś bardzo nie zmienia, to znaczy, że naprawdę na trasach jest dość dobrze, jeżeli chodzi o przejazd poza województwem zachodniopomorskim, gdzie na trasie S3 rzeczywiście cały czas jest korek, chociaż widzimy, że już przejezdny jest odcinek w kierunku Goleniowa, a dalej na przykład jeżeli jedziecie do Świnoujścia. Natomiast przed samym Szczecinem mamy rzeczywiście korek kilkukilometrowy, to dokładniej przed węzłem Szczecin-Kijewo. I też jest informacja, że tam na wysokości miejscowości Pucice na 84 kilometrze po 14 zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma rannych, ale cały czas no właśnie blokowany jest ten jeden pas. Ponadto przypominamy, że też i wy w naszych wiadomościach w aplikacji informowaliście, że na S6 w kierunku Szczecina leżą części od ciężarówki, drobne plastikowe części oraz metalowe, także ten dojazd rzeczywiście do Szczecina cały czas może być utrudniony. A jeżeli chodzi o pracę służb, bo dzisiaj takowe też trwają. Droga krajowa numer 28, Zarszyn-Sanok. Tam jeszcze do godziny 5 rano jutro, czyli to są też prace wieczorne dzisiaj, nocne. Zakończą się jutro po 5. Trwa odnowa oznakowania poziomego. Jeżeli chodzi o przejazd, no to mamy prawostronne lub lewostronne zwężenie jezdni i prowadzeni będziecie od godziny 18 właśnie tam jednym pasem naprzemiennie. Jeżeli chodzi o utrudnienia, które się też pojawią dzisiaj po godzinie 20 na trasie S8, takie będą. Województwo mazowieckie w kierunku Białegostoku, 499 km i tam mamy remont nawierzchni. Zajęta będzie prawa część jezdni. Oczywiście czekamy cały czas na wasze wiadomości. Numer się nie zmienia. 22 513 11 11. Tutaj możecie się nagrywać i nagrywać także, ale też pisać wiadomości tekstowe w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i oczywiście przypominamy wszystkim tym, którzy być może dopiero docierają do Warszawy i totalnie zapomnieli, jaki dziś mamy dzień, że Wisłostrada jest zamknięta. Jest zamknięta na całym tym odcinku od Mostu Północnego aż do Mostu Poniatowskiego, no za S8 jeszcze, tak, no mniej więcej do Mostu Poniatowskiego. I tutaj taka sytuacja utrzyma się do późnego popołudnia. Oczywiście tutaj to zamknięcie jest związane z defiladą wojskową, która przeszła ulicami miasta i tutaj także wszystkie trasy dojazdowe i zjazdowe, tutaj także zjazd na S8 właśnie wspomnianą przeze mnie i wjazd z niej jest zablokowany i tutaj trzeba jechać i korzystać z objazdów. One są dobrze oznaczone takimi żółtymi tablicami, ale ogólnie jeśli ktoś ma taką możliwość, to najlepiej samochód zostawić dziś, poruszając się po centrum Warszawy i skorzystać z komunikacji miejskiej.

0: Monstro.
1: No i widać, że odpoczywacie nad jeziorami, nad morzem, w górach, także we własnych ogródkach z basenami, więc rzeczywiście ten czas jest wykorzystany tak jak należy, ale gdybyście nie mieli jeszcze planów na popołudnie późne i na wieczór, a jesteście blisko Mazowsza, no to zapraszamy na piknik lata

0: z radiem. Piknik edukacyjny, tym razem radiowe miasteczko radiowej Jedynki odwiedziło mrozy na Mazowszu. Trwa piknik edukacyjny właśnie naszej właściwie jedynkowej, sztandarowej audycji, no ale oczywiście to jedna wielka radiowa rodzina, czyli Lata z radiem w parku imienia Piotra Starosty. Na mieszkańców i turystów czeka moc atrakcji.
1: Co tutaj się dzieje na tym stanowisku?
2: Wybieramy się w lot w kosmos i odkrywamy archiwalne dźwięki polskiego radia, które są ukryte na różnych planetach. I w tym roku mamy dźwięki, które opowiadają o najważniejszych wydarzeniach sportowych minionego stulecia.
1: Taka okazja pierwszy raz, żeby uczestniczyć w pikniku Lata z radiem?
3: Pierwszy raz, bo w tamtym roku nie mogliśmy.
1: Jak wrażenia?
3: Super, naprawdę, bardzo fajny, pouczający, edukacyjny.
1: Od ilu lat pan słucha Lata z radiem?
4: Od początku. Miałem 20 lat, jak Lato z radiem powstawało, no nie? Także całą historię znam.
5: Dostawaliśmy różne prezenty, przeróżne, ale takiego parasola jeszcze nie było. Czy ten parasol zrobiony własnoręcznie?
6: Własnoręcznie robiony, 3 dni bite robione.
5: Na drutach czy szydełkiem?
6: Na szydełku.
5: Na szydełku.
7: Tacy jesteście wszechstronni, jak włączę jedynkę, to po prostu mój duch rośnie.
0: No oczywiście, jeśli włączycie jedynkę, to przypominamy, że za dwie pełna zawsze od 6, a właściwie od 5.58 do 22.58 co godzinę, także i tam najświeższe wiadomości drogowe, które przygotowują dziennikarze PRK, Polskiego Radia Kierowców. Piknik z życia wzięte potrwa do godziny 18, a właściwie nawet nie spełna. 20 minut temu rozpoczęła się międzypokoleniowa potańcówka. Do tańca przygrywa jak zawsze Lazy Swing Band, a wieczorem na placu przy tramwaju konnym odbędzie się wielki koncert. Na scenie pojawią się gwiazdy, m.in. Blanka, Kobranocka, Bratanki i Łukasz Zagrobelny.

prawie pół godziny do godziny 17. Tu oczywiście PRK, Polskie Radio Kierowców, słuchacie Wysokich Obrotów. No i oczywiście zachęcamy Was także do aktywności w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jeśli macie ochotę podzielić się swoimi planami, a właściwie tym, co robicie w trakcie tego długiego weekendu, albo może to jest początek Waszego urlopu, to jest oczywiście ta najbardziej optymistyczna wersja, no to koniecznie dajcie nam znać. Być może ktoś z Waszych polecajek, czy to dotyczących miejsca, czy aktywności, skorzysta. A my

0: Zagadnienia trwały no ponad 2 godziny i służby na miejscu kierowały was naprzemiennie jednym pasem. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 48, to oczywiście już można jechać w obu kierunkach. Pojawiła się też wiadomość z drogi krajowej numer 74, to akurat województwo łódzkie, miejscowość Sieniec, czyli między Wieluniem i miejscowością Osjaków. Tam na 24 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe. Na szczęście jest to tylko kolizja, tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, no ale droga jest całkowicie zablokowana od godziny 15.30, te utrudnienia jeszcze do 17.30. I S3, powtarzamy, że spory ruch jest między węzłami Kliniska i węzłem Rzęśnica w Płucicach na 84 kilometrze. W województwie zachodniopomorskim zderzyły się 2 samochody osobowe i cały czas zablokowany jest 1 pas w kierunku Szczecina. To nie wszystko, jeszcze autostradowa 1, węzeł Świerklany do węzła Żory, tam na 24 kilometrze samochód ciężarowy zjechał z pasa ruchu i uderzył w bramownicę. 1 osoba została ranna i cały czas od godziny 6 zablokowana jest jezdnia w kierunku Gliwic. Cały czas są te utrudnienia, także na autostradowej 1 jeszcze przez jakiś czas trzeba zjechać albo rzeczywiście trzeba się ustawić w tym kilkukilometrowym korku. Natomiast jeżeli chodzi o trasy, to już bez większych problemów na ekspresowej 6. Tam niedawno były niewielkie przewężenia, chociaż sytuacja na drodze wojewódzkiej numer 216 się nie zmienia. Chałupy, Władysławowo, tam cały czas mamy korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za kilka minut po pierwsze sprawdzimy, jakie są średnie ceny paliw w Polsce na dziś, czyli na sobotę. No i też powiemy o tym, jakie te ceny maksymalne z kolei będą w poniedziałek, a to wszystko przez to, że od poniedziałku do 31 sierpnia wróci program rządowy CPN.

20 minut zostało do godziny 17, no i sprawdzamy, co dzieje się na stacjach paliw. Zacznijmy od tego, co dziś. Średnia cena 95 na stacjach paliw to 7 zł i 17 groszy, 98 7,67, olej napędowy 7,87 i gaz LPG 2,88. Jeśli chodzi o podział na województwa, to w tej chwili najtaniej jest na Opolszczyźnie, tutaj poniżej 7, 6,89 za litr 95-oktanowej benzyny. Jeśli chodzi o najdroższe województwo, no to tak patrzę, że Mazo, ale nie, Świętokrzyskie 7,49, no proszę. A na Mazowszu zresztą też niewiele taniej, bo 7,26 i taka sama cena w województwie także śląskim, na Warmii i Mazurach 7,27. Oczywiście to są ceny uśrednione ze strony autocentrum.pl, ale to się też zmieni. Zmieni się to już w poniedziałek, no bo przypomnijmy, na

końcówkę wakacji rząd przywrócił program ceny paliw niżej i obniżył VAT. Tym razem tylko VAT na paliwa z 23 do 8%. Akcyza nie została ruszona. No i właśnie minister energii, tak jak przez kilka miesięcy obowiązywania tego programu, będzie podawał codziennie maksymalną cenę na stacjach. I tak litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 41 groszy. Benzyny 98-oktanowej 7 zł i 20 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. Maksymalne ceny paliw na stacjach określono właśnie, tak jak już wspominałam, w obwieszczeniu ministra energii Miłosza Motyki. Rząd zdecydował kilka dni temu o częściowym przywróceniu programu ceny paliw niżej, CPN, i wiadomo, że ten program potrwa do końca wakacji, czyli co najmniej do 31 sierpnia. I jeśli chodzi o przewidywania analityków, no to oni wyliczyli, że mniej więcej ceny benzyna i diesla mogą spaść o złotówkę na litrze. A jeśli chcielibyście przeczytać, co więcej na ten temat eksperci mają do powiedzenia, no to na naszej stronie, na stronie oczywiście radiokierowców.pl, jest między innymi artykuł na ten temat, no taka dość dogłębna analiza, która pokazuje, jak te ceny kształtowały się w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Ruch na trasach zmalał, to jest oczywiście bardzo dobra informacja, ale świadczy też o tym, że tam, dokąd się wybieraliście, to po prostu dojechaliście. Miejmy nadzieję, że bez żadnych przygód, szczęśliwie, i już teraz sobie odpoczywacie. Jak masz, Emilia, takie dwa dni, trzy, to co lubisz najbardziej
1: śpię
0: robić?
1: Śpię.
0: No nie,
1: żartuję. No, daj, nie, no dobra, okej. Okay. Jeżeli mam takie dwa, trzy dni wolne, to myślę, że mimo wszystko książka, jakieś jeziorko i właśnie sup i niedawno się właśnie, można powiedzieć, zaopatrzyłam w sup i to jest ekstra sprawa, każdemu bardzo polecam, żeby sobie...
0: A nie jest problem z utrzymaniem równowagi? Czy ty na siedząco sobie oszukujesz i płyniesz?
1: I na siedząco, i na stojąco, ale wydaje mi się, że trening czyni mistrza.
0: Okej. Okay. A ile zaliczyłaś wywrotek?
1: Wywrotek? Nie jedną, nie będę się przyznawać ile, nie jedną. Poszło mi fenomenalnie, od razu się nauczyłam. Ale polecam każdemu.
0: No i jest to bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu, aktywnie nad wodą, ale też właśnie, żeby trochę poczytać, nadrobić może jakieś zaległości, czy to książkowych, czy to podcastowych. Oczywiście w waszych uszach też może być PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Nie ma już większych utrudnień, to wiemy od dłuższego czasu, więc nic się nie zmienia. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie do końca dzisiejszego dnia, chociaż większy ruch jest na wysokości węzła Lubelska. To trasa w kierunku właśnie Siedlec, jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy. I też pojawiła się informacja, że właśnie na wysokości Michałówka jest jakaś kolizja, zdarzenie drogowe. Nie wiemy jeszcze więcej nic na ten temat, ale wy możecie nam dać znać, na przykład pod numerem telefonu 22 513 11 11 lub w aplikacji mobilnej. A jeżeli chodzi o wiadomości od służb, droga krajowa nr 74 Wieluń-Osjaków, miejscowość Sieniec. Tam na 24 kilometrze po godzinie 15 zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie. Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 48, tam można przejechać. To między Białobrzegami i Kozienicami na 127 kilometrze. Droga zablokowana była od 14.30 i jak wiemy, to niestety tragiczny wypadek. Motocykl wypadł z drogi, jedna osoba zginęła na miejscu i trasa była całkowicie zablokowana przez ostatnie dwie godziny, ale teraz jechać już można. No i jeszcze trasa S3, węzeł Kliniska do węzła Rzęśnica w miejscowości Pucice na 84 kilometrze. Cały czas jeszcze mamy niewielki, ale jednak korek, a tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Cały czas nie ma możliwości przejazdu w kierunku Szczecina.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i Direx napisał PRK. PRK nie może, ale powinno być w uszach, bo to prawdziwa rozrywka. No i bardzo ci dziękuję. Dziękujemy ci właściwie za takie piękne podsumowanie naszej pracy. Kubo.
1: Dzień dobry, dziękujemy. Coś? Będę. Dzień dobry, dziękujemy.
0: Czyli dopiero od 17 postanowisz
1: Nie, no oczywiście, że powiem. Direx nigdy nie zawodzi, zawsze jakąś wiadomość napisze. Czasami krytyczną, ale za to też bardzo dziękujemy, bo każda wiadomość jest dla nas cenna.
0: A widzisz,

0: pisze krytycznych.
1: No widzisz, czasami poruszamy różne tematy kontrowersyjne, które wzbudzają dyskusję. Absolutnie.
0: Kuba Hanak, jak już słyszeliście, z wami od godziny 17 i już tak naprawdę jest. Będzie można wtedy wrzucić na luz, chociaż mam nadzieję, że ten luz był z wami dziś od początku tej świątecznej soboty. Ja dziękuję i zapraszam jutro o godzinie
1: 6. Myślałem, że powiesz niedzieli.
0: Czemu?
1: Bo taka dzisiaj niedziela w sobotę.
0: Jest niedziela w sobotę, jutro będzie druga niedziela w niedzielę. Może tak być?
1: Niedzielę pod rząd. Szału.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Na zegarze prawie godzina 17. Tu PLK Polskie Radio Kierowców. Kuba Hanak, zapraszam na sobotnie, choć czujemy, że prawie niedzielne na luzie. To co, będziecie z nami? Od 17 do 22. Zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A że oficjalnie 17 wybiła, to oprócz zaproszenia należy się wam kilka słów o pogodzie. Prawie 35 stopni w Legnicy i prawie 25 w Kołobrzegu. Gorąco dzisiaj, naprawdę w niektórych momentach to aż za gorąco. Spotkałem się przy wejściu ze strażnikiem i mówi, że on by jednak wolał spędzić ten czas na zewnątrz, na polu, na dworze, w zależności od tego, w którym województwie, bo takie siedzenie dzisiaj w pracy

0: nie jest zbyt dobre, a wszyscy, którzy wchodzili z tego upału, twierdzili, że o, jak to pięknie, fajnie, cudownie, w korytarzu wreszcie chłodniej. Czyli co? Nie dogodzi. Zawsze nam albo za zimno, albo za gorąco. Ale będzie gorąco do naprawdę późnych godzin popołudniowych, czy nawet wieczornych, bo na termometrach może być nawet do wieczora 30 i więcej stopni. Nie będzie padać, wiatr nie będzie przeszkadzał, choć miejscami jest taka przyjemna miejska bryza, można by tak nazwać ten wiatr, więc jest przyjemnie. Ale jak tak przyświeci słońce i wiatr zaniknie, robi się naprawdę gorąco, o czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ostrzeżeniach pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Pierwszy stopień, praktycznie cały kraj, drugi stopień od Legnicy po Kalisz, potem Piotrków Trybunalski i całe Podkarpacie, część olbrzymia Małopolski z Krakowem, Tarnowem włącznie. Także uważajmy, jeżeli wychodzicie gdzieś na spacer, weźcie pod uwagę to, że może mocno świecić.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja czynna, znacie ją, wiecie jak działać, możecie pisać albo nagrywać wiadomości. Będziemy mówić trochę o hulajnogach, spróbujemy je odczarować, bo mam wrażenie, że coś drgnęło i coś się zmienia. Bądźcie z nami.

0: Prawie 10 minut po godzinie 17. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut na naszej antenie wiadomości o tym, co na drogach. Dzisiaj tematem zajmuje się Emilia Kleszczewska. Nie Natalia, Emilia.
1: Może ja już naprawdę przyzwyczaiłam się do tego imienia.
0: Wczoraj
1: już na czwarte
0: fopa.
1: Mam na czwarte już Natalia.
0: No i to może tak zostawmy.
1: No a ty jak chcesz mieć na imię?
0: A jakbyś chciał, żebym miała?
1: Bogdan? Bogdan? Może być?
0: No może być, niechże będzie. 10 minut po godzinie 17, czas na wiadomości drogowe. A jeszcze tylko zapytam Emilii, lepiej, gorzej, dobrze, źle niż wczoraj?
1: Ogólnie od jakiegoś czasu jest bardzo dobrze. I lepiej.
0: To nie zapeszajmy.
1: Nie zapeszajmy. Jest dobrze i może być nawet jeszcze lepiej.
0: Dajcie
1: Oby
0: głośniej.
1: Nie gorzej.
0: Dajcie głośniej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż korek ustawia się na autostradowej E2 za węzłem Lubelska, to trasa, która prowadzi Was z Warszawy w kierunku Siedlec. Korek się cały czas zwiększa, jeżeli chodzi o jego długość, no to sprawdzamy teraz na bieżąco. Ma on ponad 2 km, ale jeszcze nie wiemy, co się dzieje na tej autostradowej dwójce. Także jeżeli macie informacje, przejeżdżacie w kierunku Siedlec, dajcie znać. 22 513 11 11, tutaj nic się nie zmienia. Jeżeli chodzi o autostradę A4 przed Wrocławiem, mamy korek w obu kierunkach na wysokości miejscowości Baranowice. To tak naprawdę przed samymi Bielanami Wrocławskimi i tutaj też jest informacja o tym, że jakieś zdarzenie drogowe jest. Jeszcze Szczecin. Troszeczkę lepsza sytuacja jest na S3, chociaż cały czas mamy jeszcze przewężenie w kierunku Szczecina. A jeżeli chodzi o S3, to mówimy, co tam się dzieje. Węzeł Kliniska do węzła Rześnica w Pucicach na 84 km. Była kolizja dwóch samochodów osobowych, nie ma rannych, natomiast zablokowany właśnie jest cały czas ten jeden pas w kierunku Szczecina i te utrudnienia mamy od godziny 14.10, więc one już trochę trwają, miały trwać 2,5 godziny, no ale wszystko to się wydłuża. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, droga krajowa numer 74, Wieluń-Osjaków, miejscowość Sieniec, tam też była kolizja i też dwóch samochodów osobowych, wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie. Jeszcze autostradowa jedynka w Żorach na 24 kilometrze. Cały czas nie ma możliwości przejazdu w kierunku Gliwic po tym, jak samochód ciężarowy zjechał z pasa ruchu i uderzył w bramownicę. Jedna osoba została ranna w tym wypadku i służby cały czas są na miejscu na autostradzie A1. Przypominamy, ten korek ma potrwać jeszcze do godziny 19.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

To dobrze, że jest dobrze, ale lepiej, żeby było lepiej, bo jeśli dobrze jest lepiej, to lepiej jest, jeśli lepiej jest dobrze. Brzmi jak temat wypracowania na Wydziale Mniemanologii Stosowanej, pisze Direx. Słuchaj, no nie wszystko musi być takie jasne i czytelne na pierwszy rzut oka. Czasami trzeba pomyśleć, wsłuchać się i tak dalej. Ale dzięki za wiadomość. Zaprosiłem Państwa do tematu hulajnogowego. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że mnóstwo hulajnóg na drogach. Po drugie, dlatego, że ciągle jest gorzej. Zamiast być lepiej, jeżeli chodzi o statystyki. Natomiast mam wrażenie, że rozglądając się dookoła, kierujący hulajnogami coraz większą uwagę jednak zwracają na to, co dookoła się dzieje. Nie mówię, że wszyscy. I jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. Czy to tylko mnie się wydaje, czy rzeczywiście niektórzy coraz częściej rozglądają się dookoła i coraz częściej uważają jednak na to, co się dzieje. Ale statystyki są alarmujące, bo 11 osób zginęło, a ponad 740 zostało rannych. To tegoroczny policyjny bilans wypadków z udziałem kierujących hulajnogami.

0: nogami elektrycznymi. Od początku roku do początku sierpnia takich wypadków było ponad 800. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji przypomina szczególnie rodzicom, że w ostatnich miesiącach zaostrzono przepisy dotyczące tych pojazdów.
1: Osoby do 13 roku życia, dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych. Ta druga zmiana to zmiana dotycząca obowiązku korzystania z kasków ochronnych podczas poruszania się czy to rowerem, czy hulajnogą elektryczną lub też urządzeniami transportu osobistego. Osoby, a więc dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16 roku życia.
0: W ostatnim czasie władze niektórych miast decydują się na wprowadzenie strefy z zakazem ruchu na hulajnogach elektrycznych. Taki zakaz wprowadziło już Kutno, a zastanawia się nad nim Bełchatów. Ministerstwo Infrastruktury za to zastanawia się, czy przypadkiem nie uregulować rynku hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy mają uniemożliwić sprowadzanie do Polski i funkcjonowanie w naszym kraju urządzeń, które są zagrożeniem dla uczestników ruchu. To odpowiedź na rosnącą popularność jednośladów, które choć przypominają hulajnogi lub rowery elektryczne, w świetle przepisów nimi nie są, gdyż nie spełniają wymaganych kryteriów technicznych. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska poinformowała, że projekt jest na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.
2: Jedną z kluczowych zmian w ramach tej nowelizacji będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego realizowanego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego. Chodzi m.in. o przyznanie dyrektorowi właśnie tego dozoru transportowego szeregu narzędzi, które są niezbędne do kontroli pojazdów i części wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z naszego rynku.
0: Przypominam, że hulajnogą elektryczną można jechać z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę, a na drodze dla pieszych tylko i wyłącznie z prędkością pieszego. I o tym, mam wrażenie, najczęściej kierujący hulajnogami zapominają. Zapraszam Państwa do dyskusji w naszej aplikacji. Możecie nagrywać wiadomości albo pisać te wiadomości. Oczywiście, jeżeli prowadzicie, to lepiej tego nie robić. Być może lepiej zatrzymać się, nagrać, ewentualnie zatrzymać się i napisać, ale bardzo liczę na Wasz głos. Dlatego, że coraz więcej hulajnóg na naszych drogach, coraz częściej poruszamy się nimi, bo są po prostu bardzo sprawnym środkiem transportu. Ale jednak ciągle kierujący zapominają, czy jako kierujący zapominamy o tym, że hulajnoga to urządzenie bardzo wywrotne, bardzo niestabilne, mające bardzo małe kółka i wystarczy jeden niewielki krawężnik, jedna niewielka dziura, jedna niewielka nierówność, żeby po prostu się przewrócić i zrobić sobie prawdopodobnie krzywdę. Dajcie znać w naszej aplikacji, możecie pisać albo nagrywać wiadomości tekstowe. Czekamy.

30 minut po 17 albo 30 minut do 18, jak państwo wolą. Tak czy inaczej, co 20 minut będzie się dzisiaj pojawiać Emilia Kleszczewska. Tak będzie do prawie 22. Będzie państwu mówić, którędy lepiej nie jechać, których dróg omijać, a na których drogach zupełnie nic się nie dzieje. To teraz jej czas.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i chyba 20 minut temu mówiłam, że chcielibyśmy, żeby się tutaj już nic na tych trasach nie zmieniało, albo żeby było coraz lepiej. I tak nie jest. I mamy naprawdę sporo wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Autostrada A2, węzeł lubelska do węzeł

0: kierunku Terespola. Od 17.14 zablokowany jest właśnie pas autostrady A2 i te utrudnienia zakończą się po godzinie 19. Jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości też z krajowych, mamy takie. 28, droga krajowa, Sanok-Przemyśl w miejscowości Wójskie na Podkarpaciu na 287 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. To już kolejne zdarzenie z udziałem motocyklisty, tylko że niestety tam jedna osoba została ranna. Prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie. I jest też informacja z autostrady A1. To jest węzeł Świerklany do węzła Żory. Tam od godziny 6 trwają prace służb po tym, jak samochód ciężarowy zjechał z pasa ruchu i uderzył w bramownicę. Jedna osoba została ranna, no i cały czas zablokowany jest prawy pas w kierunku Gliwic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut do 18, my jedziemy do 22 na luzie. Jedźcie z nami, pamiętajcie, temat hulajnogowy dzisiaj. Piszcie i nagrywajcie wiadomości, czy uważacie, że jest lepiej, czy gorzej na drogach.

0: 21,5 minuty do godziny 18. Dzisiaj o hulajnogach trochę. Temat często poruszany na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dlaczego? Dlatego, że jest ważny. Dlatego, że hulajnogiści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Nie mają pola siłowego, nie mają zbroi, nie powinni mieć kask do 16 roku życia. Ale jak rozglądniemy się dookoła, to niestety nie wszyscy mają kaski. I na pewno wszyscy jeżdżą szybciej niż te przepisowe 20 km na godzinę. I w związku z tym władze Bełchatowa rozważają ograniczenia dla elektrycznych hulajnóg. Niewykluczone, że w mieście mogą powstać strefy z zakazem ruchu na takich pojazdach. Byłoby to drugie miasto w Łódzkiem, które w ten sposób spróbuje poprawić bezpieczeństwo pieszych. Wcześniej na taki krok zdecydowały się władze Kutna. Mieszkańcy Bełchatowa zgodnie podkreślają, że elektryczne hulajnogi stwarzają niebezpieczeństwo i należy ten problem rozwiązać.
1: Jeśli chodzi o hulajnogi, to wolałabym, żeby jakiś zakaz wprowadzili, bo to jest bardzo niebezpieczne. Już córka nieraz też chodząc chodnikiem zostałaby przejechana przez hulajnogę.
2: W ogóle jeżdżą za szybko, szaleją, jeżdżą po dwoje, jest niebezpiecznie.
3: Młodzież musi czuwać, bo to przede wszystkim chodzi o młodzież, tak?
1: Dlatego, że jeżdżą i w ogóle nie patrzą na pieszych, przede wszystkim młodzież jeździ jak szalona.
0: Problem polega na tym, że to właśnie nie hulajnogi same jeżdżą, tylko to kierujący hulajnogami stwarzają realne zagrożenia. Od początku roku w samym Bełchatowie odnotowano 14 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Do 6 z nich doszło już podczas wakacji. Odezwał się do nas w aplikacji nasz słuchacz Direx i pisze tak. Hulajnogi, jak i rowery, powinny być dopuszczone tylko tam, gdzie drogi są wyposażone w oddzielne linie rowerowe, a już na pewno nie powinny być na chodnikach pomiędzy pieszymi, bo to zawsze będzie zagrożenie. Zarówno dla pieszego, jak i dla operatora hulajnogi. Oczywiście, że będzie, szczególnie wtedy, kiedy ktoś przekracza prędkość. Nie zwraca uwagi na pieszych, chociaż w prawie i w obowiązkach, które musi spełnić hulajnogista, czy kierujący hulajnogą, jest wpisana zasada, że musi jechać zgodnie z prędkością pieszego, czyli jeżeli pieszy idzie 5 na godzinę, to hulajnoga też nie może tej prędkości przekraczać. Mam wrażenie, że kierujący hulajnogami właśnie o tym zapominają. No i niestety mamy problem potem z ogromną liczbą wypadków drogowych. Śląska Drogówka apeluje w związku z tym o ostrożność, w szczególności wobec użytkowników hulajnów elektrycznych. Mamy wakacje i to czas, gdy na drogach pojawia się więcej osób korzystających z tego typu środków.

0: środka transportu. Kilka dni temu w Łódzkiem zmarł 11-latek, który jadąc hulajnogą zderzył się z kombajnem. Z kolei z końcem lipca w Raciborzu 14-latek trafił do szpitala po tym, jak jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z autem osobowym. Jak mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki, uważać powinni zarówno kierowcy, jak i użytkownicy hulajnóg.
1: Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zachowanie koncentracji podczas podróży. Szczególny apel kierujemy również do rodziców i opiekunów. Warto upewnić się, że dzieci korzystające z hulajnóg elektrycznych znają obowiązujące przepisy, posiadają wymagane uprawnienia i mają świadomość, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem wymagającym przede wszystkim odpowiedzialności i rozwagi.
0: Policjanci przypominają także, że dzieci dopiero od 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Dodatkowo do 16 roku życia dzieci jadąc czy to hulajnogą, czy rowerem mają obowiązek noszenia kasku ochronnego. Za jego brak rodzice mogą zapłacić mandat karny. To ja tylko na koniec podsumuję, że mandat to jest najmniejsza kara, a największą jest uszczerbek na zdrowiu albo, nie daj Boże, śmierć. Pomyślmy o tym, zanim wypuścimy nasze dzieci, nawet jeżeli są starsze, nawet jeżeli są pełnoletnie, to ciągle są naszymi dziećmi. Zwracajmy na to uwagę i być może edukujmy je mocniej, że kask może uratować życie, a przestrzeganie przepisów, a już na pewno prędkości dozwolonej, jest kluczem do tego, żeby wrócić cało do domu. 17 minut do 18, jedziemy na luzie.

0: 10 minut do godziny 18, dokładnie na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Emilia Kleszczewska w studiu, czyli czas na wiadomości drogowe.
1: Jak co 20 minut.
0: Wyjeżdżamy?
1: Wyjeżdżamy.
0: Wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak sobie jedziemy, ale stoimy na drodze krajowej numer 28, tam korek na autostradzie A2, no i na autostradzie A1. Przypomnijmy, Sanok, Przemyśl, miejscowość Wójskie na Podkarpaciu na 287 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Prawdopodobnie ten motocyklista jest właśnie ranny, dlatego na miejscu działają służby, również te ratunkowe. Prowadzeni jesteście cały czas jednym pasem naprzemiennie, od godziny 17. Autostrada A2 to województwo mazowieckie, węzeł Lubelska do węzła Halinów. W Michałówku na 492 kilometrze także zdarzenie z udziałem motocyklisty, który przewrócił się na autostradzie. Zablokowany jest tam cały czas jeden pas w kierunku Terospola. A autostradowa jedynka to miejscowość Żory, 24 kilometr w województwie śląskim, gdzie prace trwają tak naprawdę już od 6 rano. No i cały czas zablokowany jest prawy pas w kierunku

0: Gliwic, a to po tym, jak samochód ciężarowy zjechał z pasa ruchu i uderzył w bramownicę. Jedna osoba została ranna. Jeżeli chodzi natomiast o mapy, czy coś się dzieje jeszcze? No, można powiedzieć, że cały czas troszeczkę jest przewężona ta trasa S3 w województwie zachodniopomorskim. To dojazd do Szczecina na wysokości miejscowości Załom i Różyca. Jeżeli chodzi o korek, to on naprawdę nie jest długi. Już sprawdzamy, ile on ma w tym momencie. To niecałe 4 km, ale warto zjechać na przykład na drogi lokalne i do Szczecina. Po między innymi przejechać na przykład drogą wojewódzką numer 113 przez miejscowość Mosty i Maszewo. A jeżeli chodzi o Pomorze, to tutaj też bez większych utrudnień, chociaż cały czas dojeżdżacie do Władysławowa. Sytuacja się nie zmienia. Droga wojewódzka numer 216 Chałupy Władysławowo. Dosłownie, dokładniej ten odcinek. Nawet to nie korek, a raczej zator. On jest już coraz dłuższy. Jeżeli chodzi aktualnie o jego długość, to też sprawdzamy. No to już ponad 7 kilometrów, także trzeba na pewno czekać, bo tam na inną drogę nie zjedziecie. Jest to jedyna, która prowadzi do Władysławowa, więc tych kilkanaście minut więcej do czasu przejazdu trzeba sobie doliczyć. I na koniec jeszcze odcinek Nowy Targ Zakopane. W Poroninie i w Szaflarach mamy przewężenie drogi krajowej numer 47 w obu kierunkach, no ale głównie jednak w kierunku Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7,5 minuty do godziny 18. Jedziemy dalej na luzie. Direkt pisze, że prawo jest prawem, ale dam przykład. Chodnik jest pusty, więc hulajnoga jedzie sobie 10 km na godzinę, bo może. W tym samym momencie z bramy podmiejskiego domu wychodzi jego mieszkaniec w momencie, kiedy hulajnoga mija daną bramę. Jest to sytuacja nie do uratowania i w wielu miastach nie do uniknięcia. Dlatego hulajnogi nie mają prawa bytu na chodniku. Direkt, zgadzam się z tobą, że najlepiej byłoby, gdyby hulajnogi jechały po drodze dla rowerów, ale dokładnie tak samo jest na autostradzie. Jedziesz sobie, bo możesz. 140 na godzinę i nagle ktoś wyjeżdża. Też się go nie spodziewasz, też prawdopodobnie dojdzie do zdarzenia, też prawdopodobnie się zderzycie i to na kierowcy, kierującym, jednym i drugim, więc w tym przypadku i na pieszym, i na kierującym hulajnogą jest nałożony obowiązek szczególnej ostrożności. Więc jakby rozumiem, o czym mówisz, zgadzam się z tobą, że byłoby super bezpiecznie, żeby tak było, ale jak wiesz, w Polsce rzeczywistość jest jaka jest i w wielu miejscach nie ma ścieżek dróg dla rowerów, więc hulajnogiści jeżdżą po chodniku. Dlatego warto się nad tym zastanowić i jednocześnie i budować drogi dla rowerów, ale też uczyć, żeby jeździć ostrożnie. Piszcie, nagrywajcie wiadomości.

0: Minęła godzina 18. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców na luzie. Zapraszam na kolejną godzinę, Kuba Hanak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Sobotnie na luzie, 15 dzień sierpnia, ciepło, a nawet gorąco, w Legnicy 35 stopni, w Kołobrzegu sporo chłodniej, niecałe 23, ale są takie miejsca nad morzem, gdzie prawie 30, na przykład w Ustce praktycznie 31,5 stopnia, w Nachelu 26,7 stopnia, w Gdańsku ponad 30, mnóstwo takich miejsc, gdzie 30 zagościła dzisiaj na naszym i Państwa termometrze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami, o tym trzeba pamiętać, że ostrzeżenie drugiego stopnia od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie de facto, bo nawet i Rzeszów jest tym ostrzeżeniem objęty. Co czeka nas dzisiejszego popołudnia i wieczoru? Będzie ciepło, będzie przyjemnie, będzie słonecznie, nie będzie padać, a więc i zachód słońca na pewno piękny Państwo

0: zobaczą. Co będzie w nocy? O tym w następnej prognozie pogody, także już o 19 dowiedzą się Państwo, co czeka nas w dzisiejszej nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej minuty po 18:00 mam wiadomość od naszej słuchaczki Oli, która pisze tak. Dzień dobry, jestem z okolic Bydgoszczy, chciałabym się wybrać w najbliższych dniach do Małopolski, okolice Limanowej. Poproszę o wskazówki, jaka trasa byłaby najbardziej korzystna, unikając autostrad. Po prostu mam po pewnym zdarzeniu strach jazdy po autostradzie. Co możecie mi Państwo zaproponować? Jakie drogi? Z góry dziękuję, Ola. Olu, zatem skup się proszę, bo będziemy jechać z okolic Bydgoszczy aż na południe. Nie da się uniknąć autostrad, to znaczy da się, ale będziesz jechała dwa dni. Więc moim zdaniem dobrą trasą byłaby trasa najpierw 25. Trasą 25 mijasz Inowrocław i kierujesz się na Włocławek. We Włocławku wjeżdżasz na autostradę A1 i jedziesz, mijając Łódź, do Piotrkowa Trybunalskiego. W Piotrkowie Trybunalskim zjeżdżasz na S8 na chwilę w kierunku Warszawy, a potem na drogę krajową numer 74 w kierunku Kielc, ale jedziesz nią tylko kilkanaście kilometrów i uwaga, przygotuj się, w Przygłowie skręcasz w prawo na Włodzimierzów. To jest droga wojewódzka numer 742. I drogą 742 jedziesz, jedziesz, jedziesz, mijasz Przedbórz, dojeżdżasz do Nagłowic. Tak, do tych Nagłowic, w których mieszkał Mikołaj Rej. W Nagłowicach skręcasz sobie na drogę numer 78, dojeżdżasz do Jędrzejowa. I tutaj znowu chwilę będziesz musiała pojechać S7 w stronę Krakowa. Ale przed Krakowem zjeżdżasz sobie najlepiej na zjeździe w kierunku Zastowa i miejscowości Prusy. Przez Nową Hutę objeżdżasz cały Kraków i wyjeżdżasz w okolicach Wieliczki. A z Wieliczki do Limanowej to już dosłownie rzut beretem. Mam nadzieję, że pomogłem. 3,5 minuty po 18:00 jedziemy dalej na luzie.

0: pisania.
1: 10 minut po godzinie 18 na luzie. PRK Polskie Radio Kierowców, do 22 jesteśmy z Państwem i co 20 minut mogą się Państwo spodziewać na naszej antenie wiadomości drogowych. Dzisiaj tematem zajmuje się Emilia Kleszczewska i to jest właśnie ten moment. 10 po, potem 30 i 50. Dajcie głośniej.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Nie wiem, czy już Kuba wspominał o tych informacjach z naszej aplikacji, ale wy też piszecie u nas, że właśnie z Mielna trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ zakorkowana jest trasa na minimum 30-40 minut w kierunku na Mścice. To ta pierwsza informacja, a druga jest taka, że pytacie Radyjko, co się stało na autostradzie A2 na wysokości Michorzewa. Jeżeli chodzi o autostradę A2, no to rzeczywiście widzimy, że

0: ten korek jest i jeżeli chodzi o A2, to w Michałówku na 492 kilometrze motocykl przewrócił się na autostradzie. Nie ma rannych osób, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. Nie wiem, czy tutaj odpowiedziałam na to pytanie, ponieważ Michorzewo i Michałówek, zaraz sprawdzimy, czy to są trasy obok siebie, ale jeżeli patrzę tutaj na mapy, to akurat na A2 widzę tylko w jednym miejscu korek, więc może o to chodzi. Natomiast jeżeli mowa o drodze krajowej numer 28, cały czas zakorkowany jest odcinek Sanok-Przemyśl, miejscowość Wójskie, 287 km na Podkarpaciu. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem działają na miejscu służby, ponieważ jedna osoba w tym wypadku została ranna i od 17 jesteście kierowani wyłącznie jednym pasem naprzemiennie. Ale są też dobre wiadomości ze Strójki. W województwie zachodniopomorskim od dobrych paru godzin zablokowany był pas w miejscowości Pucice, a dokładniej w kierunku Szczecina nie było możliwości przejazdu. A to po tym, jak na 84 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych, no i właśnie wprowadzona była blokada, jeszcze raz przypomnę, w kierunku Szczecina. Teraz już tam można jechać. Jeżeli chodzi o utrudnienia jeszcze na trasie S2, widzimy, że jest korek na wyjeździe z Warszawy w kierunku Siedlec. Tutaj sytuacja się nie zmienia. To przed węzłem Lubelska i korek ma już ponad 3 km. Jest naprawdę dość gęsto, także warto zjechać na drogi lokalne, przejechać na przykład przez Falenicę Józefów i wrócić na trasę S17. Nie wiemy jeszcze, co się stało. Czekamy na informacje od służb albo na informacje od Was. 22 513 11 11 i też dostępna jest cały czas nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 18.13, PRK Polskie Radio Kierowców na luzie, 15 sierpnia dzisiaj. Mówimy o hulajnogach i za chwilę rozmowa na ten temat z Tomkiem Zagajewskim, prezesem Centrum BRD. Będziemy mówić o tym, czy coś się zmienia, czy się nie zmienia, albo co zrobić, żeby na drodze tej hulajnogowej było bezpieczniej, bo tych hulajnogowych dróg mamy trzy rodzaje. O tym będziemy za chwilę rozmawiać, zostańcie z nami.

0: 20,5 minuty po godzinie 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mamy gościa obiecanego. Tomasz Zagajewski, prezes Centrum Berde. Cześć Tomku.
1: Witaj serdecznie, dzień dobry.
0: Tomku, poprosiłem cię o rozmowę na temat hulajnóg elektrycznych, na temat tego, że coraz więcej tych pojazdów na drogach. Niestety coraz większa liczba wypadków też związana z kierującymi tymi pojazdami, bo trzeba je nazwać pojazdami. To nie jest jakiś tam wytwór, to nie jest jakiś tam pierwiastek ulotny, tylko to jest pojazd, który fizycznie znajduje się na drodze dla rowerów, na drodze dla pieszych lub na jezdni. Trzy różne drogi, trzy różne warunki poruszania się, ale zanim przejdziemy do przepisów już tak na sztywno, to chciałem cię zapytać,

0: czy widzisz, że jest gorzej, czy jednak może dostrzegasz taki pierwiastek poprawy zachowania się kierujących hulajnogami? Bo ja, szczerze mówiąc, trochę dostrzegam.
1: No właśnie, ten temat generalnie budzi bardzo duże emocje wśród całego społeczeństwa, wśród kierowców, wśród pieszych, ale w zasadzie powinniśmy zacząć od takiego stwierdzenia, że pojawiły się takie nowoczesne pojazdy właśnie jak hulajnogi, powstały aplikacje, weszły nowe przepisy, ale zapomnieliśmy o jednym najważniejszym fundamencie, o rzetelnej edukacji. I tu odpowiadając na pytanie, czy jest lepiej, krztynę jest lepiej. Ja myślę, że ta tendencja się odwróciła, zaczyna być powoli troszeczkę lepiej.
0: Tylko pytanie, czy ta edukacja to powinna być prowadzona od przedszkola, od szkoły podstawowej, być może jakiś zupełnie osobny przedmiot. I mówię to całkiem poważnie. Specjalny, osobny przedmiot, który będą prowadzili ludzie, którzy się na tym znają, a nie ktoś, kto został przyuczony do danego tematu. Bo ja dostrzegam ogromne braki, jeżeli chodzi o wykształcenie młodych ludzi właśnie na temat ruchu drogowego w ogóle.
1: Tak, to prawda. Ten ruch drogowy jest traktowany bardzo w szkołach po macoszemu, bo zauważmy jedną rzecz, że w szkołach mamy kartę rowerową, bardzo popularną, dzieci lubią kartę rowerową, a skoro my mówimy o hulajnodze, to czy przy tej karcie uczą także się dzieci poruszanie na hulajnogach? Najczęściej nie. Bardzo mało szkół w Polsce edukuje, jak poruszać się właśnie nie tylko na rowerze, ale także na przykład na hulajnodze. I tutaj mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia na etapie edukacji, ale nie młodzieży, tylko edukacji osób, które będą tą młodzież właśnie i dzieci edukowały.
0: Jest takie moim zdaniem błędne mniemanie, że uczestnikiem ruchu drogowego stajesz się dopiero, kiedy wyjeżdżasz czymś na drogę. Moim zdaniem uczestnikiem ruchu drogowego stajesz się, nawet jeżeli jesteś pieszym, nawet jeżeli dziecko idące z ojcem czy z mamą za rękę po chodniku, to już jest uczestnik ruchu drogowego. Masz takie samo zdanie, czy jednak pozostawałbyś przy zdaniu tym pierwszym?
1: Tak, też uważam, że to także jest uczestnik ruchu drogowego. Każdy, kto się znajduje na ulicy, i tutaj możemy odwrócić trochę tą sytuację i powiedzieć, że osoby, które chodzą, także muszą uważać. Chociażby przechodzimy przez drogi rowerowe, przez przejścia dla rowerów, też musimy uważać, że poza samochodami może także jechać rowerzysta bądź hulajnoga.
0: Bo wiesz, pieszy w myśl przepisów ustawy prawa o ruchu drogowym jest uczestnikiem ruchu, ale Dokładnie. Mnie chodzi o takie nasze wewnętrzne zdanie, mniemanie, że jednak jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego dopiero kiedy gdzieś jedziemy. Dlaczego o to pytam? Ano dlatego, że w związku z tym takim poczuciem bycia kierowcą, kierującym dopiero wtedy, kiedy czymś rzeczywiście kierujemy, czyli uczestnikiem ruchu drogowego, zapominamy o podstawowych zasadach. Pamiętamy tylko o swoich prawach, ale zapominamy o obowiązkach. Dotyczy to tak samo pieszych, kierujących hulajnogami, rowerami, ale też kierowców samochodów.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, dlatego że ja często się spotykam z taką sytuacją, że ta sama osoba, która jak jedzie samochodem, to narzeka na rowerzystów, narzeka na pieszych. Ta sama osoba, jak jedzie na rowerze, to narzeka znów na kierowców samochodów i narzeka na pieszych. I analogicznie pieszy narzeka na wszystkich pozostałych uczestników ruchu drogowego. Zapominamy, że musimy żyć w symbiozie i dobrze by było, gdybyśmy wszyscy razem byli, trochę patrzyli nieraz łagodniej, trochę spojrzeli na innego uczestnika ruchu drogowego. Będzie i milej, a jednocześnie a właściwie przede wszystkim bezpieczniej.
0: Też tak mi się wydaje, ale wróćmy do edukacji. Karta rowerowa to jest dokument, który zezwala kierującemu pomiędzy 10 a 18 rokiem życia na poruszanie się drogą publiczną. Mówimy o rowerze. Natomiast jeżeli chodzi o hulajnogę, to od 13 roku...
1: Od 13, tak.
0: Od 13 roku dopiero po drogach publicznych można się poruszać. Mam wrażenie, że droga do karty rowerowej jest niezwykle prosta. I ten egzamin na kartę rowerową to taki umowny egzamin.
1: Ja bym nawet powiedział, że to jest za prosta droga, dlatego że jakbyśmy chcieli zobaczyć statystyki, ile dzieci nie zdaje karty rowerowej, to będą jakieś bardzo małe promile. To jest najczęściej, przejedziesz jeden kawałek drogi, odpowiesz na kilka pytań i tą kartę rowerową w szkoła się dostaje. Powoduje to, że dzieci i młodzież, które tą kartę właśnie otrzymują, nie traktują tego jako rzecz bardzo poważną. Traktują to jako po prostu jakąś tam rzecz, którą muszą wykonać w szkole, tak trochę zaliczyć, zapomnieć już. A tak nie powinno być, bo to jednak jest dokument, który upoważnia nas do poruszania się po drogach.
0: No wtedy jesteśmy takimi pełnoprawnymi uczestnikami, kierującymi rowerem. I wydaje mi się, że troszkę powinniśmy się bardziej przyłożyć do, może nie egzaminu, ale do właśnie przygotowania do egzaminu tych naszych dzieciaków, żeby to przygotowanie nie było takie po macoszemu, takie umowne. Bo wiadomo, egzamin w wieku

0: dziecku kilkunastu lat, 10, 11, 12, no nie może być takim super stresującym czymś, ale...
1: Tak, dokładnie.
0: Ale jednak powinien sprawdzać umiejętności i kompetencje, bo to dziecko za chwilę wyjedzie na ulicę. Jeżeli ono popełni błąd, to z tej ulicy może już nie wrócić. Tomku, ten temat będziemy kontynuować chwilę po wpół do... Skończymy, myślę, temat karty rowerowej i przejdziemy do takiego twardego tematu edukacji. Państwa proszę o komentowanie na ten temat, na temat hulajnóg, prawa jazdy na hulajnogi, czyli karty rowerowej. Czy to łatwy egzamin, czy trudny, czy powinien być, ta edukacja powinna być, czy powinniśmy się do niej bardziej przyłożyć, czy nie. 23 minuty do godziny 19. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: pół do siódmej. Są i oni. Czyli Emilia i nosorożec.
1: No bo tutaj stoi taki biedny, to stwierdziłam, że go przytulę do siebie.
0: To przepraszam, parami teraz będziecie robić wiadomości dla kierowców?
1: Tak.
0: Ja wczoraj byłem słoniem.
1: On mi, pamiętam, dlatego dzisiaj chciałam się też prawie że przebrać. On będzie mi podpowiadał tak
0: będzie
1: na ucho, co się dzieje na trasach i ja to powiem. Ale to wszystko on mówi.
0: Dobrze, to nie z mojej głowy. To w takim razie mówcie, komunikujcie. Nasi słuchacze na pewno czekają na wiadomości drogowe, więc wyjedźmy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na autostradę A2. To najnowsza informacja, którą dostaliśmy dosłownie kilkanaście minut temu z województwa wielkopolskiego. Węzeł Nowy Tomyśl do węzła Bóg w miejscowości Michorzewo na 125 kilometrze. Jest pożar samochodu osobowego. Nie ma informacji na razie o osobach rannych, natomiast wiemy, że zablokowano

Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. I to jest chyba właśnie ten odcinek, o który pytał nasz słuchacz wcześniej w naszej aplikacji. Więc już wiemy, co tam się dzieje. To pożar samochodu osobowego. Jeszcze raz przypomnę. Droga krajowa nr 28. Zakończyły się prace w miejscowości Wujskie. Chodzi o Podkarpacie między Sanokiem i Przemyślem. Tam po godzinie 17 samochód osobowy

0: Przejazd właśnie w kierunku Rzeszowa. Akurat jeżeli chodzi o korek, to on się tam nie tworzy, ale pamiętajcie, żeby rzeczywiście zwrócić na to uwagę, że na A4 mogą być delikatne problemy z przejazdem. Jeżeli chodzi o trasę A2, to właśnie widzimy, że jest ten korek na wysokości węzła Lubelska. On jest przed węzłem i za węzłem w drodze do Siedlec. I jeszcze dojazdówka do Warszawy. Zaczyna być coraz większy ruch na drodze krajowej numer 7. To Kanów Leśny i Łomianki. I tak naprawdę to korek głównie w Łomiankach, który ma już ponad 3 km. I to nie wszystko. Jeżeli chodzi o województwo małopolskie, to jeszcze widzimy, że zdecydowanie większy korek i przewężenie jest na ekspresowej jedynce w kierunku granicy państwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 18.33 na zegarze. Za chwilę wracamy do rozmowy z Tomkiem Zagajewskim. Będziemy mówić o prawie jazdy na rower. Zostańcie z nami.

0: 24 minuty do godziny 19 pozostały, to wcześniej były 34 minuty, moja pomyłka. Natomiast ten czas tak szybko płynie, że czasami aż szkoda gadać. Tomek Zagajewski naszym gościem, prezes Centrum BRD. Cześć Tomku.
1: Witaj serdecznie ponownie.
0: Wracamy do rozmowy o prawie jazdy na rower i mamy wiadomość od Agnieszki, za którą ja już w tej chwili bardzo dziękuję. Agnieszka napisała tak. Dzień dobry. Według mojego 13-letniego syna egzamin na kartę rowerową był bardzo łatwy. Zdał go bez przygotowania. Nigdy nikt nie sprawdził mu tego dokumentu, a porusza się na rowerze po drogach publicznych. Pisze Agnieszka i pozdrawia. To my też pozdrawiamy. Tomku, no proszę o komentarz.
1: No właśnie, komentarz jest trochę przerażający, bo jeżeli dziecko 13-latek twierdzi, że to było takie bardzo łatwe, to traktuje, że ten dokument to jest taka formalność, a może warto, żeby ten dokument był dla tego młodego człowieka czymś poważnym. Może warto rozważyć, żeby przenieść egzaminy na kartę rowerową ze szkół do WORD-ów.

0: które egzaminują kierowców.
1: Na pewno będzie to trochę bardziej odbierane przez dzieci jako poważny egzamin, może taki pierwszy poważny egzamin, który jednakże moim zdaniem powagą dorównuje powadze, którą należy zachować na drogach.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Zauważmy, że kierowca samochodu musi zdać prawo jazdy, musi zdać bardzo ciężko, często
1: znaczy, do tego musi iść na kurs.
0: No właśnie, musi iść na kurs, a tutaj te kursy w szkołach oczywiście nie możemy powiedzieć, że wszystkie są złe, niektóre szkoły dobrze przygotowują, ale część robi to, tak trochę można powiedzieć, kolokwialnie na odwale.
1: No niestety tak jest. Ja byłem na jednym z takich egzaminów całkiem niedawno i byłem przerażony tym, w jak łatwy sposób taki egzamin można zdać, można zaliczyć. Wystarczyło zrobić ósemkę, uśmiechnąć się, poudawać, że zna się znaki drogowe. Tam zakaz zatrzymywania się i postoju był i chyba zakaz skrętu w lewo i zawracania. I to tyle. Moim zdaniem to stanowczo za mało. Tym bardziej, że idziemy przecież w stronę szkolenia z wyobraźnią, czyli wyobraź sobie, co może się stać, jeśli. Tego nie ma w ogóle, a dzieci mają potężną wyobraźnię, można to wykorzystać.
0: No właśnie, ja myślę, że jest taki błąd myślowy, że dajemy 10-latkowi kartę rowerową, przecież on będzie jeździł koło na osiedlu, pewnie koło rodziców, bo przecież ma 10 lat, ale to dziecko za chwilę będzie miało 12-13, gdzie będzie mogło siąść na hulajnogę 15-16 i wyjedzie na normalne drogi. I co wtedy? To dziecko nie będzie przygotowane tak, jak być powinno przygotowane. Więc taki egzamin może właśnie w WORD-zie, może poważniejszy egzamin będzie miał dobre skutki.
1: Może zacznijmy też od porządnego przygotowania. Ja oczywiście też nie chcę, żeby Państwo źle mnie zrozumieli, że szkoły źle uczą. To nie tak. Natomiast wydaje mi się, że poziom nauczania już przy tym poziomie techniki i rowerowej, i hulajnogowej, i potem samochodowej, no, powinien być bardziej specjalistyczny i tym, że szkoleniem powinni zająć się specjaliści, a nie dokształceni nauczyciele. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciel matematyki, fizyki, języka polskiego będzie specjalistą w swoim fachu i tego nikt mu nie odbiera. Dlatego wydaje mi się, że tego typu szkolenia, nie wiem co Tomku o tym sądzisz i co Państwo o tym sądzą również, proszę o opinię w aplikacji, powinni być jednak nauczycielami, którzy mają doświadczenie w BRD, mają doświadczenie w kształceniu ludzi i wiedzą na co zwrócić uwagę.
0: Tak, ja się z tym całkowicie zgadzam, dlatego że oczywiście nie możemy powiedzieć, że wszyscy nauczyciele edukują źle pod względem BRD, ale niestety część jest po prostu do tego trochę przyuczona, można powiedzieć, i nie zwraca uwagi na częste zmiany przepisów. Chociażby na przykład zmiana, która weszła w ostatnim czasie, czyli na hulajnodze nie możemy jeździć od 10 roku życia, a od 13. Takich drobiazgów jest bardzo dużo i warto, żeby te osoby faktycznie były dobrze przygotowane. A po drugie nawet sam fakt, że to będzie nauczyciel nie ze szkoły, tylko inna osoba, takiemu dziecku podniesie rangę także tego dokumentu, który zdobywa.
1: I prośba do rodziców, jeżeli uważacie, że wasze dziecko zdało za łatwo, że wasze dziecko dostało kartę rowerową bez wysiłku, to wy dołóżcie wysiłku do tego, żeby to dziecko wasze znało przepisy ruchu drogowego. Odpytajcie, sprawdźcie, zadbajcie o to, żeby wasze dziecko było na drodze bezpieczne. Ale oprócz edukacji takiej dziecięcej są innego rodzaju programy edukacyjne, i wydaje mi się, że właśnie przez takie programy edukacyjne, taką otwartość w stosunku do kierujących hulajnogami, jesteśmy w stanie ugrać znacznie więcej niż przez nakazy i zakazy.
0: Tak, dokładnie. To jest to, co powiedzieliśmy na początku, że brakuje nam tej edukacji, ale ja byłem bardzo zadowolony, jak jedna z dużych korporacji się do nas ostatnio zwróciła, mówiąc, że chcą edukować osoby właśnie na hulajnodze, dorosłych na hulajnodze, łącząc przyjemne z pożytecznym, łącząc zwiedzanie miasta i edukację, co jest wspaniałym, idealnym połączeniem. Świetny sposób. Sprawdziło to się, sprawdza, bo to jest program, który trwa w tym roku, w różnych miastach w Polsce. Sprawdza się znakomicie. Ludzie widać, że się edukują, chcą się uczyć, a przy okazji mogą zwiedzić miasto, mogą zobaczyć coś ciekawego u siebie.
1: Tomku, jak wygląda taki, nie wiem jak to nazwać, event, szkolenie, zabawa, zwiedzanie?
0: To wygląda w bardzo prosty sposób. Jest to zaproponowana przez firmę wycieczka po mieście, darmowa oczywiście wycieczka, ale żeby do tej wycieczki można było przystąpić, trzeba zrobić quiz związany z przepisami ruchu drogowego. W bardzo ciekawej formie zrobiony quiz pokazujący najważniejsze sytuacje, które musimy wiedzieć, które musimy znać i potem możemy już sobie pojechać na wycieczkę, pozwiedzać miasto, pooglądać różne ciekawe rzeczy.
1: Czyli nauka przez zabawę nawet wśród dorosłych.
0: Tak, tak, to jest bardzo ważne, bo nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Mówiliśmy o dzieciach, które muszą być na prawo jazdy, na kartę rowerową zrobić, żeby mogły jeździć na rowerze, ale osoby mamy takie, które skończyły 18 rok życia, nie miały nigdy karty rowerowej,
1: no
0: i nagle pyk, właśnie. I właśnie

0: właściwie jeden dzień po 18 roku życia każdy może odblokować hulajnogę w zasadzie jednym kliknięciem w telefonie. Nikt nie sprawdza, czy zna elementarne zasady pierwszeństwa, a przy hulajnogach czy zna fizykę tego pojazdu.
1: Czy w ogóle jeździł i czy w ogóle wie, na czym polega ruch drogowy? Bo państwo wielokrotnie zwracali na to uwagę, że są kierowcy, są kierujący na drogach, którzy nie jeżdżą samochodami, ale nie mają prawa jazdy, ale jeżdżą na rowerach i jeżdżą byle jak.
0: No właśnie, to jest duży problem. Często się zdarzają sytuacje, co najczęściej widać przez przepuszczaniu, na przykład przy pieszych, w takich sytuacjach, kiedy osoba na rowerze jest przekonana, że ma pierwszeństwa, tego pierwszeństwa po prostu nie ma. To nie jest nieraz niechęć tej osoby, tylko po prostu właśnie dokładnie brak wiedzy.
1: A nawet jeżeli ta osoba ma pierwszeństwo, to jak mawia sobie Sław Zasada, to pełno takich na cmentarzu jest, którzy mieli pierwszeństwo lub zielone światło. Henryk do nas napisał, według mnie to ten egzamin był bardzo łatwy i nic tam nie było trudnego, ale to, że na przykład nauczyciel techniki uczy tego, a mógłby to zrobić ktoś z WORD-u, napisał do nas Henryk. No właśnie, być może ludzie, którzy są do tego przygotowani, którzy są kształceni w tym kierunku, zrobiliby to po prostu lepiej. Warto o tym porozmawiać, warto ten temat mieć gdzieś po krakowsku, powiem, za pazuchą, żeby z niego korzystać i z niego czerpać. Tomasz Zagajewski, prezes Centrum BRD, był moim państwa gościem. Tomku, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję serdecznie.
1: Myślę, że jeszcze nie raz wrócimy do tematu hulajnóg, a póki co zagrajmy i za chwilę wiadomości drogowe.

0: 9,5 minuty do godziny 19. No to co, jak Coco Jumbo? No dziewczyny, co jak Coco Jumbo?
1: No jak Coco Jumbo, to Coco Jumbo.
0: No, co jak Coco Jumbo?
1: Proszę?
0: Co jak Coco Jumbo?
1: Co jak Coco Jumbo?
0: Co jak Coco Jumbo?
1: No czekoladek Coco.
0: No jaje, no przecież śpiewali przed chwilą.
1: W czekoladzie.
0: Jaje Coco Jumbo. Ale teraz nie o tym. Dostaliśmy zapytanie od naszego słuchacza. Nie chodziło o Coco Jumbo. Ogromny korek od Stegny w kierunku Malborka i nie tylko. Postój na około 2 godziny.
1: No ja wiem już, co się dzieje, bo mi powiedziałeś.
0: Widzieliśmy,
1: i ja to powiem.
0: No to za chwilę będziemy o tym mówić w serwisie. Dajcie głośniej, jeżeli stoicie w tym korku. No nie da się go ominąć, niestety.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A to korek, jeżeli wyruszacie na przykład ze Stegny i chcecie przejechać przez miejscowości Rybina, Nowotna, właśnie do Nowego Dworu Gdańskiego. I tak jak mi Kuba już powiedział, tam jest most zwodzony, dlatego właśnie tworzy się ten korek. A dzisiaj jeszcze jest taki dzień, że mamy święto i właśnie większość z nas jest na wypoczynku. Być może wracacie teraz do domu, dlatego trzeba troszeczkę dłużej w tym korku postać, prawda?
0: Tak jest, bo pływamy też. Tam, tym kanałem
1: właśnie
0: pływamy. Jak pływamy i jednostka jest wysoka, to ten most się musi otworzyć, zanim łódka przepłynie, się potem musi zamknąć, no i potem stąd korek.
1: No i dlatego właśnie on jest. I to droga wojewódzka numer 502. Dziękuję, Kuba.
0: Bardzo proszę.
1: Za tą nową wiedzę. Jeżeli chodzi natomiast o inne odcinki, autostrada

0: A2, tam bez zmian. Węzeł Nowy Tomyśl do węzła Buk w Michorzewie. Na 125 kilometrze palił się samochód osobowy. Trwa jego dogaszanie. Nie ma osób rannych, ale cały czas nie ma możliwości przejazdu w kierunku Warszawy. Jeżeli chodzi o A4, to już mówiliśmy, ale powtórzymy raz jeszcze. W kierunku Rzeszowa na 501 kilometrze na prawym pasie leży fragment opony. Warto go mijać. Może on już tam nie leży, no ale informacja jest dosyć świeża, więc powtarzamy. Jeżeli natomiast chodzi o trasy w całej Polsce, to tutaj naprawdę nie ma praktycznie żadnych utrudnień, na tych największych trasach przynajmniej. Także na S3 już odblokowany jest przejazd w kierunku Szczecina i w kierunku Goleniowa. To oczywiście zachodniopomorskie województwo, gdzie mieliśmy korek przez ostatnie 2 godziny, ale sytuacja wygląda zupełnie inaczej w tych miejscowościach, gdzie są kurorty. Czy to nad morzem, czy to w górach. Chałupy, Władysławowo. Ten odcinek, droga wojewódzka numer 216. Cały czas stoicie w dość gęstym korku, bo właśnie on ma już ponad 5 kilometrów i taka sytuacja, jak się domyślam, będzie do późnych godzin wieczornych i podobna sytuacja między Nowym Targiem i Zakopanem, chociaż tutaj sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej. Nie korkuje nam się trasa w Szaflarach, raczej wyjeżdżacie z Zakopanego w kierunku Nowego Targu. No i w Poroninie jest nieco przewężona ta droga krajowa numer 47, chociaż już sytuacja się zmienia w samym Zakopanem, droga wojewódzka numer 958, dzień jak co dzień, a zwłaszcza w święto, takie jak dziś, mamy utrudnienia od samego wjazdu do miasta, do ronda Solidarności. Ten korek też jest dalej w Alei 3 Maja, a także jeżeli jedziecie trasą na przykład do Kościeliska. Czekamy na Wasze wiadomości, głównie w aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 6,5 minuty do godziny 19. Nasza aplikacja czynna. Wypowiadajcie się o ruchu hulajnogowym. Czy jest łatwo, czy trudno? Czy jeździcie? Czy wasze dzieci jeżdżą na hulajnogach, na rowerach? I czy dbacie o to, żeby znały przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym? To ważne, naprawdę ważne. 6 do 19. Jedziemy dalej na luzie.

0: Minęła godzina 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Czas na prognozę pogody.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Obiecałem, że w następnej prognozie powiem o tym, co w nocy, a w nocy na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie. Jedynie na północnym zachodzie i północy stopniowy wzrost zachmurzenia, nawet do dużego, i tam w drugiej połowie nocy może przelotnie popadać deszcz albo pojawią się burze. Prognozowana suma opadów na północnym zachodzie nawet 15 litrów, zatem te opady mogą być przelotne, ale ulewne. Temperatura od 14 do 18 stopni. Chłodniej będzie lokalnie tylko w Dolinach Karpackich, około 10. Wiatr słaby, w rejonach podgórskich Karpat umiarkowany i dość silny, w porywach nawet do 55 km na godzinę. Będzie południowy, więc ciepły, ale uwaga, bo tam, gdzie wystąpią burze, może powiać mocniej, nawet do 60 km na godzinę. Zaglądam jeszcze na raport temperaturowy. Legnica ciągle najcieplejsza i Kołobrzeg tym razem najchłodniejszy. 22 stopnie, w Legnicy 35 ponad. Ostrzeżenia się nie zmieniły. Nadal dwa rodzaje ostrzeżeń, pierwszego i drugiego stopnia. To pierwszego praktycznie dla całego obszaru naszego kraju, a drugie od Legnicy, Wrocławia, po Piotrków Trybunalski, Kielce, Radom, aż do Podkarpacia. Tutaj będzie najgoręcej. Oczywiście nie w nocy, ale dzisiaj w dzień i jutro w dzień również.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie dwie minuty po godzinie 19. Jedziemy dalej na luzie. Piszecie, że ten korek na północy od Stegny

To nie wina mostów w Rybinie, tylko wina nieudolnego kierowania ruchem przez policjantów w Tuisku. Nie oceniamy, ale jeżeli tak państwo piszą, no to pewnie coś w tym jest. To jedziemy dalej. Do 22:00 ja zapraszam serdecznie Kuba Hanak.

0: Prawie 10 minut po godzinie 19. Emilia Kleszewska już w studiu.
1: Ze mnie się tak śmiejesz,
0: Natalia,
1: no nie?
0: Nie, ta Natalia mi tak utknęła w głowie. Emilia, jak tam na drogach?
1: No wiesz co, chciałabym znowu o tym moście powiedzieć, tamtym zwodzonym, ale nasz słuchacz pisze, że to nie wina mostu w Rybinie, tylko wina nieudolnego kierowania ruchem w Tujsku. Także no nie wiem, co mam teraz robić, jestem w konsternacji.
0: Może po prostu zakomunikowaliśmy, że niektórzy z naszych słuchaczy mają inną opinię niż którą wyraziliśmy.
1: Po prostu nie jechać.
0: Jechać, spokojnie. Tędy. Jechać czy nie jechać?
1: No tamtędy nie jechać,
0: ale
1: najlepiej.
0: Nie ma specjalnie innego wyjścia.
1: No to trudno, to zostać.
0: Zostać. Tak, i to jest najlepsze rozwiązanie. To ty teraz zostań i powiedz o tym, co na drogach.
1: Jestem.
0: Proszę, Emilia Kleszczewska, wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dobra, no to w takim razie zostańcie w Stegnie. Do tego was zachęcam, czy też w ogóle nad morzem. Raczej nie warto się wybierać dzisiaj w sobotę do domu, kiedy można sobie przedłużyć weekend przecież do niedzieli, może do poniedziałku. No ale dobra, co się dzieje na tej drodze wojewódzkiej numer 502 za Popowem? Mamy korek, tak jak już wcześniej nasz słuchacz wspominał, on jest rzeczywiście może nie taki bardzo długi, ten korek, ale stoicie tam ponad 2 godziny. W miejscowości Rybina jest most zwodzony i to właśnie dlatego ustawiacie się w tym korku. Jeżeli chodzi o autostradę A1, pojawiły się dobre informacje. Na węźle Żory na 24 kilometrze został odblokowany prawy pas w kierunku Gliwic. A przypomnijmy, no tam przez cały dzień trwały bardzo długie, jak się okazuje, prace służb, ponieważ samochód ciężarowy zjechał z pasa ruchu i uderzył w bramownicę. Jedna osoba została ranna i tam przez cały dzień właśnie zmieniały się tylko informacje o tym, który pas i w którym kierunku jest zablokowany. Teraz wiemy, że już można jechać w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o autostradę A2, to mamy koncesyjny odcinek między węzłem Nowy Tomyśl i węzłem Bóg w miejscowości Michorzewo. Palił się samochód osobowy na 125 kilometrze. Ten samochód już prawdopodobnie jest dogaszony, ale cały czas zablokowany jest jeden pas.

0: kierunku Warszawy. Te utrudnienia jeszcze do 22, także warto z autostradowej dwójki zjechać mimo wszystko. I droga krajowa numer 28, tam też już bez problemów. Sanok, Przemyśl, miejscowość Wójskie. Wprowadzony był najpierw przejazd jednym pasem na przemiennie, ale teraz już można jechać w też obu kierunkach. I jeżeli chodzi o pracę służb, to po 18 takie się zaczęły na drodze krajowej numer 28 na Podkarpaciu. Zarszyn, Sanok. Te prace potrwają do 5 rano i to od nowa oznakowanie poziomego, prawostronne lub lewostronne zwężenie jezdni, tam mamy, a także ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak malują linię, to uważajcie. Prawie 13 minut po 19, jedziemy dalej na luzie.

0: Słoneczny dzień.
1: Nie był, tylko jest ten słoneczny dzień. Słoneczny 15 sierpnia. Dzisiaj jest sobota, na luzie. Do 22 jedziemy z państwem. Państwo, mam nadzieję, jadą z nami. 19 prawie minut po godzinie 19. Mówimy dzisiaj o hulajnogach, rowerach, kartach rowerowych, o problemach z tym związanych, ale powiedzmy o czymś przyjemnym. Są takie miejsca, w których można absolutnie bezpiecznie pojeździć, poszaleć, poskakać. Jedno z takich miejsc jest w Suwałkach. Deskorolki, rolki, hulajnogi, BMX-y wrócą na Suwalski Zalew Arkadia w zupełnie nowej odsłonie. Przebudowa suwalskiego skateparku zbliża się do końca. Obiekt ma stać się nowoczesnym i bezpieczniejszym torem przeszkód zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych użytkowników. Najważniejszą zmianą jest zastąpienie dotychczasowej nawierzchni trwałą konstrukcją betonową. A o szczegółach Areta Topornicka.
2: Nowa technologia ma poprawić komfort jazdy, zwiększyć bezpieczeństwo i sprawić, że obiekt będzie bardziej odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Płyta skateparku zostanie podzielona na dwie części, łatwiejszą dla osób początkujących oraz bardziej wymagającą dla zaawansowanych. Na torze montowane są już profesjonalne przeszkody. Ich rodzaj i rozmieszczenie konsultowano z przyszłymi użytkownikami, tak aby obiekt odpowiadał rzeczywistym potrzebom osób jeżdżących na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach BMX. Zmieni się również otoczenie skateparku. Pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci, tablice z regulaminem oraz ogrodzenie całego terenu. Termin zakończenia inwestycji został przesunięty m.in. ze względu na długą zimę oraz konieczność przebudowy kolektora deszczowego znajdującego się w sąsiedztwie obiektu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem skatepark ma być gotowy pod koniec września. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok.
1: Takich skateparków w naszym kraju jest więcej, może nie tak profesjonalnych, ale w każdym mieście w zasadzie można naliczyć ich kilka, więc ci, którzy chcą się wyszaleć, to zdecydowanie bardziej polecamy szaleć tam, a nie na drogach. Ale uwaga, bo każdy kij ma dwa końce, a proca ma trzy. Niestety ten sport jest bardzo niebezpieczny, bardzo kontuzjogenny i nie trzeba uprawiać sportu, żeby ulec wypadkowi. Sporo wypadków na hulajnogach dzieje się na co dzień, dzieje się na drogach, na ulicach. Trzy osoby po upadkach z hulajnóg elektrycznych przeszły w tym roku trepanację czaszki w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. To tylko jeden szpital. Przez cały ubiegły rok takich operacji wykonano tam 7. Na oddział chirurgii i traumatologii niemal co dzień trafiają też poszkodowane dzieci. Ordynator oddziału dr Witold Miaśkiewicz mówi, że najczęstsze są złamania rąk, nóg, ale zdarzają się też znacznie poważniejsze obrażenia, takie jak uszkodzenia kręgosłupa czy pęknięcia śledziony.
3: Istotniejszym urazem to jest uraz centralnego układu nerwowego. No więc nawet była pacjentka, jedna z tych chyba trzech osób, które miało tą trepanację, to akurat miała nawet kask na głowie. Jednak energia, którą ona wyemitowała jadąc na tej hulajnodze, bo to jechała szybko, no była na tyle duża, że ten kask oczywiście pewnie uratował jej życie. Mimo to miała krwiaka, który wymagał operacji.
1: Na szczęście dziewczyna, o której mówił pan doktor, w dobrym stanie opuściła już szpital. Pan doktor Witold Miaśkiewicz podkreśla, że wiele z tych urazów wymaga poważnych zabiegów i kilkunastu tygodni rehabilitacji. Pamiętajmy zatem o tym, że jeżeli jeździmy na rowerze, na hulajnodze albo na innych urządzeniach służących do przemieszczania się, to absolutnie na pierwszym miejscu musimy stawiać na bezpieczeństwo. Po pierwsze, przestrzegajmy przepisów, po drugie,

ubierzmy się właściwie. Ubierzmy maksymalną ilość ochraniaczy, jaką możemy ubrać. Oczywiście nie żeby wyglądać jak He-Man albo jakiś inny Transformers, ale zdecydowanie na pewno kask, na pewno ochraniacze na łokcie, być może na kolana, być może też na biodra. Są takie zestawy, one ani nie kosztują miliona monet, jak mawiają młodzi dzisiaj, ani nie są bardzo wymagające, jeżeli chodzi o wyrzeczenia podczas jazdy, a zdecydowanie mogą uratować nam życie lub zdrowie. Czy używacie takich dodatkowych urządzeń ochraniających zdrowie i życie? Dajcie znać w naszej aplikacji i piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe. 22,5 minuty po 19, a my dalej na luzie jedziemy.

0: Jest prawie w pół do ósmej. Nasi słuchacze są absolutnie bezkompromisowi. Są cudowni. Paulina właśnie napisała do nas wiadomość, że na szóstce przed zjazdem na Gorzów Wielkopolski wypadek i stłuczka, łącznie cztery samochody. Prawy pas ruchu w odłamkach. Zaczyna się robić korek. Jeszcze nie ma służb. Paulina, bardzo dziękujemy za wiadomość. Czy widzisz coś na mapie?
1: Widzę. Bardzo dużo widzę. No i też mamy potwierdzenie od służb, także co do tej trasy, to jak najbardziej się zgadzam, że tam może się tworzyć korek i to nie wszystkie wiadomości.
0: Nie wszystkie wiadomości. Emilia Kleszczewska, wiadomości z dróg, koniecznie dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dziękujemy oczywiście naszej słuchaczce. Była nawet szybsza z tą informacją niż służby, także jeszcze raz bardzo dziękujemy. A autostrada A6 to dokładniej węzeł Szczecin-Podjuchy do węzła Klucz na 12 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany właśnie jest ten jeden pas w kierunku Kołbaskowa. Sytuacja taka jest od godziny 19, tak jak informuje właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 21. Wiadomości dobre są też z ekspresowej ósemki, też, w sensie to pierwsza akurat dobra wiadomość. No ale dobrze, węzeł Modlińska do węzła Marymącka, tam na 15 kilometrze. No przez cały dzisiejszy, ale też wczorajszy dzień w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego zablokowane były wszystkie łącznice wjazdowe i zjazdowe z S8 na Wybrzeże Gdyńskie. Teraz można już jechać. Odblokowany jest przejazd, także kontynuować można trasę na przykład w kierunku Płońska i w stronę Lublina. Jeżeli chodzi o Warszawę, to nie wszystkie wiadomości, no może teraz właśnie te troszeczkę gorsze, chociaż nie aż tak bardzo. Droga Krajowa nr 7. Widzimy, że wracacie do Warszawy przez Dziekanów Leśny i Łomianki, ale nie są to korki, raczej tylko spowolnienia. I druga informacja na autostradowej dwójce. Cały czas jeszcze pracują służby. To dokładniej odcinek za węzłem Lubelska i korek ma ponad 4 kilometry. On ustawia się w kierunku Siedlec. Tą informację podajemy już tak naprawdę od 2 godzin, więc najlepiej autostradową dwójkę ominąć albo rzeczywiście troszeczkę poczekać jeszcze z wyjazdem do Siedlec, jeżeli macie.

taką możliwość. Na koniec Nowy Targ Zakopane. Zaglądamy jeszcze raz, co się dzieje na drodze krajowej numer 47, dlatego, że tam znowu pojawił się ten większy ruch na wysokości miejsc

Nawet umie gwizdać. Piotr Cugowski w nowym utworze. 21 minut do godziny 20. Udało mi się znaleźć najnowsze statystyki, dosłownie z wczoraj, jeżeli chodzi o wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych. Od stycznia do lipca tego roku odnotowano 828 takich zdarzeń, czyli o 18% więcej niż w tamtym roku. Uwaga, zginęło 11 osób, a 745 zostało rannych. Szczególnie niepokoją dane dotyczące dzieci i młodzieży. W całym 2025 roku za to doszło do 1158 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Zginęło w nich 11 osób, natomiast 1055 zostało poszkodowanych. Wstępne statystyki za pierwszych 7 miesięcy 2026 roku wskazują na dalszy wzrost liczby zdarzeń z udziałem elektrycznych hulajnóg. Od stycznia do lipca 828 wypadków, podczas gdy w analogicznym okresie tamtego roku było ich 702. Liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się z 5 do 11, a rannych z 638 do 745. Policyjne dane za 2025 rok pokazują, że wśród użytkowników hulajnóg szczególnie mocno wyróżniają się dwie grupy wiekowe. Użytkownicy w wieku 7 do 14 lat spowodowali 243 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a aż 265 zostało rannych. W grupie od 15 do 17 lat użytkownicy hulajnóg spowodowali 149 wypadków, zginęła w nich 1 osoba, a 177 zostało rannych. To właśnie do dzieci, nastolatków i opiekunów policja kieruje szczególny apel o przestrzeganie przepisów. Od marca 2026 roku osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze publicznej. Przypominamy o tym, nawet jeżeli znajdują się pod opieką osoby dorosłej. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie dziecko poniżej 13 roku życia może jeździć hulajnogą wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła lat 18. Kolejna zmiana zaczęła obowiązywać w czerwcu. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia podczas jazdy hulajnogą elektryczną, rowerem lub urządzeniem transportu osobistego, w skrócie UTO, są zobowiązane do używania kasku ochronnego. Policja zachęca zresztą do korzystania z kasku niezależnie od wieku. Zmniejsza on ryzyko poważnych urazów głowy w razie wypadku, o czym dzisiaj mówiliśmy już na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Osoby w wieku 13-17 lat, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną, muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii, uwaga, AM, A1, B1 albo T. Po ukończeniu 18 roku życia takie uprawnienia nie są wymagane, o czym też już mówiliśmy. Użytkownik powinien co do zasady korzystać z drogi dla rowerów albo drogi dla pieszych i rowerów. Jeżeli takiej infrastruktury nie ma, hulajnogą można jechać jezdnią tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danej drodze nie przekracza 30 km na godzinę. Gdy limit jest wyższy, możliwa jest jazda chodnikiem, ale użytkownik musi ustępować pierwszeństwa pieszym i poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, czyli około 5-6 km na godzinę. Policja przypomina również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Podczas jazdy nie należy korzystać z telefonu ani przewozić pasażerów, a prędkość trzeba dostosować do warunków i stale obserwować otoczenie. Statystyki z 2026 roku pokazują, że problem nie ogranicza się do pojedynczych incydentów. Już po 7 miesiącach liczba osób zabitych w wypadkach z udziałem hulajnóg zrównała się z wynikiem z całego 2020 roku.

2025 roku. Sporo tych informacji, ale wydaje mi się, że warto je zapamiętać. Takie kompendium wiedzy i o tym, co się wydarzyło, i o tym, co trzeba zrobić, żeby się żaden wypadek na hulajnodze już nie wydarzył. 17 minut do 20, jedziemy na luzie. Zapraszamy.

0: 10 minut pozostało do godziny 20. Emilia Kleszczewska w studiu, a to oznacza, że już za chwilę usłyszą Państwo najświeższe wiadomości drogowe. Zgadza się?
1: No, raczej nie inaczej.
0: Czy wiesz, ale nie powiesz?
1: Wiem, ale nie powiem, raczej nie inaczej. A to już za chwilę, tobie nie powiem. Mówię do słuchaczy.
0: To ja podsłucham.
1: Nie podsłuchuj, nie można.
0: Będę podsłuchiwał. Nieładnie. Właśnie, że będę. Nie. Państwo też dajcie głośniej, podsłuchujcie, bo to ważne tematy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Kuba ma słuchawki na uszach, więc na pewno nie podsłuchuje. Ale moi drodzy, wysłuchajcie bardzo dobrze, ponieważ na autostradowej szóstce są utrudnienia. Tutaj rzeczywiście korek jest coraz większy od węzła Szczecin pod Juchy do węzła Klucz na 12 kilometrze. Niecałą godzinę temu zderzyły się dwa samochody osobowe i od właśnie godziny blokowany jest jeden pas w kierunku Kołbaskowa. Tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tam jeszcze służby mogą pracować do godziny 21. Jeżeli chodzi o autostradę A2, to powtarzamy wiadomość z odcinka Nowy Tomyśl do węzła Bóg. Tam po godzinie 18 palił się samochód osobowy. Ten samochód także już został ugaszony, natomiast drogowcy jeszcze cały czas są na miejscu i blokują jeden pas w kierunku Warszawy. A jeżeli o Warszawę chodzi, to też jest dobra wiadomość z trasy S8 od węzła Modlińska do węzła Marymącka. To oczywiście Wisłostrada, która była zajęta przez cały dzisiejszy dzień, ale też częściowo wczorajszy, w związku z obchodami święta Wojska Polskiego zablokowane były wszystkie łącznice wjazdowe i zjazdowe z S8 na Wybrzeże Gdyńskie. Teraz już można jechać w obu kierunkach, także S8 jest w 100% odblokowana. Jeżeli chodzi o trasę A2, to jeszcze wrócimy sobie, ale na inny odcinek, do Michałówka, to węzeł Lubelska, węzeł Halinów, ten odcinek, województwo mazowieckie, 492 kilometr. Na miejscu cały czas jeszcze też pracują służby, a to po tym, jak motocykl przewrócił się na autostradzie i zablokowany został jeden pas w kierunku Terespola. Czekamy na wiadomości od drogowców, kiedy ten odcinek autostrady A2 zostanie odblokowany. I jeszcze wiadomość, jeżeli chodzi o przebudowy, o pracę służb, droga krajowa nr 28

0: Zarszyn-Sanok. To Podkarpacie i te prace będą trwały do godziny 5 jeszcze i to od nowa oznakowania poziomego. Jeżeli chodzi o wiadomości wasze, cały czas na nie czekamy. W aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców, jeżeli takiej nie macie lub mieć nie możecie, to też dostępny jest nasz numer telefonu. On się nie zmienia. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 do 20. Dajcie znać jeszcze o tym, co myślicie o przepisach hulajnogowych i o tym, jak podchodzicie do kształcenia swoich najmłodszych pociech, chociaż może są już starsi na przykład, ale być może jednak cały czas ich kształcicie, być może zwracacie im uwagę na rzeczy ważne na drodze, jeżeli jadą na rowerze albo na hulajnodze. Nasza aplikacja czeka, możecie pisać albo nagrywać wiadomości.

0: Minęła godzina 20, a dokładniej minuta po 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam na kolejną godzinę na luzie. Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dalej ciepło, dalej gorąco. 34 stopnie w Legnicy, 21 w Kołobrzegu. Całkiem przyjemne temperatury, jak na sierpniowy wieczór, choć niektórzy mogą powiedzieć, że jest za gorąco. Było dzisiaj tak trochę, że ci, którzy wchodzili do radia, mówili, że za gorąco. Ci, którzy wychodzili, cieszyli się, że już mogą wyjść, bo taką pogodę warto spędzić jednak poza betonowym budynkiem. No nie dogodzi. Co w pogodzie w nocy? Będzie pogodnie, w zasadzie bezchmurnie, tylko na północnym zachodzie i północy może się zachmurzyć i uwaga, mogą przejść tam przelotne, ale nawalne opady deszczu i możliwe są burze. Jeżeli popada i zagrzmi, to może spaść nawet 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 14 do 18 stopni na większości obszaru naszego kraju. Chłodniej będzie tylko w Dolinach Karpackich, około 10 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie. W trakcie burz nawet do 60 na godzinę, a w górach może pojawić się wiatr do 55 km na godzinę, co przy takiej temperaturze wcale jakoś bardzo przeszkadzać nie będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Punktualnie 20:10 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Prawdopodobnie na Państwa zegarach jest dokładnie tak samo, o ile są Państwo w tej samej strefie czasowej. Jak
1: no, a słuchają nas osoby w różnej strefie czasowej. W Stanach Zjednoczonych i w ogóle...
0: Więc także. Dlatego powiedziałem, o ile są Państwo w tej samej strefie czasowej.
1: A ja nie powiedziałam, że źle mówisz, tylko mówię, że też jest inaczej.
0: No i będzie się kłócić ze mną na antenie. Tak zupełnie poważnie, to czas na wiadomości drogowe. Mija Kleszczewska wie, co dzieje się na drogach, a jeżeli wy chcecie wiedzieć, to posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A słuchać warto, bo cały czas są nowe wiadomości. Chociaż my na takie nie czekamy, no ale niestety dzieje się. S8, pojawiła się wiadomość z miejscowości Niegów. To 499 km na Mazowszu. Dokładniej między węzłami Trojany, no i właśnie węzłem Niegów. Tam zderzył się samochód osobowy z motocyklem. To już kolejne zdarzenie właśnie, gdzie niestety jest ten motocykl. Już wiadomo, że jedna osoba została ranna. Prawdopodobnie to motocykl. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie ma możliwości przejazdu w kierunku Białegostoku. Tam może ustawiać się korek. Natomiast jeżeli chodzi o autostradę A6, cały czas widzimy, że są spore utrudnienia i przewężenie tejże trasy w województwie zachodniopomorskim między węzłami Szczecin Podjuchy do węzła Klucz. Tam po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Kołbaskowa. No i jeżeli chodzi właśnie o długość tych utrudnień, to widzimy, że akurat A6 to 4-kilometrowy korek, także warto zjechać. Można to zrobić na przykład przez drogę wojewódzką numer 120, ale to tylko jedna z tych alternatyw. Można przejechać też innymi trasami, na przykład przez samo centrum Szczecina. Jeżeli chodzi o S3, to mamy też już spowolnienia od Goleniowa, od samego węzła, który łączy Goleniów właśnie północ, S3 z trasą S6. Te utrudnienia są też dalej na wysokości miejscowości Rurka, później jeżeli przejeżdżacie przez Załom i to dalej w kierunku Szczecina oczywiście. A trasy

0: Małopolskie, czy tutaj mamy jakieś większe problemy? Raczej nie. Cały czas na Zakopiance jest większy ruch w Libertowie i w miejscowości Gaj, no ale to dzień jak co dzień, tam trwają prace służb, dlatego mamy ten korek kilkukilometrowy. No i trasa z Nowego Targu do Zakopanego, to co w sumie znamy już od paru godzin, droga krajowa numer 47, akurat teraz najbardziej chyba zakorkowana jest w Poroninie. Dalej to głównie trasa w kierunku Zakopanego oraz Białka Tatrzańska. Ta sąsiednia krajówka, czyli 49, ona zablokowana jest w dwóch kierunkach, chociaż głównie wyjeżdżacie z Czarnej Góry i kierujecie się 49 w kierunku Krakowa. My cały czas czekamy jeszcze na Wasze wiadomości, mamy na nie trochę czasu. Można je wysyłać oczywiście tekstowo w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a jeżeli takiej nie macie, to dostępny jest nasz numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

Prawie 21 minut po godzinie 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Szymon do nas napisał: cześć, to wasz długoletni. I teraz uwaga, 4 lata was słucham, a mam 15 lat. Długoletni słuchacz. Nie jestem jeszcze kierowcą, ale gram w grę Euro Truck Simulator 2. I tam tirem pomykam po mapie świata. Po co piszę? Aby was pozdrowić i podziękować całemu zespołowi za bardzo spoko prowadzone audycje i dobry gust muzyczny. Szymonie, bardzo ci dziękujemy za tę wiadomość. To miód na nasze serce. Całej ekipy. Przekażemy wszystkim, na pewno wszystkim, którzy pracują przy audycjach w PRK Polskim Radiu Kierowców. Ale Szymon napisał drugą część wiadomości. Co sądzę o kierownicach hulajnóg? Pół na pół. Są ci, którzy stosują się, dorośli i niektórzy młodzi, do przepisów oraz ci, którzy jeżdżą absolutnie bez przepisów. Przez młodych jest dużo wypadków i utrudnień, bo nikt z rodziców nie zwraca na to uwagi. Puszczają dzieci samopas i nie uczą. Mówią o tym, co do... Nie mówią o tym, co to bezpieczeństwo. Pozdrawia Szymon. Szymon, jak na 15-latka jesteś naprawdę bardzo mądry i mam nadzieję, że stosujesz wszystkie zasady ruchu drogowego. Kiedy jeździsz, kiedy poruszasz się po drogach, pewnie jeździsz na hulajnodze, pewnie też jeździsz na rowerze. Jestem ciekaw, czy masz prawo jazdy na rower, czyli kartę rowerową. Daj znać w naszej aplikacji, czy ta karta rowerowa u ciebie jest, czy dopiero będziesz się o nią starał. A co państwo myślą o kierowcach hulajnóg, rowerów, o tych, którzy prawa jazdy jako takiego nie mają? Bo wspominaliśmy dzisiaj o tym w rozmowie z Tomkiem Zagajewskim, że powyżej 18 roku życia tak naprawdę

Naprawdę nie trzeba mieć żadnego prawa jazdy ani na hulajnogę elektryczną, ani na rower. A to niestety bywa tak, że nie wszyscy znają przepisy, nie wszyscy wiedzą, jak zastosować się do poszczególnych zasad ruchu drogowego i wydaje im się, że mają pierwszeństwo albo chcą być wiecznie pierwsi. To potem kończy się źle. Najlepsze wyjście to mandat, najgorsze to wypadek i jakiś uszczerbek na zdrowiu. O gorszych opcjach nawet nie wspominam, bo po co? Wszyscy wiemy, jak może skończyć się nieroztropność na drodze i niestosowanie się do zasad, nieszanowanie innych, niezwracanie uwagi i niezachowywanie tej szczególnej ostrożności, która czasami jest dla niektórych jak jakieś magiczne zaklęcie, którego nikt nie potrafi zrozumieć, a wszyscy potrafią o tym powiedzieć. Dajcie znać w aplikacji, możecie napisać albo nagrać taką wiadomość, jak wy postrzegacie hulajnogi, rowery i przepisy. Dajcie znać, naprawdę bardzo prosimy. 23,5 minuty po 20, jedziemy dalej.

0: Ach, taka solóweczka piękna i trzeba przeszkodzić. Nie, w pół do dziewiątej się nam zrobiło. 20 minut temu Emilia mówiła o tym, co na drogach. Szybko minęło te kolejne 20 minut i Emilia znowu w studiu. Więc jeżeli gdzieś jedziecie i chcecie wiedzieć, którędy nie jechać, to teraz posłuchajcie dokładnie Emilii.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja będę bardzo łagodna, bo jechać możecie praktycznie wszędzie. Tak naprawdę tylko województwo zachodniopomorskie tutaj wygląda nieco gorzej i tam raczej nie pojedziecie w najbliższym czasie, chyba że wybierzecie objazd. Mowa o S3. Korek zaczyna się na wysokości węzła, który łączy S6 właśnie ze wspomnianą S3. To Goleniów i trasa dosłownie przed samym Szczecinem, chociaż w kierunku granicy państwa, czyli do Kołbaskowa, też jest kolejny korek na autostradowej 6 i to akurat korek w obu kierunkach, chociaż właśnie bardziej zajęta jest ta trasa, jeżeli jedziecie w kierunku Berlina. A trasy jeszcze, które nam się tutaj przewężają, na pewno widzimy nową wiadomość na wysokości miejscowości Grzegorzowice Wielkie, tak? To akurat trasa z Kielc w kierunku Krakowa i dosłownie tutaj to jest tak naprawdę chyba najnowsza informacja z S7. Jeszcze nie wiemy, co dokładnie się dzieje, natomiast no, korek jest, on już ma ponad 4 km i widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Czekamy na więcej informacji od służb albo od Was. Numer znacie, dostępna jest też aplikacja mobilna. Warszawa, przewężona jest S8 za Wolą Rasztowską. Tam trwają prace służb, ale to tak naprawdę jeden z dwóch powodów. Też widzimy, że w miejscowości Niegów jest zdarzenie drogowe. Też jeszcze o nim nic więcej nie wiemy. To trasa w kierunku Białegostoku. A z wiadomości od służb, to na pewno A6 korkuje nam się, o czym wiemy i o czym mówiłam też przed chwilą, ale podajemy też informację, dlaczego jest zajęta ta A6 przed wjazdem do Szczecina. Na 12 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe, no i cały czas mamy te utrudnienia jeszcze do godziny 21. Jeżeli chodzi o odcinek A4, tam w kierunku Rzeszowa na 501 kilometrze leżał fragment opony, ale teraz już nie widzimy, żeby A4 się korkowała w kierunku Rzeszowa, więc na spokojnie możecie

jechać i nic nieprzyjemnego nie powinno Was tam spotkać. I jeszcze autostradowa jedynka. To trasa w kierunku Częstochowy, ale też przed Bytomiem. Nie widać, żeby tam coś się stało.

0: Direx napisał. W dzisiejszym programie, jak się okazuje, przed wiadomościami Emilia rymuje swym cudnym głosikiem, przekazuje newsy o tym, gdzie kierowcy zrobili psikusy. Kuba nam doradza, radiowej familii, a ona rymuje. Brawa dla Emilii.
1: Jejku, Direx, bardzo ci dziękuję, aż się No czuję się, jakbym miała co najmniej urodziny dzisiaj. Ale gdzie ja rymowałam? Nie czuję, że rymuję?
0: Nie czujesz, że rymujesz.
1: Dziękuję, Direksie. Teraz postaram się może, no, na kolejny serwis.
0: To będzie rapowany serwis, coś mi się tak wydaje.
1: Nie, nie całkowicie, już bez przesady, ale coś tam się wymyśli.
0: Jedziemy dalej. 20.33, prawie 34 na zegarze. Jedziemy dalej do 22. Jedźcie z nami.

0: Adrenalina.
1: 20 minut, prawie 20 minut do godziny 21. Pewnie nie jedna z was kiedykolwiek wybrali się nad morskie oko. W Spalenicy Białczańskiej jest spory kawałek do schroniska i do samego jeziora, więc niektórzy, ci co bardziej leniwi, wsiadają na bryczki i jadą do góry wiezieni przez koniki. Nie będę tego oceniał, bo każdy niech ocenia to według siebie. Jeżeli ktoś nie może, to niech jedzie, a jeżeli ktoś może, to może lepiej wybrać się na nogach jednak. Ale coś się zmieni, bo dla koni przeszli nad morskie oko. Kilkanaście osób pokonało ponad 8-kilometrową drogę, domagając się likwidacji transportu konnego na popularnej trasie. Całą trasę aktywiści nieśli ze sobą transparenty nawołujące do zaprzestania pracy koni w Tatrach.
2: W większości cywilizowanego świata odstępuje się od wykorzystywania koni w dorożkach, w powozach.
3: Wykorzystywanie koni do tego wozić ludzi zdrowych, bo praktycznie zdecydowana większość są ludzie zdrowi, którzy tam jadą na górę, którzy po prostu uznają to za taką, powiedzmy sobie, atrakcję, no to jest to bezsensowne wykorzystywanie koni, prawda?
4: I dlatego idziemy właśnie trasą. Chcemy podnosić świadomość ludzi, którzy chcieliby wsiąść do wozu ciągniętego przez konie. Nie zgadzamy się na żadne kompromisy, żadne skrócenie trasy. Chcemy, żeby konie w tych czasach przestały być w końcu traktowane jak maszyny.
2: Jesteśmy generalnie przeciwko wykorzystywaniu zwierząt. Tyle, po prostu. To już nie ten czas, nie ten wiek.
1: Aktywiści nie spotkali dziś na drodze do Morskiego Oka ani koni, ani fiakrów. Wozacy ogłosili wolne z powodu święta kościelnego, ale też żeby uniknąć niepotrzebnych konfliktów, mówi Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka z gminy Bukowina Tatrzańska.
5: Z nimi nie da się rady mówić. Po prostu najlepsze, co mogę odpowiedzieć panu, to powiem tak, że mowa jest srebrem, ale milczenie jest złotem. Od dłuższego czasu, od 15 lat są badania koni na tej trasie, są przeprowadzane. Te konie są pod opieką stałą weterynarzy, atakują wszystkich, żeby w ogóle koń nie pracował.
1: Taka swoista wojna postu z karnawałem. Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpocznie pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Wozy, które obecnie kursują z Spalnicy Białczańskiej do

Łosienicy. Na odcinku liczącym około 7 km w czasie pilotażu będą kończyć kurs po przejechaniu 3 km przy wodogrzmotach Mickiewicza. Oznacza to skrócenie odcinka pracy koni o około 4 km, czyli ponad połowę. Co Państwo o tym sądzą? Czy kiedykolwiek byliście nad Morskim Okiem na nogach, czy raczej pieszo, przepraszam, bo tutaj w stolicy mówi się pieszo, u mnie w Krakowie mówi się na nogach. Czy jednak woziliście się wozami konnymi? Tak jak mówię, ja nie oceniam. Ja, jeżeli się wybieram, to zwykle chodzę tam pieszo, na nóżkach, bo po to się idzie na wycieczkę, żeby się przejść i zmęczyć. Nasza aplikacja czeka. Śmiało wypowiadajcie się na ten temat. Nie krępujcie się. Jesteśmy do 22, także jedziemy razem.

0: Ja też tęskniłem, bo nie było cię trochę za długo.
1: Całe 20 minut.
0: Tak, właśnie.
1: No to szybko się stęskniłeś bardzo. Ale wiesz co, no tutaj lekka gafa. Miałam zrobić coś z rymowanego dla naszego Direksa. Nie zrobiłam, ale Direk się obiecuje, że za 20 minut. A jak obiecuje, to dotrzymuje oczywiście obietnicy, więc coś tam się takiego dołoży do naszego serwisu
0: drogowego. Direk ci tam napisał jeszcze, że bądź co bądź, jesteście moją drugą rodziną, a rodzinie się rozpieszcza.
1: No, więc on też pewnie za nami tęsknił tych 20
0: Myślę,
1: minut.
0: Na pewno. 9 do 21 czas na wiadomości drogowe. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to może nie rymowane, ale na pewno konkretne. Mam nadzieję przynajmniej, że takie będą te wiadomości. A jeżeli chodzi o południe, to droga krajowa numer 49, trasa Nowy Targ, Białka Tatrzańska. Tutaj mamy na wysokości Gronkowa naprawdę spory korek w obu kierunkach, czyli też w trasie do Czarnej Góry i w stronę Zakopanego, przepraszam, w stronę Krakowa. No nie wiemy jeszcze, co tam się dzieje, ale na mapach wyświetla się informacja o zdarzeniu drogowym. Cały czas na wysokości Poronina są oczywiście utrudnienia w kierunku Zakopanego i jeżeli chodzi o Małopolskę, to zdecydowanie większy ruch i przewężenie jest na trasie S7 na wysokości miejscowości Słomniki. Tam ten korek ma, jeżeli nie wspomniałam, to powtórzę, 3 ponad kilometry i to dosłownie przed samym Krakowem. Też jeszcze nie mamy informacji, także jeżeli jedziecie do Krakowa, na przykład z Kielc, to dajcie nam znać, co się tam dzieje. Czekamy na wasze wiadomości. I Warszawa. Jeżeli z niej wyjeżdżacie przez Radzymin, a dalej przez Wolę Rasztowską i jesteście przed Wyszkowem, to tam w miejscowości Niegów również trzeba zwolnić. Dosłownie przed samym węzłem Niegów, ponieważ trwają prace służb i nie tylko. Tam też widzimy, że jest kolejna kolizja. Wypadek jeszcze nie wiemy. I Goleniów. To trasa S3, województwo zachodniopomorskie. Zwalniacie na wysokości węzła, który łączy S6 z ekspresową trójką. Ale to nie wszystkie wiadomości, jeżeli chodzi o trasę przed Szczecinem. Kolejne utrudnienia na A6. To w kierunku granicy państwa i akurat tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Cały czas zablokowany jest jeden pas do Kołbaskowa. O proszę, jeszcze jedna informacja dosłownie sprzed paru sekund. S2 łączone na S17, czyli właśnie łącznica tych dwóch ekspresówek. Węzeł Lubelska.

0: na wysokości miejscowości Majdan na Mazowszu. Na 489 kilometrze pali się autokar. Zablokowane zostały dwa pasy ruchu łącznicy zjazdowej z S2 na S17 w kierunku Lublina i ruch odbywa się pozostałymi pasami. Tą informację mamy od godziny 20.30. Utrudnienia potrwają jeszcze do 23.00.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minutka po 21. Zapraszam na ostatnią godzinę na luzie dzisiejszego sobotniego 15 dnia sierpnia. Kuba Hanak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jest bardzo ciepło, 32 stopnie prawie w Legnicy, 20 w Białymstoku. Przypomnę tylko o tym, że będzie ciepło do pewnego momentu, potem nagle wieczorem zrobi się chłodniej, aczkolwiek i tak będzie cieplej niż jeszcze dwie noce wstecz, gdzie mieliśmy temperaturę 5-8 stopni. Dzisiaj najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, około 10 stopni, 14-18 na przeważającym obszarze naszego kraju, więc bardzo przyjemny wieczór nas czeka. Komary na pewno się ucieszą. Będzie stosunkowo pogodnie, tylko na krańcach północno-zachodnich może popadać. Te opady będą przelotne, ale mogą być intensywne, do 15 litrów na metr kwadratowy. Mogą pojawić się też burze właśnie w tamtym rejonie, a jak się pojawią burze, to może powiać do 60 km na godzinę właśnie tam na północnym zachodzie, a w górach porywy wiatru ciepłego, przyjemnego, południowego mogą nawet do 55 km na godzinę się pojawić. Także jeżeli Państwo wybierają się na wycieczki nocne, to bardzo przyjemna pogoda nas czeka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ja widzę tę samą twarz od 17. Jest to twarz Emilii Kleszczewskiej, która co 20 minut pojawia się w studiu, żeby państwu powiedzieć, co na drogach.
1: No, wszystko się zgadza.
0: Fantastycznie.
1: I ta buzia jest coraz bardziej uśmiechnięta, bo coraz mniej tych rzeczy
0: bardzo
1: na drogach.
0: Dobrze. Im późniejszy wieczór, tym robi się z reguły spokojniej. Chociaż nie zawsze, to nie reguła. Ale to dobrze, niech tak jest. Niech
1: dokładnie, chociaż
0: spokojnie.
1: Jest długi weekend, więc mogłoby być inaczej.
0: Ale nie jest.
1: Ale nie jest.
0: Czyli dobrze jest.
1: Teraz jest już bardzo dobrze, chociaż jest jedna wiadomość, o której zaraz powiem, nowa, ale tak to w całej Polsce jedzie nam się już naprawdę jak po maśle.
0: No to fantastycznie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż łącznica S2 z trasą S17 nie wygląda najlepiej, to miejscowość Majdan na Mazowszu na 489 kilometrze po godzinie 20.30 zapalił się autokar. Zablokowane zostały dwa pasy ruchu łącznicy zjazdowej z S2 na S17 w kierunku Lublina. No, na miejscu działa sporo służb, przede wszystkim oczywiście straż pożarna, która gasi autokar. Jeżeli chodzi o przejazd, to można przejechać do Lublina pozostałe pasami, także albo można uciekać z S2, z S17, albo rzeczywiście trochę poczekać, ponieważ, tak jak mówiłam, przejedziecie, tylko po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli chodzi o autostradę, przepraszam, o ekspresówkę S8, dokładniej od węzła Trojany do węzła Niegów, tam cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku na 499 kilometrze i to dalej Mazowsze. To utrudnienia, które są ze względu na to, że po godzinie 19 samochód osobowy zderzył się z motocyklem na miejscu. Jeszcze też cały czas działają drogowcy, ustalają szczegóły tego wypadku. I podobnie jest na A6. Tam sytuacja bez zmian. Węzeł Szczecin-Podjuchy do węzła Klucz, 12 km. Nie można przejechać jednym pasem do Kołbaskowa po kolizji dwóch samochodów osobowych. I jeszcze dosłownie też informacja sprzed chwili, sprzed paru minut. Miechów-Kraków w pobliżu miejscowości Przestańsko na 10 km zderzył się samochód osobowy z dostawczym i zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. To jest ten korek, o którym mówiłam już wcześniej, 20 minut temu, że tam trzeba trochę zwolnić, więc wiemy, że no rzeczywiście S7 w najbliższym czasie może być zajęta. A tak to w Polsce nam się naprawdę już jedzie bardzo dobrze, chociaż we Władysławowie również bez zmian droga wojewódzka numer 216, dzień jak co dzień, wieczór.

0: Prawie 20 minut po godzinie 21. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Kilkanaście minut temu mówiłem i przytaczałem materiał o zmianach w Morskim Oku, o tym, co Tatrzański Park Narodowy chce zrobić, o skróceniu trasy dla fiakrów, głównie dla koni, z 7 do 3 kilometrów. Oczywiście było kilka komentarzy, nie do końca takich, które się nadawały na antenę PRK Polskiego Radia Kierowców, ale mamy komentarz Magdy.
1: Cześć, no w sprawie tego Morskiego Oka, co prawda tam akurat nie byłam, ale też generalnie wybieram chodzenie na nogach, zwłaszcza, że nawet dzisiaj byłam na Lubaniu i w sumie niedawno wróciłam. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie powozy, o tych fiakrów, to nie jestem przeciwna, bo jest to jakaś atrakcja, ale problem zaczyna się robić w momencie, kiedy te konie są przemęczone, bo te powozy są wypakowane do granic możliwości i tych ludzi jest po prostu tam za dużo. No umówmy się, te konie to raczej nie robią jednego kursu tam i z powrotem, tylko one są po prostu za bardzo eksploatowane. Zwłaszcza przy takich temperaturach, jakie mieliśmy ostatnio, że tam 30 stopni powyżej zera, no to niestety, dbajmy o dobrostan tych zwierząt i myślę, że da się to jakoś znaleźć złoty środek. Pozdrawiam serdecznie, Magda.
0: Magda, my też pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za tę wiadomość, rozsądną, bardzo wyważoną. Naprawdę chyba to jest taki głos rozsądku w tej sprawie. 21 po 21, przez chwilę nawet było 21 sekund na zegarze, czyli imieniny godziny udało się dzisiaj trafić. My do 22 z wami, jedźmy razem.

0: Jest prawie w pół do dziesiątej. Tu PRK Polskie Radio Kierowców Direkt napisał znowu do Emilii wiadomość. Mam nadzieję, że Emilia jeszcze nie rymowała, bo właśnie byłem na bramie i wtedy przegapiłem. A byłaby to prawdziwa tragedia.
1: Mogłabym skłamać i powiedzieć, że rymowałam i przegapiłeś, ale ja akurat dzisiaj mam jakąś pamięć rybki, więc nie, nie rymowałam. Direksie, jeszcze to zrobię. Mamy jeszcze jedną szansę. I teraz już naprawdę
0: dziś,
1: obiecuję.
0: To następnym razem.
1: Dokładnie.
0: Na pewno się uda.
1: Nic nie straciłeś.
0: Tak mówisz.
1: Tak mówię.
0: No dobrze, to jeżeli Emilia coś obiecuje, to na pewno słowa dotrzyma. A teraz powie o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na trasach przed 22, bo za niedługo właśnie ta godzina będzie, jest już naprawdę spokojnie, ale bez zmian. Dzisiaj głównie zaglądamy na trasy zachodniopomorskie, na małopolskie, no i na Mazowsze. Jeżeli chodzi o właśnie zachodniopomorskie, to A6. Powtarzana już informacja od kilku godzin, od węzła Szczecin pod Juchy do węzła Klucz. Cały czas jeszcze nam się tworzy koreczek, on nie jest długi. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Kołbaskowa po kolizji dwóch samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o trasę S7, to akurat jest jedna z najnowszych informacji. Miechów-Kraków w pobliżu miejscowości Przestańsko. Tam na 10 kilometrze była kolizja samochodu osobowego z samochodem dostawczym i jeżeli chodzi o przejazd, no to właśnie przewężona jest S7 w drodze do Krakowa. Te utrudnienia do godziny 22.30 jeszcze będą, czyli przez najbliższą godzinę. Łącznica S2 z trasą S17, węzeł Lubelska, a dokładniej Majdan, miejscowość na Mazowszu, 489 km. No tam palił się autokar, służby albo już go dogasiły, albo dogaszają cały czas. Jeżeli chodzi o blokadę, to nieprzejezdne są dwa pasy łącznicy zjazdowej ze S2 na trasę S17 w kierunku Lublina, ale można jechać na spokojnie pozostałymi pasami, także do Lublina się przedostaniecie. I jeszcze S8, aktualizacja tego, co dzieje się w miejscowości Niegów na 499 kilometrze. Tam po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem zablokowany został jeden pas w kierunku Białegostoku, ale jak widzimy na mapach, tych utrudnień nie ma, więc może za niedługo przejedziecie już w kierunku Białegostoku. A na koniec jeszcze ode mnie prośba. Jeżeli jesteście w trasach i widzicie utrudnienia, to dajcie nam znać. Jest jeszcze na to czas. 22 513 11 11 to nasz numer, który na pewno znacie, a jeżeli używacie aplikacji mobilnej, to można pisać wiadomości tekstowe i wysyłać głosowe. To Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ale na pewno nie na luzie, tylko bardzo poważnie było w Chorwacji. Czworo Polaków poszkodowanych w nocnym pożarze na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Ogień w okolicach turystycznego miasta Omiś zniszczył też samochody kilkorga naszych rodaków.
1: Polacy, którzy znaleźli się wśród kilkudziesięciu poszkodowanych w rozległym pożarze, musieli skorzystać z pomocy szpitala w Splicie.
2: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: Powiedział rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Według danych chorwackiej straży pożarnej w regionie Omisza ogień objął około 1000 hektarów terenu. Spłonęło wiele domów i pojazdów. Obecnie nie ma tam otwartego ognia, ale sytuacja nadal jest poważna na Półwyspie Pelieszac. Przerzucono tam część sił z Omisza i Zagrzebia oraz kilka samolotów gaśniczych. Polskie MSZ apeluje do turystów o ostrożność, śledzenie komunikatów polskiej ambasady oraz chorwackich władz. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Nic tym przyjemnego, kiedy jadą państwo na urlop, jadą państwo na wakacje i nie bardzo jest czym wrócić. Nic nie zapowiadało takiej sytuacji, choć akurat ta część Chorwacji nigdy nie była jakoś specjalnie oblana deszczem i raczej jest to rejon suchy. Ale kto się spodziewał, że taka sytuacja rozwinie się po pierwsze tak ekstremalnie szybko, a po drugie tak ekstremalnie mocno? No chyba nikt. Teraz pewnie państwo się zastanawiają, czy jechać do Chorwacji na resztę wakacji, czy nie jechać. Spotkałem się też z taką opinią, że niektórzy z państwa przenoszą swoje wakacje, choćby nawet na Istrię, gdzie jest dużo bardziej zielono i dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że wydarzy się taka tragedia i taka sytuacja. Chorwackie władze mówią, że to może nie być ostatni pożar w tym sezonie, bo nadal jest bardzo, bardzo sucho, spory wiatr wieje w okolicach i wystarczy tylko jedna iskra, żeby rozpętało się takie piekło jak w Omisiu. Nie pamiętam, czy to w tamtym roku, czy dwa lata temu, pożar w okolicach Zadaru, również spłonęło mnóstwo samochodów i te obrazy płonących samochodów, czy już po pożarze spalonych samochodów, szczególnie tych turystów, którzy wyjechali tam odpocząć i nie bardzo mają czym wrócić, no to jest to obraz naprawdę nieciekawy. Nie życzymy nikomu takiej sytuacji i być może rzeczywiście lepiej wybrać się w inny rejon, mniej podatny na pożary i mniej narażony na tego typu ryzyko. Być może lepiej wybrać samolot i wypożyczyć samochód na lotnisku. Ten wybór już należy do państwa, ale chyba jednak warto pomyśleć o tym, o czym nigdy nie myśleliśmy, że taka sytuacja może się zdarzyć i możemy naprawdę nie mieć czym wrócić. Druga rzecz to ubezpieczenia. Warto sprawdzić swoje ubezpieczenie, warto zerknąć w polisę autokasko, czy nasza polisa obejmuje tego typu szkody, bo wyjeżdżając w taki rejon w takim czasie, chyba należy zacząć się liczyć z ryzykiem również pożaru i ryzykiem tego, że czymś innym będziemy musieli wrócić niż tym, czym pojechaliśmy. 18 minut pozostało do godziny 22. Nasza aplikacja czynna, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości. Nawet na temat pożaru, czy wybieracie się do Chorwacji, czy może zmieniacie destynację na resztę urlopowych wojaży. Dajcie znać.

0: No to czas, idealny czas, bo prawie 10 minut do godziny 22 pozostało. Słuchają Państwo nieustająco PRK Polskiego Radia Kierowców, dzisiejszego sobotniego na luzie. Emilia dzisiaj od 14?
1: Od 14 do 23 nawet.
0: Opiekuje się Wami w kwestii tego, co na drogach.
1: Staram się jak mogę.
0: Robisz to fenomenalnie.
1: I zrobię to nawet teraz rymując, bo przecież prosił nas o to jeden ze słuchaczy. Będzie, jak obiecane to musi być.
0: Zatem niech nikogo nie zaskakuje, że Emilia Kleszczewska rymuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drodzy kierowcy, uwaga na trasie, bo utrudnienia mamy w tym czasie. Na S7 Miechów, Kraków, w Przystańsku zdarzenie, osobówka z dostawczakiem, zdarzenie za zdarzeniem. Na 10 kilometrze pas 1 zablokowany, w stronę Krakowa przejazd jest utrudniany. Rannych nie zgłoszono, to dobra wiadomość, lecz na trasie potrzebna będzie cierpliwość. Na S2 i S17 przy węźle Lubelska, autokar stanął w ogniu, sytuacja naprawdę ciężka. Dwa pasy łącznicy w stronę Lublina zamknięte, pozostałe przejezdne, więc korki nie są przeklęte. To ciekawe. Rannych na szczęście nie ma w tym zdarzeniu, lecz kierowcy noga z gazu przy tym utrudnieniu. Na S8 Trojany, Niegów kolejna kolizja. Jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany, więc ruch na tej trasie będzie utrudniany. Jedna osoba ranna to ważny znak, więc kierowcy zwolnijcie, bezpieczniej tak. I jeszcze A6 w Szczecinie, Podjuchy, Klucz. Dwa auta osobowe zderzyły się już. Jeden pas w stronę Kołbaskowa zablokowany, na szczęście brak rannych, stan jest opanowany. Kierowcy, zwolnijcie, zachowajcie czujność. Na drodze najważniejsza jest ostrożność.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nic dodać, nic ująć. Naprawdę jestem mile zaskoczony. Chciałem przede wszystkim Państwu podziękować, bo będziemy powoli kończyć, Państwu słuchaczom za to, że byliście z nami, za to, że pisaliście, za to, że nagrywaliście wiadomości, za to, że Direkt podpuścił tutaj Emilię, żeby zarymowała wiadomości. Emilii za to, że opiekowała się dzisiaj Wami naprawdę bardzo skutecznie i Ewelinie Dobrzyńskiej za to, że zrealizowała dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Kuba Hanak i zapraszam na jutrzejszy poranek. Do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: daj mi znać.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić.

takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nawet tu dociera szum morza, cała wyspa nagłośniona nim. Pośrodku my gdzieś nieopodal karmimy kota, głodny przyszedł w nocy.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.